0: Księci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Mówi się, że nie ma dzisiaj dobrego czasu, by przyjmować powołanie do kapłaństwa. Może to i racja, ale z drugiej strony trudne czasy jak żadne inne owocują świętością. A najlepszym przykładem jest tutaj urodzony w Cieszynie Melchior Grodziecki. Wstępowanie do jezuitów na początku XVII wieku, studiowanie i przyjmowanie święceń kapłańskich w przededniu wojny 30-letniej, pełnienie swojej posługi na spornych religijnie

0: papieża, a sens swego powołania jako zakonnika i kapłana niezmiennie widział w służbie innym. A że Koszyce uległy w 1619 roku protestanckim wojskom Rakoczego, cóż począć? Byli tacy, którzy zwycięzcom doradzali zgładzenie wszystkich koszyckich katolików, tak żołnierzy, jak i mieszkańców. Ostatecznie na śmierć w męczarniach zostali skazani tylko kapłani, kanonik strzygomski Marek Krisz oraz jezuici Stefan Pongracz i Melchior Grodziecki. Swoim kapłańskim życiem w absolutnie złym czasie zapłacili jednak okup za wielu. Czy można bardziej upodobnić się do Chrystusa? No właśnie, dlatego wspominamy ich jako świętych.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No to co, wszyscy na posterunku, a zatem zaczynamy poniedziałek, w tym momencie minęła szósta, czas na pierwsze dzisiaj informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Jutro startuje remont ważnego skrzyżowania w stolicy Wielkopolski. Pasażerowie kolei wielkopolskich wsiedli do pociągu do sztuki. W tym wydaniu informacji także o wyborach w Saksonii. Od jutra mieszkańcy poznańskiego Piątkowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się remont skrzyżowania Alei Solidarności z ulicą Piątkowską. W pierwszym etapie prac kierowcy nie będą mogli pojechać na wprost ulicą Piątkowską, ani skręcić z Alei Solidarności w południową część Piątkowskiej. Zmieni się także organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a sygnalizacja świetlna pozostanie na żółtym świetle. Prace powinny zakończyć się 10 października. Znamy zwycięzców konkursu Pociąg do sztuki. To już szósta odsłona wydarzenia organizowanego przez Koleje Wielkopolskie, które zachęca do twórczego interpretowania i przedstawienia różnych miejsc w regionie z perspektywy podróży pociągiem. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, bo połączona była z 15-leciem istnienia spółki. W kategorii 17+, trzecie miejsce zajęła Zuzanna Koźlarek. Do stworzenia pracy zainspirowały ją codzienne podróże z Chodzieży do Poznania.
3: Tam dużo moich takich smaczków, które przeżywam za każdym razem podróżując, czy to godzina biletu, o której zawsze wracałam do domu, czy to jakieś personalne rzeczy w torbie. Więc jest to po prostu takie przedstawienie biegu w stronę pociągu. Szalik zmienia się w drogę.
2: Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak zauważa, że takie konkursy są ważne dla Wielkopolski.
4: Z jednej strony oczywiście nam, jako organizatorom kolei, chodzi o promocję tego środka lokomocji, ale z drugiej strony w jakiś sposób zachęta, wsparcie dla młodych, nie tylko młodych artystów, którzy przysyłają tutaj swoje prace.
2: Wyróżnione prace będzie można oglądać do stycznia w różnych lokalizacjach. Wystawa pojawi się m.in. w Kępnie, w Olsztynie, Gnieźnie oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
0: Sportowe.
2: Wczoraj Lech Poznań wygrał piąte ligowe spotkanie z rzędu. W siódmej kolejce Ekstraklasy poznaniacy zmierzyli się z Rakowem Częstochowa i zakończyli spotkanie wynikiem 1-0. Kibice kolejorza na gola musieli czekać jednak aż do 71 minuty, kiedy to rezerwowy Leo Bengtsson zdecydował się na uderzenie zza pola karnego. Tym samym Lech ponownie jest liderem w tabeli. Kolejne spotkanie w ramach Ekstraklasy zaplanowano na sobotę. U gości niebiescy zmierzą się z Górnikiem Zabrze.
0: Informacje ze świata.
2: Skrajnie prawicowe AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt. Według oficjalnych wyników przekazanych w nocy przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą, partia zdobyła ponad 43% poparcia. Politolog Michał Maliszewski mówił w Polskim Radiu 24, że niepokojące są propozycje partii polegające na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
5: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem, czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
2: Na drugim miejscu po AfD jest chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Zagłosowało na nią ponad 17% wyborców, czyli prawie dwa razy mniej niż w ostatnich wyborach i mniej niż w sondażach.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1026 hektopaskali. Słońce dopiero wstanie dokładnie za 8 minut o godzinie 6.12. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wiesz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową, ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Dobra muzyka na dobry dzień.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: to z Radiem Emaus.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 6 za nami Daria Zawiało, Witako, Hemingway, Supra, a za nami także mini audycja Myśli Świętych. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy poniedziałek, 7 września, 250 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Regina, Melchior, a także Ryszard. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dziś dwa. Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, a także Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duszena. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy dzisiaj trzy, no i przeczytam wam przysłowie numer trzy właśnie. Święta Regina gałęzie ugina. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marii Dąbrowskiej. Solidarność, miłość, godność, dopiero w imię tych rzeczy postępujemy jak ludzie. Bardzo ciekawe zdanie przy poniedziałku, a my gramy dalej, tym razem The Rolling Stones.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
5: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
9: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
4: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Клаус. На добрый день.
1: Już prawie 18 minut zostało do godziny 7, za nami Maneskin, Taylor Swift, a także Roxette. Zapraszam Was bardzo gorąco do kontaktu z nami. Jeżeli widzicie, że coś się dzieje na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach, skontaktujcie się z nami. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Możecie także kontaktować się z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Tam również jesteśmy i przede wszystkim jesteśmy otwarci na Wasze wiadomości. Już za moment sprawdzimy, jak wygląda powietrze w Poznaniu, czyli będzie czujnik smogu, ale zanim oczywiście pogramy dalej. Cały czas gramy zagranicznie, tym razem początek lat 2000. Wydaje mi się, że ten utwór w tym roku obchodzi 25-lecie, a wydaje się, jakby był wydany, no może nie wczoraj, ale przedwczoraj. Shakira, Whenever, Wherever.

0: Leto z Radiem Emaus. Czujnik smogu.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 7. Za nami Teddy Swims, a przed nami czujnik smogu, czyli sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, która obecnie jest bardzo dobra. Wartość pyłu zawieszonego PM10 to prawie 16 mikrogramów na metr sześcienny. Natomiast jeżeli chodzi o prognozowane stężenie PM10 na dziś, wyniesie ono 22 mikrogramy na metr sześcienny. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona, a za 10 minut, czyli punktualnie o godzinie 7, sprawdzimy najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami.

0: za nami na naszej antenie muzycznej lata 90. Chamba Wamba, Tapped Humpin. Muzyka muzyką, ale ważne są informacje. Godzina 7 na naszych zegarach. Właśnie startujemy z informacjami.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Nie pomogły alarmy. Znów próbowali wspiąć się na poznański ratusz. Mieszkańcy Poznania pamiętają o konflikcie w Strefie Gazy. Poznański Holender zawitał do Krakowa. Nieodpowiedzialni śmiałkowie znów chcieli zobaczyć Poznań z wysokości. W nocy z soboty na niedzielę policja po raz kolejny musiała interweniować przy remontowanym ratuszu. Po rusztowaniu wspinało się dwóch mężczyzn w wieku 26 i 22 lat. Funkcjonariusze ich wylegitymowali, a sprawa trafi do sądu. To już kolejny raz, kiedy ktoś próbuje wejść na ratusz mimo działającego systemu alarmowego. Po wcześniejszych incydentach zapowiadano poprawę zabezpieczeń, ale jak widać chętnych do nielegalnych wspinaczy nie brakuje. Policjanci przypominają, że takie zachowanie jest niebezpieczne. Spadając z rusztowania można zrobić krzywdę sobie lub innym. Poznaniacy już dziś stworzą całun dzieci z gazy. To nazwa symbolicznej akcji, która rozpocznie się o 19 w holu Muzeum Narodowego. Zebrani będą mogli osobiście wpisać na białym płótnie imiona i nazwiska 200 najmłodszych ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie. To część globalnego projektu, który ma zwrócić uwagę świata na dramatyczne skutki wojny, mówi współorganizator ksiądz Artur Wojczyński.
3: Celem akcji jest przywrócenie godności tych dzieci, żeby nie zostały zapomniane, ale też uświadomienie i unaocznienie skali tego konfliktu. I wcale nie chodzi tutaj o podkreślenie, kto jest winien, a kto nie jest winien, tylko pokazanie, że giną niewinni. Giną dzieci, które w ogóle tym konfliktem nigdy nie powinny być dotknięte.
2: Pełen całun, który powstaje równolegle w wielu miastach, ma 110 metrów długości, a zapisano na nim około 20 tysięcy nazwisk. Poznański fragment tuż po wydarzeniu zostanie spakowany i wysłany do Stanów Zjednoczonych. 16 września połączone płótno zostanie zaprezentowane w Nowym Jorku przed ambasadorami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a później trafi do Waszyngtonu.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W weekend Poznań zawitał do Krakowa. Do stolicy Małopolski przyjechał poznański turystyczny tramwaj, w którym można było zjeść rogala świętomarcińskiego i dowiedzieć się więcej o naszych lokalnych atrakcjach. To część akcji Tramwaj Łączy Miasta, organizowanej przez Poznań i Kraków. Miasta od kilku lat wymieniają się wyjątkowymi pojazdami podczas wakacyjnego sezonu turystycznego. Tym razem w Krakowie królował tak zwany Holender, czyli tramwaj, który służył poznańskim pasażerom od 1991 do 2011 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Prawdopodobnie jeszcze dziś katowicka prokuratura ogłosi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki oraz wartościowe przedmioty. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju.
4: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, a że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę.
2: Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKOL-u Radosław P. oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, ale chłodno, 10 stopni Celsjusza na termometrach. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ludzie zawsze będą gadać. Zawsze będą nas oceniać. Możemy stawać na głowie i możemy czynić cuda jak Jezus, a zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. Dlatego tak ważne jest, aby mieć wolne serce, które nie przejmuje się opinią ludzką. Jeżeli będziemy robili wszystko pod publikę, nigdy nie będziemy żyli pełnią życia i nie będziemy w stanie wypełniać woli Bożej. W których momentach robię rzeczy tylko dlatego, by ludzie dobrze o mnie mówili?

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie siódmej za nami na naszej antenie Monika Brodka i miałeś być za nami także mini audycja w drodze do Emaus. Przed nami punktualnie o godzinie 7.30 przegląd prasy, na który Was bardzo gorąco zapraszam, ale również zapraszam Was do tego, abyście nas informowali o różnych sytuacjach na poznańskich ulicach, czy też na wielkopolskich trasach. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i jesteśmy także na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać, tam nas możecie informować. 7.30, przegląd prasy. Zapraszam Was bardzo gorąco, jak i zapraszam Was na kolejny utwór z naszej playlisty. Znowu lata 2000, ale tym razem za granicą. Kings of Leon, Use Somebody.

0: autopromocja.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: 7.30 na naszych radiowych zegarach, czas na przegląd prasy. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Ponad 300 interwencji strażaków nad Kłeckiem przeszła nawałnica. Potężna nawałnica przeszła w piątek nad częścią Wielkopolski. Największe szkody odnotowano w Kłecku, w powiecie gnieźnieńskim, gdzie łamane były drzewa, uszkodzone zostały dachy, nagrobki, a także miejscowy kościół. Mieszkańcy twierdzą, że widzieli trąbę powietrzną. Takiego scenariusza nie wykluczają również obserwatorzy zjawisk pogodowych. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Czas teraz na Gazetę Wyborczą. Honory dla kata Srebrenicy. Zmarły niedawno serbski zbrodniarz wojenny Ratko Mladic jest wciąż gloryfikowany w Serbii. To powinno bardzo niepokoić europejskich polityków. No i w Gazecie Wyborczej znajdziemy dzisiaj rozmowę z Michałem Kucharskim, analitykiem z Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Co dalej po wyborach w Saksonii-Anhalcie? Wyniki głosowania w małym wschodnim landzie mogą mieć duży wpływ nie tylko na politykę Niemiec, ale też całej Unii Europejskiej, a także stawką jest przetrwanie. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Co zastanie po drugiej stronie granicy? O tym przeczytamy dzisiaj w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas już na dziennik Gazeta Prawna. Elektryczne auta z Chin popłyną do nas nowym szlakiem. Nowy arktyczny szlak między Chinami a Europą może skrócić czas dostaw do około 20 dni. Ostatnim przystankiem na trasie chińskiego kontenerowca Dubai Tower jest Gdynia. Jednostka ma przypłynąć do polskiego portu 17 września. Więcej przeczytamy w dzisiejszym dzienniku Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska Codziennie. Dramat miastka po upadku szpitala. Jutro, czyli we wtorek, Rada Dialogu Społecznego ma się zastanawiać, jakie kroki podjąć w związku z sytuacją w miastku na Pomorzu. Upadł szpital, a pracownicy placówki zostali bez pieniędzy. Mieszkańcy chcą odwołać burmistrza, którego winią za doprowadzenie szpitala do bankructwa. Rada Miasta odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro o godzinie 7.30.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny ósmej. Za nami przegląd prasy, za nami także grupa Yes, a także duet Estelle i Kanye West. Zapraszam Was do kontaktu z nami. Przypominam nasz numer do kontaktu 601-077-033, 601-077-033. To jest nasz numer do kontaktu, pod który możecie nam wysyłać SMS-y z informacjami, gdzie najlepiej się nie kierować, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Zapraszamy Was do kontaktu z nami drogą SMS-ową, jak i możecie się z nami skontaktować przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Jesteśmy otwarci na Wasze informacje. Dawajcie nam znać, jeżeli coś wiecie, coś widzicie, dajcie nam znać, my od razu te informacje przekażemy na antenie. A my gramy dalej, było zagranicznie, no to teraz po polsku Urszula Rysa na szkle.

10 minut zostało do godziny 8. Za nami Urszula, a także duet Kuba i Kuba. Kuba co prawda nie będzie prowadzić informacji, ale zapowie, że właśnie o godzinie 8 te informacje pojawią się na naszej antenie, a przedstawi Ania Hajduczek, także zapraszam was bardzo gorąco. Godzina 8, najnowsze informacje Radia Emaus, a my gramy dalej. Jennifer Lopez, teraz.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: To teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Po prostu dobre radio.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 8 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: W Wielkopolsce przepadły pieniądze na nowe pociągi. Tarnowo-Podgórne organizuje warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Wysłannicy Trumpa po raz pierwszy w Kijowie. Kolejom wielkopolskim trudniej będzie kupić nowe pociągi. Województwo w ostatnim czasie wzięło udział w unijnym konkursie Fenix na zakup zeroemisyjnego taboru. Choć projekt spełnił wymagania formalne, ze względu na duże zainteresowanie trafił na listę rezerwową. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak tłumaczy, że gdyby dofinansowanie trafiło do województwa, można byłoby rozszerzyć ostatnie zamówienie podpisane w marcu.
3: Mamy w tej chwili zamówione w firmie Stadler 10 nowoczesnych pociągów. Gdybyśmy dostali to finansowanie, moglibyśmy to zamówienie rozszerzyć o 3, być może 4 nowe pojazdy, a tak po prostu ich nie będzie. Przyszłościowo będzie trzeba po prostu sfinansować to z budżetu województwa.
2: Województwo ubiegało się o 176 milionów złotych. Wspomniane 10 pociągów wyjedzie na tory do lutego 2028 roku. Władze Tarnowa Podgórnego chcą, by opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zadbali także o siebie. W czwartek w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dbam o siebie. To warsztaty wspierające i integracyjne, mające przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób, które na co dzień mają ręce pełne roboty. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy telefoniczne. Początek o godzinie 12. Wielkimi krokami zbliża się pierwsza edycja nowego festiwalu na mapie Poznania. Classic On Junior to wydarzenie poświęcone muzyce klasycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin. W ten i kolejny weekend będzie można posłuchać koncertów familijnych i sensorycznych. Festiwal otworzy widowisko muzyczne Upiór w orkiestrze, które odbędzie się w sobotę w auli UAM, zapowiada dyrygent Marcin Sąpoliński.
4: To niecodzienny koncert, a raczej trzeba by powiedzieć spektakl, który wyjaśnia słuchaczom, na czym polega rola orkiestry, na jakie grupy podzielona jest orkiestra, jakie są jej obowiązki, co należy do zadań dyrygenta, a wszystko wplecione jest w scenariusz, którego osią jest śledztwo.
2: Propozycja skierowana jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat oraz ich rodziców. W programie również czytanie wrażeniowe, czyli połączenie literatury dziecięcej i muzyki wykonywanej na żywo, poranki muzyczne czy warsztaty Dotknij dźwięku, podczas których uczestnicy będą mogli z bliska poznać instrumenty i samodzielnie sprawdzić, jak brzmią.
1: Informacje ze świata.
2: Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa po raz pierwszy od początku wojny. Dzień wcześniej rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem, ale przełomu nie ogłoszono. Rozmowy z Wołodymyrem Załańskim obaj wysłannicy nazwali merytorycznymi. Waszyngton dąży teraz do rozmów w trójkącie z Rosją. Załański podkreślił, że każde porozumienie musi zawierać gwarancję bezpieczeństwa. Podziękował Trumpowi, że w ogóle umożliwił tę wizytę i przypomniał, że Ukraińcy czekali na nią długo. Obie strony wstrzymały na czas rozmów naloty na stolicę, choć rozejmu nie ma.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

5 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Jezus uzdrawia w szabat, ignorując oskarżycielskie spojrzenia. Pyta jasno: czy wolno czynić dobro? Odpowiedź jest prosta, choć w życiu bywa trudna. Czasami obawiamy się opinii innych, gdy chcemy postąpić słusznie. Boimy się oceny, co powiedzą ludzie. Jezus uczy odwagi, by w każdej sytuacji stawiać dobro drugiego człowieka ponad ludzkie konwenanse czy lęk przed konfliktem. Dobro ma pierwszeństwo. Pomyśl, czy mam w sobie dość odwagi, by robić coś dobrego, mimo obawy, że nie wszyscy to pochwalą lub zrozumieją.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emmaus.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 8. Za nami Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, a przed nami pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Starsi poznaniacy będą mogli oderwać się od codzienności podczas warsztatów improwizacji, jak zapewniają organizatorzy z poznańskiego Centrum Unitas. Poprzez zabawę seniorzy będą ćwiczyć szybkie podejmowanie decyzji, kreatywność i integrować się z innymi uczestnikami. Jak improwizacja pomaga utrzymać dobrą kondycję pamięci i czy faktycznie śmiech to zdrowie? O tym opowie dzisiaj w rozmowie prowadząca zajęcia Agnieszka Rogaczewska-Foryś. Start rozmowy 8.30. Zapraszam Was na nią bardzo gorąco już teraz, jak i zapraszam Was na utwór, który teraz zagramy, Ira i Nadzieja.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus.
6: 8.30 na naszych radiowych zegarach. Zapraszamy na pierwszą w tym tygodniu poranną rozmowę z Agnieszką Rogaczewską-Foryś. Rozmawia Lilia Łada.
5: Poranny gość.
7: Dzisiejszym porannym gościem Radia Emaus jest pani Agnieszka Rogaczewska-Foryś i będziemy mówić o bardzo cennej i też dość nietypowej inicjatywie warsztatów dla seniora. Co to za warsztaty? Może tak od strony organizacyjnej zacznijmy.
8: Będą to warsztaty, które nazywają się Życie to wszak improwizacja, ponieważ każdy z nas na co dzień musi improwizować, kiedy spotykają nas jakieś nieoczekiwane okoliczności. A tutaj spotykamy się w 14 osób po to, żeby sobie dla zabawy improwizować, czyli będziemy wymyślać historię, wchodzić w rolę, będziemy ćwiczyć pamięć, szybszą decyzyjność, te nasze funkcje poznawcze bardzo zyskują przy takim treningu, a nade wszystko wyjdziemy z domu, poznamy innych ludzi i bardzo się pośmiejemy, ponieważ zazwyczaj w swej naturze na warsztatach jest zabawnie. Więc no, jest to forma zabawy, ale też następuje nasz rozwój, tak jak mówiłam. Pamięć się poprawia, koncentracja, refleks. Ludzie znajdują też nowych przyjaciół, z którymi realizują pasję. Różne rzeczy się mogą wydarzyć.
7: No dobrze, no ale wydawałoby się, że już kto jak to, ale seniorzy przy takim doświadczeniu życiowym powinni umieć improwizować i takie zajęcia nie powinny im być w ogóle potrzebne. A jednak.
8: Myślę, że im nie są potrzebne z uwagi na to, żeby się nauczyć improwizować, tylko właśnie z uwagi na jakby podtrzymywanie tej swojej sprawności takiej intelektualnej. To jest bardzo dobre narzędzie, do tego mamy mnóstwo ćwiczeń na koncentrację właśnie, na pamięć, na szybkie wymyślenie, na poczekaniu czegoś odpowiedzenie.
7: Czyli refleks.
8: Także myślę, że pomaga im dłużej utrzymać sprawność trenowanie improwizacji i ta funkcja taka towarzyska też jest bardzo ważna, że spotkamy się z innymi nie po to, by narzekać na ciężki los, tylko żeby z tych naszych wydarzeń, które każdego dotykają lepsze i gorsze, zrobić coś, co może uda się w tej scence trochę obśmiać, nabrać więcej dystansu, wyłączyć krytyka wewnętrznego, że a co ja tam umiem, a co ja tu powiedziałam, a tu głupia mina. Wydaje mi się, że to jest taki trening, który po prostu zwiększa nasz dobrostan.
7: Śmiech to zdrowie, zawsze się tak mówi, a na co dzień tak dość trudno czasami znaleźć sposób do śmiechu, prawda?
8: Dokładnie, a tutaj tych sytuacji jest naprawdę mnóstwo, zwłaszcza, że w improwizacji nie ma czegoś takiego jak błąd. Wszystko, co powiemy, jest dobrze, bo nikt nie wie, jak ma być, a tymczasem te pomyłki się zdarzają. Tu ktoś się przejęzyczy, tu użyje innego słowa. I ten taki humor sytuacyjny i słowny jest po prostu świetny. Jak już dwie osoby czy trzy zaczynają się śmiać, to reszta już jak fala leci i naprawdę czasami po prostu mamy zakwasy po tych zajęciach, policzków, brzucha. Także w sumie też to jest trochę tak, jakby seniorzy poszli na siłownię.
7: No w sumie tak, ale dużo tak zabawniej jest chyba niż na siłowni.
8: No tak, i ten śmiech rzeczywiście, nie? Podnosi nam odporność, zwiększa liczbę białych krwinek. Także no, takie dobroczynne, prozdrowotne działanie śmiechu też powinno być argumentem.
7: I endorfiny się wydzielają i świat jest bardziej kolorowy po takich zajęciach, prawda?
8: Tak, to też.
7: No to teraz, jak się można na nie zapisać? Czy wszyscy seniorzy mogą wziąć udział w tych zajęciach? Czy są jakieś koszty, jakie muszą ponieść? Gdzie się mają zgłosić?
8: Nie. Zajęcia są bezpłatne, bo są finansowane ze środków budżetowych miasta Poznania. Wystarczy się zapisać. Są 4 terminy. Pierwszy to 15 września, już niedługo. Później 29 września, 13 października i 27 października. Wystarczy wybrać datę i albo zadzwonić. Można zadzwonić, albo wysłać SMS-a, jeśli ktoś nie lubi rozmawiać. Jest to inicjatywa Fundacji Bez Blokad oraz Centrum Unitas, które zajmuje się też szerzeniem profilaktyki prozdrowotnej. dalej. I zajęcia będą się odbywały właśnie w Centrum Unitas na ulicy nad Ceganką 6. To są Jeżyce, jest tam bardzo dogodny dojazd, bo to jest w pobliżu skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Więc jeżeli wejdziemy na Facebooka albo na stronę Centrum Unitas, to tam jest to wydarzenie opisane i nazywa się Życie to wszak improwizacja. I wystarczy wysłać zgłoszenie albo właśnie na stronie, jest tam taka możliwość, przycisk zapisz się, albo właśnie telefonicznie lub mailowo. Także każdy może wybrać swój sposób, taki jaki lubi, do zapisania się.
7: A skąd się wziął w ogóle taki pomysł na tego rodzaju zajęcia? Bo już rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że dla seniorów tutaj bardzo ważny był dojazd. Czy to jest dobry dojazd? Mniej pytali o treść zajęć. Ale jak rozumiem, to jest chyba dość istotna dla nich kwestia, skoro się zapisują. Co nimi powoduje? Dlaczego decydują się na takie zajęcia?
8: Będę mogła świetnie o tym odpowiedzieć po tym cyklu, natomiast zdarzyło mi się 2 razy być w kinie Muza na seansie dla seniora i tam po obejrzeniu filmu rozdawałam ulotki i kiedy byłam za 2 razem, to część osób mówiła, ja już nie chcę ulotki, ja już się zapisałam, namówiłam też koleżanki, ale się będziemy bawić. Jednak chyba ta zabawa ich przyciąga. Nie te kwestie rozwojowe, poprawy zdrowia i tych funkcji poznawczych, tylko zabawa. Wydaje mi się, że seniorzy potrzebują takiej swobody, spontaniczności, takiego śmiechu prosto z brzucha.
7: No tak, bo tego akurat mamy trochę za mało wszyscy chyba, nie tylko seniorzy.
8: Dokładnie.
7: A co mówią po zajęciach?
8: Do tej pory, jak realizowałam zajęcia, robiłam głównie dla grup międzypokoleniowych.
7: A to też ciekawe.
8: To jest mega ciekawe, bo kiedy w takiej scence, którą gramy, na przykład ma się dziać w lesie i później oni z tej scenki idą do domu, są w kuchni i na przykład ta osoba seniorska mówi, no to wnusiu, podaj mi tam prodisz, no to zrobimy sobie tam kurczaka na obiad. No to wiadomo, że młoda osoba często nie ma pojęcia, co to jest prodisz i już z tego wychodzą zabawne sprawy, a później młodzież z kolei używa takiej mowy potocznej swojej, której też seniorzy nie zawsze rozumieją sens, więc interpretują inaczej i wychodzi bardzo zabawnie. I właśnie mówią o tym, że dziękują sobie, że dali sobie, że zaciągnęli się w tę nową przygodę, że się bali trochę, ale że to się okazuje całkiem przyjemne i że właśnie nawiązali też relacje z innymi ludźmi. Bo po zajęciach często później, a to może pójdziemy na kawę i się okazuje, że obydwie osoby bardzo lubią karmić kaczki i się umawiają na spacer do parku. Także to jest też takie trochę łączenie ludzi. Myślę, że dla nich to jest ważne.
7: No dobrze, ale będę teraz takim trochę adwokatem diabła. Przecież seniorzy mogą się spotykać i bez takich zajęć improwizacyjnych i bez takich dodatkowych elementów.
8: Pewnie, że mogą i niech to robią jak najczęściej, natomiast no, improwizacja jednak jest to narzędzie artyterapeutyczne, czyli ja też mam takie narzędzia do tego, żeby najpierw pomóc im się zintegrować, poczuć się bezpiecznie, żeby mogli swobodnie ad hoc tworzyć treści, a później przeprowadzam ich jednak ćwiczeniami przez cały ten zestaw umiejętności, o które chodzi, czyli właśnie tej decyzyjności, żeby nie rozważać ciągle za i przeciw, tej akceptacji siebie, a przede wszystkim zachwytu pomysłami innych osób. Mamy dużą tendencję, my Polacy, do narzekania. A w impro jest zasada tak i, czyli biorę twój pomysł i dokładam coś od siebie. W związku z czym uczymy się tego, że pomysły innych też mogą być fajne i warto je rozwijać.
7: Czyli nie dokładamy od siebie narzekania. Dobrze zrozumiałam.
8: Staramy się wykrzesywać z siebie entuzjazm dla pomysłów innych osób. Bez tego, ja wiem lepiej, nie? Ja już swoje przeżyłem, ja wiem lepiej. Po prostu zachwycić się też twórczością innej osoby i do niej dołączyć. To jest bardzo, bardzo fajne jednak wyzwanie.
7: No i w takiej sytuacji łatwiej spotkać i dostrzec kogoś, kto ma podobne podejście do życia jak my.
8: Dokładnie, bo w improwizacji, kiedy nie mamy czasu na to, żeby nawet jako jakaś postać, żeby swoje myśli ładnie zwerbalizować i powiedzieć tak, jakbyśmy chcieli, żeby nas postrzegano, to najczęściej wychodzą na wierzch nasze takie ukryte, najbardziej umocowane przekonania. I czasami ludzie się zadziwiają, że jako postać powiedzą coś, kobieta zawsze powinna mieć żonę, a później po zajęciach, matko, ja tak wcale nie uważam. A jak gadamy dłużej, się okazuje, kurczę, to jest gdzieś zakopane i jednak to jest moja podstawowa myśl na ten temat, nie? To jest też później narzędzie do takiej pracy własnej, żeby zobaczyć, co ja myślę o świecie, o sobie, o innych i czy chciałabym to zmienić. Mogę, bo te przekonania mi się ujawniają na zajęciach. Jeśli się z nimi już nie zgadzam, mi nie służą, mogę je zmienić, ale muszę je najpierw zobaczyć. A improwizacja to świetne pole do tego, żeby właśnie zobaczyć, co my myślimy.
7: Tak naprawdę.
8: Tak.
7: Albo jakie...
8: Kiedy nie gramy kogoś, wiadomo, nie? Bo jak dbamy o wizerunek, to czasami przemyślimy, zanim coś powiemy. A tutaj nie ma czasu, tutaj działamy na spontanie.
7: Czyli wychodzą takie rzeczy z podświadomości trochę.
8: Aha. Albo takie, których jakby nie chcemy publicznie pokazywać, a one się pokazują i możemy sobie powiedzieć, aha, czyli ja tak trochę myślę, czy ja jeszcze chcę dalej, żeby tak było.
7: Czy te warsztaty kończą się jakimś, nie wiem, epizodem scenicznym, występem? Będzie można zobaczyć, czego seniorzy się nauczyli?
8: Nie. W tym przypadku, jak to przy narzędziach takich arteterapeutycznych, chodzi o drogę. Droga jest naszym celem, czyli przeżycie, doświadczenie i wzbogacenie siebie. Każda podróż nas wzbogaca. Jeżeli nie prowadzi do nowej rutyny, to przynajmniej zmienia nas wewnętrznie. Bo albo osiągniemy jakiś na miarę swoich oczekiwań sukces, możemy go nie osiągnąć, ale i tak wyjdziemy zmienieni, więc tu nie chodzi o scenę zupełnie, chociaż jest to narzędzie sceniczne. Ja występuję w grupie, która daje spektakle komediowe improwizowane i wiadomo, że my mamy patenty na to, żeby było zabawnie, mimo że jest improwizowane, ale w przypadku tych zajęć chodzi o przygodę, a nie o to, że będziemy się stresować tym, że będzie nas jakiś widz oceniał, czy mu się to podoba, czy nie.
7: Pozostaje tylko życzyć wszystkim seniorom jak najlepszej zabawy i jak najfajniejszej przygody na warsztatach z improwizacji specjalnie dla seniorów. A naszym dzisiejszym gościem była prowadząca Agnieszka Rogaczewska-Foryś.
8: Dziękuję.
5: Poranny gość.

0: You. Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie Buy Me, ta sama chwila, a także Ed Sheeran, Shape of You. Za nami także pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS, ale przede wszystkim to, co dostępne, no, to informacje Radia Emaus. Oczywiście możecie słuchać naszego radia, czy to przez fale radiowe, czy to przez streaming. No i o godzinie 9 Ania Hajduczek zaprezentuje najnowsze informacje. Zapraszam Was na te informacje bardzo gorąco, ale zanim Ania, no to będzie Madonna i Secrets.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: No i tak sobie płyniemy przez ten poranek i co mamy? Mamy właśnie teraz godzinę 9 i najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
4: Pijani Amerykanie zatrzymani w Poznaniu. Jutro startuje remont ważnego poznańskiego skrzyżowania. W weekend strażacy mieli ręce pełne roboty. Pijani amerykańscy żołnierze mieli zaczepiać poznaniaków. W weekend policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy będąc pod wpływem alkoholu mieli awanturować się na ulicy Wrocławskiej. W rozmowie z dziennikarzami portalu e-Poznań podkomisarz Anna Kluj z Wielkopolskiej Policji potwierdziła interwencję oraz to, że mężczyźni ze względu na swój stan zostali przewiezieni do Izby Wytrzeźwień. Brak jednak oficjalnego potwierdzenia, że byli to żołnierze stacjonujący w Poznaniu. Policja nie podaje także dodatkowych zarzutach wobec mężczyzn. Od jutra mieszkańcy poznańskiego Piątkowa muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się remont skrzyżowania Alei Solidarności z ulicą Piątkowską. W pierwszym etapie pracy kierowcy nie będą mogli pojechać na wprost ulicą Piątkowską, ani skręcić z Alei Solidarności w południową część Piątkowskiej. Zmieni się także organizacja ruchu. Na skrzyżowaniu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, a sygnalizacja świetlna pozostanie na żółtym świetle. Prace powinny zakończyć się 10 października.
0: Informacje z regionu.
4: Już w tę niedzielę odbędzie się pożegnanie lata w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Wydarzenie to będzie poświęcone tradycyjnym pracom gospodarskim, przygotowaniu zapasów na zimę i życiu dawnej wielkopolskiej wsi. Uczestnikom towarzyszyć będzie także wiejscy rzemieślnicy prezentujący swoje umiejętności oraz występy zespołów folklorystycznych, zapowiada etnograf z Wielkopolskiego Parku Krystian Iwaniuk.
5: Będzie można przyjść i przejść się na tą chwilę w czasie, zobaczyć szereg czynności, zobaczyć szereg scen, które były typowe dla dawnej wielkopolskiej wsi. Będziemy pokazywać prace gospodarskie, młockie na dużej maszynie czyszczącej, zasilanej silnikiem spalinowym i na mniejszej mocarni zasilanej za pomocą prądu. Będziemy pokazać też inne etapy przeróbki ziarna zbóż, czyli prace na ziarnie. Będziemy pokazywać również prace w ramach zagrody, ale również w domu, czyli tradycyjne potrawy wielkopolskie.
4: Na scenie wystąpią kapele Swoja Wiara oraz Towarzyska. Ważnym punktem programu będzie również widowisko Spiżarnia w wykonaniu zespołu folklorystycznego Zaprośnianki, poświęcone przygotowaniu przetworów na zimę. Impreza rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa do 17. To był ciężki weekend dla strażaków w całej Polsce. Łącznie przez 3 dni interweniowali prawie 2700 razy. Usuwali skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej działań podejmowano w sobotę.
6: W piątek odnotowaliśmy 1153 zdarzenia, w sobotę 1200, natomiast niedziela przyniosła 346 interwencji. Najwięcej interwencji w miniony weekend odnotowano w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim. W większości Interwencje te dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych grzych, łamanych gałęzi oraz zabezpieczenia uszkodzonych konstrukcji oraz dachów.
4: Na skutek silnego wiatru w weekend zostały poszkodowane 4 osoby, 3 w województwie zachodniopomorskim i 1 w podlaskim. W Wielkopolsce w sam piątek strażacy interweniowali ponad 300 razy.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1025 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta, jak można określić osobę, która ma takie samo nazwisko, a nie jest rodziną. Jeśli ktoś ma takie samo imię, pisze pan Adam, jest czyimś imiennikiem, a jeśli ktoś nosi to samo nazwisko? No właśnie, czy mamy jakąś odpowiednią formę, jakiś odpowiedni rzeczownik? Czy ktoś jest czyimś nazwiskownikiem, czy może nazewnikiem? Oczywiście czegoś takiego nie ma. Słowo imię, które dzisiaj odnosi się do tego pierwszego członu naszego pełnego nazwiska razem z imieniem, to ja mam na imię Jerzy, to jest właśnie moje imię, to słowo oznaczało kiedyś troszkę więcej. Jakie jest twoje imię, bohaterze? I on mógł wtedy nie tyle podawać swoje imię, ale swoją pełne określenie, czyli pełne to, co byśmy dzisiaj nazwiskiem nazwali. Rozszerzało się. To zresztą kiedyś noszono tylko imiona, ewentualnie mówiono, skąd on jest, powiedzmy, Zawisza z Garbowa akurat, czy Lis z Targowiska, jak chociażby przypomnijmy sobie bohaterów Krzyżaków. I takie imiona, Zbyszko z Bogdańca, zupełnie wystarczały. Dziś mamy imię i nazwisko. Czy określeniem imię możemy nazwać także i nazwisko? Byłoby to co najmniej dziwne. Ale z drugiej strony, w takich właśnie użyciach chyba powiedzielibyśmy także imiennik. Zdarza się czasem, że ktoś nosi to samo imię i nazwisko, co druga osoba. Wtedy, ja nawet mam w swoim dość bliskim otoczeniu taką sytuację, wtedy zdarza mi się mówić twój imiennik, nie mając na myśli wcale tylko imienia, ale imię wraz z nazwiskiem. Czy powiedziałbym tak, gdyby ktoś nosił tylko nazwisko analogiczne? Pewnie bym to zrozumiał, choć sam bym tego nie użył. Pewnie bym jednak powiedział osoba o tym samym nazwisku. Trochę szkoda, że nie mamy takiego określenia. Może je kiedyś wytworzymy, ale nie sądzę.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Trzy minuty po godzinie 9:00. Startujemy z naszym porannym konkursem. Dzisiaj do wygrania zestaw książkowy od Radia Emaus, a także zakładki z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe dzisiejsze. Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Takie pytanie wam zadaję w konkursie porannym. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Takie jest pytanie w dzisiejszym konkursie porannym. Zapraszam was do uczestnictwa. Startujemy z konkursem.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Pięknie Ciebie gościć. Powiedz, jakie tematy będą królować w naszych informacjach. Zdraź troszeczkę.
2: Jak zawsze będzie różnorodnie. Będziemy w Poznaniu, ale też wyjdziemy trochę za Poznań. Nawet dosyć daleko, bo pojedziemy do Afryki. Ale o tym za chwilkę. Skupimy się najpierw na Poznaniu. Przyjrzymy się między innymi budynkowi dawnego kina Olimpia, bo to ostatnie tygodnie, miesiące, kiedy będziemy mogli patrzeć na ten budynek. Ponieważ Akademia Muzyczna, która jest obecnie właścicielem tego budynku i tego terenu, najpewniej podpisała już umowę z wykonawcą, żeby Olimpię wyburzyć i wybudować tam nową scenę. To w zeszłym tygodniu taką informację podali dziennikarze Radia Poznań. My sprawdzimy, czy faktycznie tak jest i kiedy zacznie się cały proces budowania nowej sceny i kiedy będziemy mogli przyjść do tej nowej sceny i zobaczyć studentów Akademii Muzycznej w nowym budynku. Także będzie o tym, będzie także o czymś, o czym już mówiliśmy w informacjach Radia Emaus dzisiaj, co działo się w weekend, czyli kolejna niebezpieczna wspinaczka po rusztowaniu na poznańskim ratuszu. Tam obecnie ratusz jest remontowany i mimo tego, że firma zajmująca się tą modernizacją zabezpieczyła ten budynek odpowiednio, no to wciąż zdarzają się ci śmiałkowie, którzy dokonują nieodpowiedzialnej decyzji. Tak, przestrzeżemy przed tym jeszcze raz, żeby czegoś takiego nie robić. Przeniesiemy się też na chwilkę do Leszna, ponieważ w Lesznie już za 2 tygodnie takie nowe wydarzenie, czyli Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności, w skrócie FIKA. Tutaj więcej nie będę zdradzać, zobaczymy, na czym to wydarzenie ma polegać. No i już przeniosę do Afryki, żeby nie trzymać w niepewności. Dziś, dosłownie 2 minuty temu, rozpoczęła się konferencja Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Fundacji dla Świata, ponieważ Fundacja dla Świata po raz kolejny wysyła wolontariuszy, tym razem do Sierra Leone. Pod koniec października pojadą tam właśnie lekarze, wolontariusze i będą świadczyć usługi dentystyczne dla tamtejszych mieszkańców, także też bardzo ważny temat, o tym nie zapomnimy. A jeszcze z takich tak zwanych Michałków, no to już trochę jesień pomału zaczyna się, co oznacza grzyby w lesie, więc jeszcze raz przypomnimy, że jeżeli wybieramy się na to grzybobranie i nie jesteśmy pewni, jakie grzyby, które zebraliśmy, są dobre, jakie są trujące, to wielkopolski sanepid co roku świadczy takie usługi, że za darmo można przyjść ze swoim koszykiem grzybów i zapytać się ekspertów, które z nich są poprawne.
1: O tym wszystkim będzie opowiadać Ania Hajduczek, najbliższy serwis już o godzinie 10:00. Zapraszam Was na niego bardzo gorąco. Ania, bardzo Ci dziękuję.
2: Dzięki wielkie.
1: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Клаус. На добрый день.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus, a także zakładki również z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko i odpowiadać na pytanie konkursowe dzisiejsze. Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Co sądzisz o sztucznej inteligencji? Takie pytanie wam zadaję w dzisiejszym porannym konkursie, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw książkowy od Radia Emaus, a także zakładki również z logo Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Rozwiązanie konkursu za parę minut, ale myślę, że nie ma na co czekać. Zgłoście się już teraz.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: No i rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw książkowy od Radia Emaus, a także zakładki również z logo Radia Emaus. Pytałem was dzisiaj w konkursie, co sądzisz o AI, co sądzisz o sztucznej inteligencji. No i dzisiaj wygrywa Ryszard, który napisał tak, że jest to przyszłość i często korzystam ze sztucznej inteligencji. Ryszard, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedział, jak odebrać już twoją nagrodę. A ja wam bardzo dziękuję za poranek. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję też Ani Hajduczek za wszystkie serwisy informacyjne. Od godziny 10 do godziny 14.30 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. Słyszymy się jutro również o poranku. Trzymajcie się. Na razie.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas zmienia.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Regulujemy zegarki, jest punktualnie 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
0: Oczywiście zaprasza Anna Hajduczek.
2: Starsi poznaniacy będą mogli oderwać się od codzienności podczas warsztatów improwizacji. Budynek po dawnym kinie Olimpia zostanie rozebrany. Dawny blask odzyska z kolei muszla koncertowa. Życie to wszak improwizacja. To propozycja warsztatów dla seniorów. Pierwsze zajęcia odbędą się 15 września w Centrum Unitas przy ulicy nad Seganką. Jak zaznaczała w porannej rozmowie Radia Emaus prowadząca warsztaty Agnieszka Rogaczewska-Foryś, improwizacja wyostrza zmysł samoobserwacji, pomaga trenować mózg oraz uczy lepszego radzenia sobie z emocjami.
3: To jest bardzo dobre narzędzie, do tego mamy mnóstwo ćwiczeń na koncentrację właśnie, na pamięć, na szybkie wymyślenie, na poczekaniu czegoś, odpowiedzenie, czyli refleks. Także myślę, że pomaga im dłużej utrzymać sprawność trenowania improwizacji i ta funkcja taka towarzyska też jest bardzo ważna, że spotkamy się z innymi, nie po to, by narzekać na ciężki los, tylko żeby z tych naszych wydarzeń, które każdego dotykają lepsze i gorsze, zrobić coś, co może uda się w tej scence trochę obśmiać, nabrać więcej dystansu.
2: Na zajęcia obowiązują zapisy, zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie lub mailowo na adresę pomagamy@centrumunitas.pl. Budynek po dawnym kinie Olimpia w Poznaniu zostanie rozebrany. O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze Radia Poznań. Akademia Muzyczna, która jest właścicielem obiektu, podpisała umowę z wykonawcą, który wybuduje w tamtym miejscu nową scenę dla uczelni. Rozbiórka budynku musi zakończyć się w ciągu 6 miesięcy. Obecnie trwają starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z harmonogramem, nowy budynek Akademii Muzycznej przy ulicy Grunwaldzkiej ma być gotowy do 2030 roku. W Poznaniu przyszedł także czas na remont muszli koncertowej w Parku Wilsona. Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyły oferty w przetargu na modernizację tego zabytku. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy z Lubicza, która zaproponowała blisko 4 700 000 zł za remont muszli wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz odtworzeniem pergoli i trejażu służących jako podpora dla roślinności. Renowacji zostaną także poddane schody i cokół.
1: Informacje ze świata.
2: Skrajnie prawicowe AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt. Według oficjalnych wyników przekazanych w nocy przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą, partia zdobyła ponad 43% poparcia. Politolog Michał Maliszewski mówił w polskim Radiu 24, że niepokojące są propozycje AfD polegające na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
4: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem, czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
2: Na drugim miejscu po AfD jest chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Zagłosowało na nią ponad 17% wyborców, czyli prawie 2 razy mniej niż w ostatnich wyborach i mniej niż w sondażach.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 15 stopni na termometrach w Poznaniu. I to nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę, bo ma dzisiaj być nawet 20 stopni na termometrze. A jaka będzie temperatura odczuwalna? No wcale nie taka sama musi być, dlatego że teraz 15 stopni jest na termometrze, a odczuwamy 17, więc jeśli o 14 będzie 20, no to jest duża szansa, że będziemy odczuwać na przykład 23 stopnie Celsjusza. Temperatura utrzyma się w granicach od tych 15 do 20, a przed zachodem słońca około 17 stopni powinno być na termometrach. Jeśli chodzi o barometr, on też dzisiaj dość wysokie wartości pokazuje. 1025 hektopaskali teraz, jakość powietrza dobra. I tym oczywiście się cieszymy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mówi się, że nie ma dzisiaj dobrego czasu, by przyjmować powołanie do kapłaństwa. Może to i racja, ale z drugiej strony trudne czasy jak żadne inne owocują świętością. A najlepszym przykładem jest tutaj urodzony w Cieszynie Melchior Grodziecki. Wstępowanie do jezuitów na początku XVII wieku, studiowanie i przyjmowanie święceń kapłańskich w przededniu wojny trzydziestoletniej, pełnienie swojej posługi na spornych religijnie terenach Czech i Słowacji, no i w końcu przyjęcie funkcji kapelana wojskowego w Koszycach, gdzie katolickie były tylko stacjonujące tam wojska i maleńka grupa mieszkańców. No cóż, to wszystko było głęboko nierozsądne. Przecież to było złe miejsce i zły czas do życia zakonnego i kapłańskiego. Tyle tylko, że Melchior Grodziecki jako jezuita ślubował posłuszeństwo wobec swoich przełożonych i papieża, a sens swego powołania jako zakonnika i kapłana niezmiennie widział w służbie innym. A że Koszyce uległy w 1619 roku protestanckim wojskom Rakoczego? Cóż począć? Byli tacy, którzy zwycięzcom doradzali zgładzenie wszystkich koszyckich katolików, tak żołnierzy, jak i mieszkańców. Ostatecznie na śmierć w męczarniach zostali skazani tylko kapłani, kanonik strzygomski Marek Krisz oraz jezuici Stefan Pongracz i Melchior Grodziecki. Swoim kapłańskim życiem w absolutnie złym czasie zapłacili jednak okup za wielu. Czy można bardziej upodobnić się do Chrystusa? No właśnie, dlatego wspominamy ich jako świętych.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

7 września dzisiaj, ale 16 dni nas dzieli od pewnego wydarzenia. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. To będzie 18 już ogólnopolskie forum duszpasterskie. Gościem specjalnym tegorocznego forum w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tego programu duszpasterskiego na rok 2026-2027 to parafia wspólnotą misyjną. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. A organizatorem ogólnopolskiego forum duszpasterskiego jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Do udziału w tym forum zaproszeni są księża, osoby konsekrowane, ale także osoby świeckie, no i szczególnie organizatorzy liczą na udział przedstawicieli rad duszpasterskich, katechetów, katechistów, którzy realizują program duszpasterski w swoich środowiskach. W dobie kryzysu wiary przybliżenie tematyki pracy w parafiach powinno zainteresować wszystkich członków wspólnoty, która przy parafiach działa.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony.

0: wodny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
3: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
9: 10.30, a więc wyruszamy w muzyczną podróż w czasie, sprawdzamy, co wydarzyło się 7 września w przeszłości w świecie muzyki. Na początku chciałbym przedstawić pewnego pana, Jean-Benoît Dunkel, Barbier tak naprawdę. To francuski muzyk, najbardziej znany jako połowa francuskiego duetu muzycznego R, który tworzył wraz z Nicolasem Godinem. W latach 80. wraz z Alexem Gofferem i Xavierem Jameau tworzył zespół Orange. Ale jeśli chodzi o samego pana Jean-Benoît Dunkela, to właśnie dzisiaj Jean-Benoît Dunkel, członek grupy R, 57 lat kończy. No i za chwilę go usłyszymy, ale najpierw jeszcze też człowiek, który dzisiaj miałby swoje urodziny, czyli Richard Riddle. On też dzisiaj się urodził, 7 września, miałby swoje urodziny, ale niestety nie ma go już z nami, zmarł przedwcześnie z uwagi na... swój niezbyt zdrowy tryb życia, ale pamiętamy go i pamiętać go będziemy długo, ponieważ piosenki zostały, pozostały po nim utwory i muzyka.

Ryszard Riedel. Kończyłby dzisiaj 70 lat. Autor tekstów piosenek, wokalista i lider zespołu Jam. Zmarł 30 lipca 1994 roku. Miał wtedy zaledwie 37 lat. Sen o Wiktorii, Jam. Wspominamy dzisiaj Ryszarda Riedla, który obchodziłby dzisiaj swoje 70 urodziny. A teraz już grupa Air, która też dzisiaj w kalendarzu muzycznym zapisuje się z uwagi na członka zespołu, bo dziś urodził się Jean-Benoît Dunkel, członek grupy R i obchodzi swoje 57 urodziny.

Słuchacie Radia Emaus, nadajemy dla Was z Poznania. Dzisiaj 7 września 2026 roku, ale cofnijmy się teraz o 407 lat wstecz. To taka mroczna trochę data. 7 września 1619 roku w Koszycach po zdobyciu miasta przez wojska Jerzego I Rakoczego za wyznawanie wiary katolickiej zamordowany został polski kaznodzieja, teolog i spowiednik jezuita Melchior Grodziecki. Został beatyfikowany w 1905 roku przez papieża Piusa X, a kanonizowany także został później, 2 lipca 1995 roku, i tej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II podczas mszy w Koszycach, którą tam wtedy przeprowadził. Warto dzisiaj wspomnieć tego wyjątkowego jezuitę Melchiora Grodzieckiego, który został zabity przez wojska Jerzego I Rakoczego tylko za to, że był katolikiem, że wyznawał wiarę katolicką i się jej po prostu nie wyrzekł. Dzisiaj w kalendarzu można go wspominać.

0: Medium Emaus.
1: W muzycznej podróży w czasie wspominaliśmy dzisiaj m.in. Ryszarda Lidla, wokalista grupy Dżem, który zmarł przedwcześnie w wieku 37 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci artysty było wieloletnie wyniszczające organizm uzależnienie od narkotyków, głównie od heroiny. Z tym się zmagał artysta, wielki artysta Ryszard Lidl. Warto o nim pamiętać, bo niesamowitym muzykiem był i niesamowitym artystą i ślad po nim w muzyce zostanie pewnie na zawsze. Dlaczego mówię o tej sferze narkotykowej? Ano dlatego, że to też ważny temat dzisiaj w informacjach Radia Emaus. Już za chwilę, o godzinie 11, dowiecie się o tym, jak to poznańscy policjanci przyczynili się, a w zasadzie zlikwidowali, fabrykę klefedronu. Klefedron to też substancja odurzająca i taką fabrykę klefedronu właśnie zlikwidowali poznańscy, wielkopolscy policjanci. O tym już za chwilę, o godzinie 11 punktualnie, Ania Hajduczek i kolejne informacje Radia Emaus. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest punktualnie 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Pół tony narkotyków zabezpieczyli poznańscy policjanci. W Wielkopolsce przepadły pieniądze na nowe pociągi. Tarnowo Podgórne organizuje warsztaty dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Poznańscy policjanci z CBŚP zlikwidowali laboratorium klefedronu w wielkopolskiej gminie Kłodawa. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury w Kole zatrzymali dwóch mężczyzn z województwa mazowieckiego, którzy w naszym województwie produkowali syntetyczne środki psychotropowe. Podczas przeszukania znaleziono 512 kg gotowego do sprzedaży klefedronu o wartości ponad 31 milionów złotych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty wytwarzania i posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi do 20 lat więzienia. Mężczyźni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Kolejom wielkopolskim trudniej będzie kupić nowe pociągi. Województwo w ostatnim czasie wzięło udział w unijnym konkursie Feniks na zakup zeroemisyjnego taboru. Choć projekt spełnił wymagania formalne, ze względu na duże zainteresowanie trafił na listę rezerwową. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak tłumaczy, że gdyby dofinansowanie trafiło do województwa, można byłoby rozszerzyć ostatnie zamówienie podpisane w marcu.
3: Mamy w tej chwili zamówione w firmie Stadler 10 nowoczesnych pociągów. Gdybyśmy dostali to finansowanie, moglibyśmy to zamówienie rozszerzyć o 3, być może 4 nowe pojazdy, a tak po prostu ich nie będzie. Przyszłościowo będzie trzeba po prostu sfinansować to z budżetu województwa.
2: Województwo ubiegało się o 176 milionów złotych. Wspomniane 10 pociągów wyjedzie na tory do lutego 2028 roku.
1: Z regionu.
2: Władze Tarnowa Podgórnego chcą, by opiekunowie osób z niepełnosprawnościami zadbali także o siebie. W czwartek w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dbam o siebie. To warsztaty wspierające i integracyjne, mające przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób, które na co dzień mają ręce pełne roboty. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy telefoniczne. Początek zajęć o godzinie 12.
1: Informacje z kraju.
2: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz będzie oczekiwał od Macieja Berka niezależności od polityków. W piątek Sejm wybrał go na kolejnego członka Trybunału. Krystian Markiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że od kolegów sędziów będzie wymagał apolityczności.
4: Zawsze apelowałem o to, żeby jak najdalej Trybunał był od polityki. Ja zdania nie zmieniłem. Teraz to jest rola doktora Macieja Berka, który niewątpliwie bardzo dobrym prawnikiem jest, żeby pokazać, co to znaczy niezależność każdego sądu od polityki, także oczywiście od formacji, dla której można powiedzieć, jako urzędnik pracował. I tego będę oczekiwał, bo ja tego oczekuję od każdego sędziego w Trybunale, bo przecież taki jest tylko i wyłącznie sens funkcjonowania Trybunału.
2: Wcześniej Maciej Berek pracował w kancelarii premiera, był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Oprócz tego pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i stał na czele rządowego zespołu do spraw deregulacji. Otwarte pozostaje pytanie, czy jego ślubowanie przyjmie prezydent. Powinien to zrobić do 18 września, bo wtedy kończy się w Trybunale kadencja Justyna Piskorskiego.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Wcześniej mówiłem, że najcieplej może być dzisiaj koło godziny 14, bo nawet 20 stopni i prawie się zgadza, tylko że synoptycy nieco zaktualizowali te dane i teraz już wiemy, że maksymalnie dzisiaj nawet 22 stopnie pokażą termometry w Poznaniu. Pytanie, jaka będzie temperatura odczuwalna wtedy. Natomiast porywisty wiatr, o tym warto powiedzieć, będzie nam dzisiaj towarzyszył. 40 km na godzinę. To tak co raz po raz może z taką prędkością powiać. Jutro nawet 45 km na godzinę. Taka prędkość wiatru spodziewana. W nocy nieco delikatniej do maksymalnie 12 km na godzinę. Za to w nocy będzie korzystny biometr, korzystne warunki biometeo. Dzisiaj w ciągu dnia pewnie mogą być obojętne, a jutro będą niestety niekorzystne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: O której pani redaktor dzisiaj wstała?
1: Oj, lepiej nie pytać, przed czwartą. Jeszcze ciemno jest na dworze.
0: Rozumiem, czyli idziesz teraz na spoczynek.
1: Tak, ale słyszymy się jutro od 6.
0: Dobrze, od 6 rano będziesz, czyli musisz wstać wcześniej znowu. Ania Hajduczek, dziękujemy za dzisiaj. Arkadiusz Szymański, ja zostaję, a teraz z nami Michael Jackson.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wierz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową, ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Lato z Radiem Emaus.

Już za 10 minut serwis kulturalny na naszej antenie. Kilka propozycji kulturalnych będę miał dla was, bo czasami ciężko jest sobie zaplanować jakiś czas wolny. Z kulturą za pan brat, bo czasami jesteśmy z kulturą na bakier, no a pewne rzeczy odkładamy na później, gdzieś jakaś książka leży koło łóżka na szafce niedoczytana, no i może nie możemy znaleźć na nią czasu, bo jest bieg, nieustanny bieg i ciągle jesteśmy gdzieś tam w biegu i te postaci, które mijamy, to zawsze takie rozmazane, a nie takie wyraźne, no bo nie jesteśmy zatrzymani, nie zatrzymujemy się w ciągu dnia, więc może warto to dzisiaj zrobić. 7 września to jest ten dzień, kiedy być może właśnie na spacer, bo pogoda wspaniała, zachęca do tego. Warunki biometeo, no nie są złe, bo nie są niekorzystne, są obojętne, więc możemy sami o to zadbać, żeby było nieco lepiej. I może właśnie książkę ze sobą zabrać, ale jeśli nie to, to ja już za chwilę. O 11.30 będę miał dla was kilka propozycji kulturalnych, bo punktualnie o 11.30 na naszej antenie serwis kulturalny, na który serdecznie zapraszam w Radiu Emaus.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
6: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
9: 11.30 na zegarze, to jest czas na pierwszą porcję propozycji kulturalnych dla was, z których być może skorzystacie. Pierwszą, którą mam dla was, jest Muzealne Centrum Edukacyjne. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy ulicy Ślusarskiej 14. I to będzie prelekcja historyczna Historia polskich gier patriotycznych. Towarzysząca wystawie czasowej Mela i Szczun. Mela i Szczun, ta wystawa na historycznej ścieżce, to już dziś o godzinie 17. Pani profesor, doktor habilitowana Katarzyna Kabacińska-Łuczak przedstawi tradycję polskich gier patriotycznych. Przybliży je słuchaczom, którzy udadzą się na to wydarzenie. No i myślę, że to może być ciekawa propozycja dla tych, którzy być może nie zdają sobie sprawy z tego, że w ogóle grając w jakąś grę, która ma podłoże historyczne, no też stają się poniekąd patriotami, kultywując jakieś tradycje patriotyczne w naszym kraju. No i proszę bardzo, o godzinie 17 dzisiaj macie taką możliwość, żeby skosztować trochę, czym są polskie gry patriotyczne. O 17 Muzealne Centrum Edukacyjne pani profesor doktor habilitowana Katarzyna Kabacińska-Łuczak przedstawi historię tychże gier. Kolejna propozycja to już Świadkowie Ratajskich Przemian. Spacer tropem starych drzew. To dla miłośników dendrologii coś. Zbiórka jest przy przystanku autobusowym Orle Gniazdo. Ten przystanek, który jest w stronę centrum, o godzinie 17. Na tym przystanku przy centrum Orle Gniazdo spotkacie się i będzie pewna wyprawa. Większość zieleni wokół ratajskich bloków to są nasadzenia z lat 70. W niektórych miejscach można jednak dojrzeć pojedyncze okazałe drzewa. To świadkowie przemian, które miały miejsce na Ratajach w ciągu ostatnich 60 lat. I tym drzewom będziecie się przyglądać. Ci, którzy wybiorą się na ten spacer, zbiórka Orle Gniazdo na przystanku w stronę centrum. Poprowadzi to wszystko Adam Mojżeszewicz i myślę, że on doskonale przybliży to wszystko, co z tymi drzewami i z ich historią, długą historią tych drzew, się wiąże. To będzie spacer tropem starych dębów, wysokich topoli i pachnących mirabelek, tak, bo mirabelek też tutaj nie brakuje. No i jeszcze jedna propozycja, to już Biblioteka Raczyńskich o godzinie 18.00. Dzisiaj pojawi się tam Maksymilian Ossoliński. Maksymilian Ossoliński, czyli człowiek XIX wieku. Postać, która można łączyć go z patronem roku 2026, bo został okrzyknięty patronem tego roku przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i 200-lecie jego śmierci jest w tym roku. Sylwetka i jego dorobek. Dzisiaj będziecie mogli posłuchać o tym wyjątkowym człowieku, Maksymilianie Ossolińskim. O godzinie 18.00 w Bibliotece Raczyńskich będzie przedstawiona jego postać. To tyle.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

El Niño. Jak to pięknie brzmi, ale to w sumie nic przyjemnego, bo El Niño to jest taki front atmosferyczny, który powoduje ekstremalne fazy naturalnej anomalii klimatycznej, która zachodzi w tropikalnej strefie Oceanu Spokojnego. I sprawa dotyczy 1,5 stopnia Celsjusza, bo jeśli o tyle rośnie temperatura wód Pacyfiku, no to już stanowi to wskaźnik dla naukowców, żeby określić to jako silny, bardzo silny prąd El Niño. No i ten front El Niño dyktuje pogodę dla reszty Europy. Co się dzieje wtedy? No pojawiają się wichury, pojawiają się nawałnice. Na przykład wichura w Reczu zdecydowanie w ostatni weekend pokrzyżowała plany uczestnikom dożynek, które tam były w Reczu zorganizowane. W Czerwonaku też był koncert, tam też wichura i deszcz, ale tam sobie jakoś poradziliśmy lepiej z tym. Natomiast no trzeba brać pod uwagę 114 interwencji Straży Pożarnej w piątek po godzinie 16, kiedy rozpętała się burza w Wielkopolsce. Czyżby to był El Niño?

jazdą indywidualną na czas zakończył się tegoroczny Tour de Pologne. To była 83. edycja tego wyścigu kolarskiego. Odbywał się od 3 do 9 sierpnia w naszym kraju i w Wieliczce właśnie miała miejsce ta finałowa jazda indywidualna na czas. A jeśli chodzi o samą historię tego wyścigu Tour de Pologne, to dzisiaj mamy rocznicę 7 września 1928 roku, a więc dokładnie 98 lat temu rozpoczęła się pierwsza edycja tej kolarskiej imprezy. Wyścig Tour de Pologne jako pierwszy został zorganizowany 7 września 1928 roku. Ale jeśli interesują Was tematy sportowe, jeśli interesuje Was ta tematyka, no to bardzo dobrze, bo dzisiaj poniedziałek, a w poniedziałek o godzinie, uwaga, 18.30, bo to nowa godzina emisji tego programu, Michał Bondyra i Hartowo na Sportowo. I w poniedziałki, i w piątki o godzinie 18.30 więcej sportu na naszej antenie za sprawą Michała Bondyry i jego audycji Hartowo na Sportowo, na którą serdecznie Was zapraszam.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: To już 3 minuty po godzinie 12.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Piłkarze Kolejorza z 5. zwycięstwem. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem Menopauza bez tabu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla błękitnego nieba. Piłkarze Lecha Poznań z 5. zwycięstwem z rzędu. Kolejorz pokonał wczoraj u siebie zespół Rakowa Częstochowa 1-0 w meczu 7. kolejki Ekstraklasy. Jedyną bramkę dla poznaniaków zdobył Szwed Leo Bengtsson. Usatysfakcjonowany z tej serii jest trener Lecha Nils Frederiksen.
4: Za nami kolejne zwycięstwo, 5. wygrana z rzędu w lidze. Nie zdarza się taka seria na co dzień, bo uważam, że Ekstraklasa to jest liga, w której trudno sięga się po każde zwycięstwo. Jestem zadowolony z tego, jak pokazaliśmy się po przerwie. Trochę mniej byłem zadowolony z tej pierwszej połowy, ale potem wykreowaliśmy sobie wiele szans. W pełni zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Teraz musimy iść dalej i zrobić wszystko, by wygrać kolejne spotkanie.
5: Win the next also.
3: Dzięki wygranej Lech lideruje w tabeli z punktem przewagi nad warszawską Legią i Górnikiem Zabrze. Następny mecz podopieczni Nielsa Frederiksena zagrają właśnie ze śląską drużyną. Początek w sobotę o godzinie 17.30.
1: Informacje z Poznania.
3: Menopauza bez tabu. Pod takim hasłem ruszy wydarzenie organizowane przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Już 12 września będzie można posłuchać wykładów, a także spotkać się z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Ważnym punktem programu będą bezpłatne badania, informuje rzecznik POSUM Hubert Jerzewski.
6: Mamografia, bezpłatne badania krwi w kierunku kiły, czy badanie oceniające ryzyko raka jajnika, tak zwany test ROMA. Oprócz tego analiza składu ciała, indywidualne porady dietetyczne, czy konsultacje w zakresie HPV. Także chcemy wspólnie pokazać, że menopauza to jest naturalny etap życia, o którym po prostu warto mówić otwarcie, bez mitów, skrępowania i niepotrzebnego wstydu. I na to w tym wydarzeniu stawiamy.
3: Uczestniczki będą mogły także wysłuchać prelekcji dietetyków Modne diety w świetle dowodów naukowych, czy luteina może być sposobem na długowieczność. W programie znalazł się również praktyczny warsztat Czytam etykiety, wiem co jem. Na wydarzenie obowiązują zapisy, szczegóły są dostępne na stronie POSUM.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: 7 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba, jak informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. To dobra okazja, by przypomnieć, jak ważną rolę odgrywają w mieście drzewa i pozostała roślinność. Liście zatrzymują część pyłów unoszących się w powietrzu, a rośliny pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen. Dają również cień i pomagają obniżać temperaturę otoczenia. Zatrzymują wodę opadową i tworzą miejsce dla życia wielu organizmów. Każde z nich pracuje dla miasta przez cały rok, choć efekty tej pracy nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka.
1: Informacje z kraju.
3: Maciej Berek ma nadzieję, że prezydent w jego sprawie postąpi zgodnie z prawem. Posłowie wybrali Macieja Berka do Trybunału w piątek. Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent przyjmie jego zaprzysiężenie. Na razie nowo wybrany sędzia nie myśli o innym scenariuszu.
7: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy i absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
3: Maciej Berek podkreślał, że zgodnie z konstytucją to Sejm wybiera członków Trybunału. Ślubowanie sędziego przyjmuje jednak prezydent i zgodnie z prawem powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie przed upływem kadencji Justyna Piskorskiego, którego Maciej Berek zastąpi. Ta kończy się 18 września.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: I już 17 stopni na termometrach. Dużo, prawda? No ale to jeszcze nie wszystko, bo temperatura odczuwalna 18 stopni Celsjusza, więc...

0: delikatnie 13 km na godzinę. Z południowego zachodu wieje, ale momentami porywy mogą sięgnąć 40 km na godzinę. No i 40 km na godzinę to już jest taka prędkość, no nie byle jaka. To już nie przelewki. A jutro nawet więcej, bo momentami jutro wiatr osiągnie prędkość 45 km na godzinę. No i w związku z tym czapki z głów na pewno spadną tym, którzy mają czapki niezawiązywane pod brodą. Polecałbym bardziej takie czapki na taki porywisty wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: 40 km na godzinę. Porywisty wiatr, prawda?
1: Prawda.
0: Nie porwał cię.
1: Nic mnie generalnie dzisiaj od rana jakoś tak nie porwało.
0: No to mam nadzieję, że muzyka cię porwie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. To Lilia Łada przybyła właśnie do redakcji Radia Emaus i ona będzie popołudniowym wydawcą informacji Radia Emaus, a trzymając się feminatywów, wydawczynią informacji Radia Emaus, Avril Lavigne, na początek tej godziny. Zgadzasz się?
1: Może być.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ludzie zawsze będą gadać, zawsze będą nas oceniać. Możemy stawać na głowie i możemy czynić cuda jak Jezus, a zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. Dlatego tak ważne jest, aby mieć wolne serce, które nie przejmuje się opinią ludzką. Jeżeli będziemy robili wszystko pod publikę, nigdy nie będziemy żyli pełnią życia i nie będziemy w stanie wypełniać woli Bożej. W których momentach robię rzeczy tylko dlatego, by ludzie dobrze o mnie mówili?

Anna Tybor. Pierwsza Polka, która zjechała na nartach z ośmiotysięcznika. Ania Tybor, która była kiedyś moją gościnią w Radiu Emaus, zjechała z Manaslu 8163 metry nad poziomem morza. Zrobiła to już trochę czasu temu, kilka lat temu, ale ta rozmowa oczywiście dostępna nadal z Anią na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Emaus. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, moi drodzy, że już niedługo, bo 17 września będziecie mieli niebywałą okazję, żeby oko w oko się spotkać z kimś, kto na zjeżdżaniu z ośmiotysięczników się zna, no bardzo się zna. Bartek Ziemski będzie w kinie Rialto o godzinie 20 17 września i to spotkanie, na to spotkanie z Bartkiem Ziemskim zaprasza Mariusz Sprutta, poznaniak, który jest jedynym poznaniakiem, który wszedł na Annapurna, a oprócz tego jest miłośnikiem muzyki, członkiem zespołu Jill Real Maniacs i on zaprasza na to spotkanie z Bartkiem Ziemskim w kinie Rialto już niedługo, 17 września o godzinie 20. Myślę, że warto tam być po prostu.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
6: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie o popularne dosyć sformułowanie. Często to słyszymy podczas homilii i kazań. Co to znaczy mieć relację z Panem Bogiem, skoro Go ani nie widać, ani nie słychać, nie możemy Go w sposób bezpośredni doświadczyć? To w jaki sposób budować z Nim relację i jak rozpoznać, czy tą relację mamy?
7: Mieć relację z Bogiem to nie tylko wierzyć, że On istnieje. To by trzeba na samym wstępie powiedzieć, bo to byłoby trochę za mało. Żyć tylko w przekonaniu, że Pan Bóg istnieje. Ale mieć relację z Bogiem to żyć w takim przekonaniu, że Bóg mnie zna, że Bóg mnie kocha, że przemawia do mnie przez swoje słowo, że zaprasza mnie do odpowiedzi. I tą odpowiedzią na to Boże zaproszenie jest wiara, która wyraża się na przykład przez modlitwę, wyraża się przez życie sakramentalne, albo też przez konkretne wybory, które podejmuję każdego dnia, a one są podejmowane w świetle Ewangelii. Myślę, że takie dwa przykłady ze świętego Augustyna mogą nam trochę pomóc zrozumieć, co to znaczy mieć relację z Bogiem. Pierwsze to jest zdanie z wyznań, które jest bardzo, bardzo znane. Kiedy Augustyn wspomina: stworzyłeś nas, Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. I w tym zdaniu święty Augustyn mówi o głębokim pragnieniu, które jest wpisane w serce człowieka, bo możemy szukać tego ostatecznego spełnienia w sukcesie, możemy szukać w pracy, w uznaniach, relacjach i tak dalej, ale żadna rzeczywistość stworzona nie jest w stanie w pełni odpowiedzieć na to pragnienie nieskończonej miłości. Dopiero na to pragnienie odpowiada relacja z Bogiem, która nie usuwa problemów z naszego życia, ale nadaje kierunek temu właśnie niespokojnemu sercu. Dlatego święty Augustyn mówi, że to serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu, czyli dopóki nie będzie miało tej żywej relacji z Bogiem, to ciągle będzie czegoś poszukiwać. A drugie takie zdanie świętego Augustyna, które kierunkuje nas w odpowiedzi na to pytanie, co znaczy mieć relację z Bogiem. To jest zdanie, które Augustyn wypowiada, bardzo krótkie: kochaj i czyń, co chcesz. I wcale tam to nie oznacza, że rób co wszystko, na co masz ochotę, ale Augustyn mówi, że z prawdziwej miłości ma wypływać zarówno milczenie, jak i mówienie. I to wpływa na taki decydujący korzeń czynu. Jeżeli korzeniem naszego czynu jest miłość szukająca prawdziwego dobra drugiego człowieka, no to owoc też będzie nas prowadził ku dobru. No i to daje nam bardzo praktyczny obraz relacji z Bogiem, bo ktoś może przeżywać intensywne na przykład emocje religijne, a jednocześnie no, być pogardliwy, agresywny, obojętny wobec swoich bliskich. No i pytanie o autentyczność jego relacji z Bogiem. No, Augustyn w taki obrazowy sposób mówi, że miłość ma ręce, które się wyciągają do drugiego człowieka. I ta niewidzialna więź, ta relacja z Bogiem, no, staje się widzialna w sposobie traktowania ludzi. Więc jeśli mam dobrą relację z Bogiem, to ona będzie się przekładać na moje życie, na moje życie codzienne. Ale może się też okazać tak, że pielęgnuję w sobie te relacje z Bogiem, ale mam takie poczucie Jego nieobecności. I to wcale nie oznacza, że tej relacji nie ma, bo podobnie jak w relacji przyjaźni, no więź jest oparta nie tylko na emocjach, ale przede wszystkim na wierności. Pan Bóg uczy nas czasami tej wierności. My korzystamy z sakramentów, modlimy się, wybieramy dobro zgodne właśnie z własnym sumieniem, zgodne z Ewangelią, a niczego nie odczuwamy. No, to nie oznacza, że tej relacji nie ma, ale jest to zaproszenie do relacji głębszej. Dlatego też święty Augustyn nam tutaj bardzo mocno dopomaga w tym, żebyśmy szukali tej relacji z Panem Bogiem, nie pokładali tej relacji tylko w tym, co ziemskie, ale przede wszystkim właśnie kierowali swoje serca ku Bogu, bo On daje prawdziwe spełnienie miłości, która jest nieskończona.
0: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybitny aktor, wybitny. I naprawdę to słowo do tego aktora idealnie pasuje. Zadebiutował rolą w śląskim eposie Kazimierza Kuca, Sól Ziemi Czarnej. Występował w melancholijnym, jako melancholijny, melancholijna postać Stanisława w Brzezinie, chorującego na gruźlicę młodszego brata w reżyserii Andrzeja Wajdy. No ale też znakomita jego rola, generał August Emil Fildorf w Generale Nilu, dojrzała, doceniona Złotą Kaczką, kreacja historyczna, w której, jak pisał krytyk Zdzisław Pietrasik, trudno sobie wyobrazić lepszego odtwórcę tejże roli, czyli generała Nila. Mowa oczywiście o Olgierdzie Łukaszewiczu. Olgierd Łukaszewicz urodził się w Chorzowie dokładnie 80 lat temu. 80 lat kończy dzisiaj ten wybitny aktor, związany m.in. z warszawskimi teatrami powszechnym, Studio i Polskim. Wystąpił w filmach wspomnianych przeze mnie, ale także w Perle w Koronie, Lekcji Martwego Języka, Wiernej Rzece. Wszystkiego najlepszego, panie Olgierdzie.

Już za chwilę, już za niecałe 6 minut na naszej antenie kolejnej informacji Radia Emaus. Lilia Łada się tutaj pojawi i ona wie już to, czego my jeszcze nie wiemy. Ona już wie o tych sprawach, które się wydarzyły w tej rzeczywistości bliższej i tej dalszej, tam gdzie reporterzy Radia Emaus już są albo byli i materiały zebrali, i te wszystkie informacje wy już za chwilę usłyszycie w programie Informacje Radia Emaus punktualnie o godzinie 13 na naszej antenie. Lilia Łada przygotowuje te wszystkie informacje, które zbierają reporterzy, i ona jako wydawca odpowiada za to, co usłyszycie o pełnej godzinie. To nie jest łatwa praca, bo często trzeba zrezygnować z czegoś, co jest istotne, na rzecz tego, co jest bardziej istotne. No i tutaj zawsze jest taka walka z tym, co najpierw podać, co ma być na końcu, co ma być na początku. Te wszystkie informacje, ich kolejność podawania też ma bardzo duże znaczenie, ale no ja się w tym temacie może nie wypowiadam, nie jestem wydawcą informacji Radia Emaus, ale to jest bardzo odpowiedzialna funkcja, wierzcie mi. Lilia Łada już za chwilę, już za kilka minut, za niecałe 5 minut na naszej antenie informacje Radia Emaus.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Jest punktualnie 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Budynek Poznańskiej Olimpii idzie do rozbiórki. Leszno zaprasza na Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności. Rząd przygotowuje czwarty już projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Z mapy Poznania zniknie budynek dawnego kina Olimpia. W jego miejscu ma powstać nowy gmach. Ze szczegółami tej sprawy zapoznała się nasza reporterka Natalia Grudzień.
5: Po rozbiórce dawnego kina teren ma przejąć nowa siedziba Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nowy obiekt będzie miał 9 kondygnacji, w tym dwie podziemne i około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się m.in. siedziba Wydziału Wokalno-Aktorskiego, zaplanowano również sale dydaktyczne i warsztatowe, zaplecze dla artystów oraz dużą salę operowo-teatralną. W najbliższych dniach obszar ma zostać zabezpieczony i ogrodzony. W pierwszej kolejności demontowane będą elementy, które można bezpiecznie usunąć. Zakończenie całości prac planowane jest na 2030 rok. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
4: Od 20 do 26 września Leszno będzie miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA, czyli Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych. Jej najważniejszym uczestnikiem jest mieszkaniec, zaznacza Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta w Lesznie.
6: Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy silent disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu. Myślę, że dużo, dużo ciekawych inicjatyw zarówno dla tych, którzy już działają w sektorze organizacji pozarządowych, jak i dla tych, którzy dopiero szukają dla siebie pomysłu.
4: Od 21 do 25 września odbywać się będą również drzwi otwarte organizacji społecznych. To szansa, by zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować. Szczegóły programu wydarzenia są dostępne na stronie Leszna.
1: Informacje z Poznania.
4: W Centrum Kultury Zamek można oglądać nową wystawę czasową Świat jak zielnik. Natura w sztuce od XVII do XXI wieku. To podróż przez 4 stulecia sztuki, a także pytanie o przyszłość natury. Dzieła dawnych mistrzów spotkają się z twórczością najnowszą. Wyjątkową częścią ekspozycji będą klasyczne zielniki i ilustracje botaniczne sprzed wieków. Całość jest dostępna do 6 grudnia 2026 roku.
1: Informacje z kraju.
4: Rząd przygotowuje czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jego szczegóły ma przedstawić wkrótce minister finansów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że ta sprawa w końcu musi zostać załatwiona.
7: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej. Myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
4: Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta, a posłom nie udało się odrzucić jego weta.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
3: Przez moment miałem wrażenie, że kosmici nas zaatakowali, ale zdaje się, że to tylko wzrost ciśnienia atmosferycznego, moi drodzy, bo na barometrach widzimy teraz w Poznaniu 1024 hektopaskale. Jest to naprawdę dość wysoki odczyt, jeśli chodzi o ostatnie dni. Temperatura odczuwalna 20 stopni Celsjusza, chociaż na termometrach widzimy 19. Jakość powietrza dobra i taka z nami pozostanie. Aż do zachodu słońca na pewno, a potem zobaczymy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na kraju.

0: Regina, Melchior, Ryszarda i Domosława obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Najserdeczniejsze życzenia też dla wszystkich tych, którzy rozmaite jubileusze albo urodziny dzisiaj obchodzą. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, znasz kogoś z solenizantów wymienionych?
1: No nie, muszę nad tym popracować.
0: No, czyli trzeba przejrzeć trochę wpisy, szczególnie w książce telefonicznej, w telefonie, w spisie telefonów, bo zazwyczaj tam mamy te osoby, które być może mają dzisiaj imieniny i warto im złożyć życzenia. A słyszysz ten śpiew ptaków za oknem?
1: Słyszę.
0: I myślę, że słuchacze też to mogą słyszeć. Moi drodzy, a to przecież 7 września, a ptaki jeszcze nie wiedzą o tym, że to już teraz coraz bardziej zimno się zacznie robić. Chociaż ja dzisiaj mówiłem o tym, że El Niño powraca, no i może namiesza trochę w pogodzie. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański i to jest już środek dnia w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Jezus uzdrawia w szabat, ignorując oskarżycielskie spojrzenia. Pyta jasno: czy wolno czynić dobro? Odpowiedź jest prosta, choć w życiu bywa trudna. Czasami obawiamy się opinii innych, gdy chcemy postąpić słusznie. Boimy się oceny, co powiedzą ludzie. Jezus uczy odwagi, by w każdej sytuacji stawiać dobro drugiego człowieka ponad ludzkie konwenanse czy lęk przed konfliktem. Dobro ma pierwszeństwo. Pomyśl, czy mam w sobie dość odwagi, by robić coś dobrego, mimo obawy, że nie wszyscy to pochwalą lub zrozumieją.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

To był Freddie Mercury i grupa Queen i David Bowie. Tego duetu Bowie Freddie Mercury już nie usłyszymy nigdy, bo tych panów już z nami niestety nie ma, muzyka pozostała, ale za to 9 września, czyli już w najbliższą środę, będziecie mogli usłyszeć inny duet. Kuba i Kuba. Oni za chwilę pojawią się na naszej antenie w utworze Stygnie lato. No a jeśli chcielibyście usłyszeć tych panów na żywo, to jest taka możliwość. Winobraniowe granie na Placu Teatralnym w Zielonej Górze, bo tam święto winobrania, święto zbiorów wina w naszym regionie. Ziemia lubuska świętuje i to hucznie świętuje, więc jeśli chcielibyście się wybrać, to 19:30, najbliższa środa i tam najbliższy koncert zespołu Kuba i Kuba. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów, bo tak jak dzisiaj mówiłem, doszynki w kilku miejscach i występy plenerowe pokrzyżowała pogoda, wichura, wiatr i deszcz do tego. To nie jest taka aura, która by była wymarzoną na tego typu imprezy. Mam nadzieję, że już w środę 9 września o 19:30 będzie można usłyszeć tych panów. Proszę bardzo.

0: Polska.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
12: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja.
5: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Pamiętam, jak kiedyś była u mnie część zespołu Dagadana i wspominała mi wtedy tutaj jedna z dziewczyn, że ten konflikt za naszą wschodnią granicą jeszcze potrwa i to długo potrwa i żebyśmy byli wytrwali w tej pomocy dla Ukrainy, bo to w końcu nasz sąsiad, nasz wschodni sąsiad i ta wojna cały czas tam trwa, ten konflikt cały czas tam jest i ci ludzie cały czas potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia, naszego myślenia o nich, bo oni są na tej pierwszej linii walki z Rosją. Dzisiaj o godzinie 20:10 na naszej antenie Paweł Kęska i jego wywiad z człowiekiem, ale tak naprawdę to będzie podróż między Kijowem a Charkowem, będzie pomoc humanitarna dla ludności cywilnej blisko frontu, będzie Ukraina w tej opowieści, Ukraina, która walczy. O tym dzisiaj wieczorem u nas na antenie wywiad z człowiekiem. Paweł Kęska zaprasza i to zaprasza dzisiaj w terenie, w którym toczy się konflikt między Ukrainą a Rosją i tam dzisiaj nas zabiera Paweł Kęska o 20:10 na naszej antenie.

Dzisiaj jest taki dzień, 7 września, kiedy na antenie Radia Emaus będziecie mogli usłyszeć audycję, która pozwoli odnaleźć drogę, albo przynajmniej pomoże wydostać się z pewnych labiryntów. Z jakich labiryntów? Chodzi o labirynty uzależnień. Nie jesteś sam. Ta audycja dziś wieczorem, przed godziną 22 na naszej antenie, w dwóch częściach będzie, więc bądźcie czujni. Ewa Pietrzak zaprasza do tego programu Nie jesteś sam i opowie o mechanizmach uzależnień. Dzisiaj będzie o uzależnieniu od mediów społecznościowych. No i wydaje się, że gdy słyszymy uzależnienia, każdy myśli alkohol, narkotyki, jakieś bardzo poważne rzeczy w naszym mniemaniu, ale uzależnienie od mediów społecznościowych, uzależnienie od internetu, odbywania tam cały czas, to też jest uzależnienie. I warto o tym też pamiętać. Dlatego dzisiaj o tym, jeśli chcecie usłyszeć więcej, to po godzinie 22 będzie tutaj na naszej antenie sporo na ten temat. Nie jesteś sam. Ewa Pietrzak zaprasza do programu Odnaleźć drogę z labiryntów. To u nas dzisiaj na antenie.

0: Podsumujmy. Po apelu jasnogórskim po godzinie 21 na naszej antenie audycja Nie jesteś sam. Ewa Pietrzak zaprasza do programu, który opowie dzisiaj o uzależnieniach od internetu, od mediów społecznościowych. A po godzinie 22 pojawi się tutaj Tomek Wandel z audycją Muzyka z celuloidu i to będzie o muzyce, która w filmie gra. Ale tak naprawdę to Tomek Wandel już za chwilę się tutaj pojawi. Punktualnie o 14 przybędzie do redakcji Radia Emaus i przejmie stery. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański. Za chwilę Tomek Wandel się przywita, a ja mówię wam do usłyszenia.
1: Ja się

0: Reklama.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
1: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
3: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy wnet.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarze punktualnie 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańscy stomatolodzy i kardiolodzy będą leczyć mieszkańców Afryki. Można jeszcze zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Paliwa na stacjach są coraz droższe. Przez uśmiech do serca. Pod takim hasłem przeprowadzona zostanie kolejna akcja wolontariuszy Stowarzyszenia Dla Świata. Lekarze, stomatolodzy i kardiolodzy będą bezpłatnie leczyć pacjentów w Kambi w Sierra Leone. W miejscowym gabinecie stomatologicznym stoją dwa fotele, lecz jeden z nich nie jest sprawny, wyjaśnia lekarz stomatolog dr Andrzej Chmielewski.
3: Jest na miejscu fotel stomatologiczny, natomiast on nie działa. To znaczy, można to nazwać po prostu wygodnym siedziskiem, bo nie ma tam nawet światła ani żadnych instrumentów, których używamy do leczenia pacjentów w Polsce, także ja muszę tam zabrać taki przenośny unit stomatologiczny. Są sprzęty, które właśnie pozwalają na wykonywanie zabiegów stomatologicznych w podobny sposób jak tu na przykład w Polsce. Państwo wszyscy na pewno byliście kiedyś w gabinetach, to wiecie, jak to wyglądają te cudowne narzędzia.
2: Stowarzyszenie prowadzi również zbiórkę na potrzebne narzędzia stomatologiczne w tym Unii, dodaje prezes stowarzyszenia Justyna Janiec-Palczewska.
4: To on tak naprawdę jest najdroższy z całej wyprawy, kosztuje 25 tysięcy złotych, ale taki unit, on nie będzie jednorazowy. On będzie służył przez wiele kolejnych misji Stowarzyszenia Dla Świata. Jest to już drugi wyjazd nasz w to miejsce. Wcześniej byli tam okuliści. To miejsce jest już znane, oswojone, nie budzi w nas też takiego niepokoju. Wiemy, że na miejscu jest polski misjonarz, który też będzie służył pomocą we wszystkich problemach, które się pojawią.
2: Wyprawa lekarzy będzie trwała od 23 października do 7 listopada.
1: Cieszyn-Leszno.
2: Rozpoczął się tegoroczny cykl spotkań prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami. Podczas nich można porozmawiać o sprawach ważnych dla poszczególnych części miasta, dowiedzieć się więcej o realizowanych przez samorząd zadaniach i planowanych inwestycjach, a także bezpośrednio zadać pytanie prezydentowi oraz jego współpracownikom. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś w Szkole Podstawowej nr 4 i będzie poświęcone sprawom dzielnicy Zaborowo.
1: Informacje z Poznania.
2: Do 15 września można jeszcze zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Klaudia Tomczak-Łędkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
5: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności, niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
2: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października.
1: Informacje z kraju.
2: Paliwa na stacjach coraz droższe. To efekt zaostrzenia się konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Gość Polskiego Radia 24, dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu powiedział, że na rynku panuje bardzo duża niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji. Podkreślił jednak, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw.
6: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami.
2: Otwartym pytaniem pozostaje kwestia wpływu podwyżek cen paliw na inflację.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No i teraz ponownie przyglądamy się temu, co dzieje się w pogodzie i okazuje się, że prognoza rokuje na to, że będzie cieplej dzisiaj jeszcze. Póki co 20 stopni Celsjusza na termometrach i to jest najwyższa wartość, jaką dzisiaj wam podawałem, ale może to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę, może będzie cieplej. Z tym, że temperatura odczuwalna teraz nieco niższa, 19 stopni Celsjusza, wysokie ciśnienie atmosferyczne, 1024 hektopaskale, no i znakomita, podkreślam, znakomita jakość powietrza w stolicy Wielkopolski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: tej godzinie już za chwilę pojawi się tutaj profesor Jerzy Bralczyk i powie nam trochę o języku polskim. Ale co byś powiedziała, żeby trochę potańczyć teraz?
1: No, bardzo dobry pomysł.
0: Bardzo dobry. To Rick Astley zachęca do tego. Lilia Ładarka, Arkadiusz Szymański, dzień dobry.

0: z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta, jak można określić osobę, która ma takie samo nazwisko, a nie jest rodziną. Jeśli ktoś ma takie samo imię, pisze pan Adam, jest czyimś imiennikiem, a jeśli ktoś nosi to samo nazwisko? No właśnie, czy mamy jakąś odpowiednią formę, jakiś odpowiedni rzeczownik? Czy ktoś jest czyimś nazwiskownikiem, czy może nazewnikiem? Oczywiście czegoś takiego nie ma. Słowo imię, które dzisiaj odnosi się do tego pierwszego członu naszego pełnego nazwiska razem z imieniem, to ja mam na imię Jerzy, to jest właśnie moje imię. To słowo oznaczało kiedyś troszkę więcej. Jakie jest twoje imię, bohaterze? I on mógł wtedy nie tyle podawać swoje imię, ale swoją pełne określenie, czyli pełne to, co byśmy dzisiaj nazwiskiem nazwali. Rozszerzało się. To zresztą kiedyś noszono tylko imiona, ewentualnie mówiono, skąd on jest, powiedzmy, Zawisza z Garbowa akurat, czy Lis z Targowiska, jak chociażby przypomnijmy sobie bohaterów Krzyżaków. I takie imiona, Zbyszko z Bogdańca, zupełnie wystarczały. Dziś mamy imię i nazwisko. Czy określeniem imię możemy nazwać także i nazwisko? Byłoby to co najmniej dziwne. Ale z drugiej strony, w takich właśnie użyciach chyba powiedzielibyśmy także imiennik. Zdarza się czasem, że ktoś nosi to samo imię i nazwisko, co druga osoba. Wtedy, ja nawet mam w swoim dość bliskim otoczeniu taką sytuację, wtedy zdarza mi się mówić twój imiennik, nie mając na myśli wcale tylko imienia, ale imię wraz z nazwiskiem. Czy powiedziałbym tak, gdyby ktoś nosił tylko nazwisko analogiczne? Pewnie bym to zrozumiał, choć sam bym tego nie użył. Pewnie bym jednak powiedział osoba o tym samym nazwisku. Trochę szkoda, że nie mamy takiego określenia, może je kiedyś wytworzymy, ale nie sądzę, żeby to było szybko i żeby to było aż tak bardzo potrzebne.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Ależ to jest tekst grupy Perfect. Kto za utwór zaśni mniejszy, zespół nasz uczyni mniejszym. No to trzeba by było się odnieść do historii tego, co działo się w przeszłości, kiedy ktoś napisał tekst, który nie do końca zgadzał się z kierunkiem partii, która wtedy dominowała i dyktowała, co ma być oficjalnie, a co nie ma być na antenie. Cenzura, cenzura, jeszcze raz cenzura. Nie mamy tego, drodzy Państwo, i powinniśmy się z tego powodu cieszyć. 14.24 na zegarze. Za chwilę Tomek Wandel się tutaj pojawi i on będzie z Wami dzisiaj na dobre popołudnie. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się, a za chwilę zagramy po francusku i to będzie utwór India. Zaśpiewa Ostatni Taniec. Taka wersja francuska utworu Ostatni Taniec. No tak, może tutaj nie ciągnijmy już tego. To będzie Dernier Dance i India już za moment, a ja za dzisiaj dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się, a Tomek Wandel już na horyzoncie.

Do popołudniowej porcji ćwiczeń gimnastycznych rozciągających namawiali najpierw Dua Lipa, potem dołączył jeszcze Mrozu. Ja też serdecznie namawiam, bo ruch to zdrowie. Jakikolwiek ruch, można na przykład ruszać się zbierając grzyby, które obrodziły w ostatnich dniach, ale o tym porozmawiamy sobie nieco później. Za 17 minut minie 15. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na popołudniowy program Radia Emaus. Będę z wami do godziny 19. Rozstaniemy się tuż przed zachodem słońca. Niebawem powiem o tym, co w naszym programie do 19 będzie można usłyszeć, a tuż po 15 przedstawię najświeższą prognozę pogody.

Rzymie cały czas mamy wysokie temperatury. Z Rzymu właśnie pochodzi Eros Ramazzotti, który nam tu pięknie wybrzmiał przed chwilą. U nas wysoka temperatura będzie jutro. Dzisiaj będzie niska temperatura, właściwie temperatura już spada. Więcej na ten temat w prognozie pogody tuż po serwisie informacyjnym. O 15.15 święci z nieba ściągnięci, 16.30 to serwis kulturalny. O 18.15 po raz kolejny profesor Jerzy Bralczyk na nasze antenie. Chcę nam jeszcze raz powiedzieć, że jeśli ktoś nosi takie same nazwisko jak my, to nie jest wcale naszym imiennikiem. Szczegóły 18.15, 18.30 natomiast potężna dawka sportu w Radiu Emaus, czyli Michał Bondyra i Hartowo na Sportowo. Zapraszam.

to z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii dobry plan wystarczy.
0: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 7 września, minęła 15.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejni wspinający się na wieżę ratusza w Poznaniu zatrzymani. Poznański autobus linii numer 164 znów zmienia trasę. Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt dla Romana Rzet. W nocy z soboty na niedzielę dwóch mężczyzn weszło na rusztowania przylegające do wieży poznańskiego ratusza. Ochroniarze zgłosili zdarzenie policji około 1:30, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
3: Po przybyciu na miejsce policjantów okazało się, że jest to dwójka mężczyzn w wieku 22 i 26 lat. Zostali oni wylegitymowani przez funkcjonariuszy. Wobec tej dwójki po zebraniu materiału dowodowego zostanie sporządzony wniosek o ukaranie do sądu. Mężczyźni mogą odpowiedzieć za wywołanie niepotrzebnej czynności ze strony Straży Pożarnej, jak i policji, która w tym momencie mogła być potrzebna podczas innej interwencji lub pożaru.
2: Przy podobnym zdarzeniu sprzed kilku tygodni wykonawca remontu ratusza deklarował montaż dodatkowych czujników zabezpieczających. Jednak jak dowodzi to zdarzenie, nie okazały się one skuteczne.
1: Informacje z Poznania.
2: Od jutra linia numer 164 znów zmieni trasę. W związku z zakończeniem pracy na ulicy Kraszewskiego autobusy jadące w kierunku Kaczej z Niestachowską skręcą w Dąbrowskiego, a następnie w Kraszewskiego i pojadą dalej stałą trasą. W kierunku przeciwnym będą kursować jak dotychczas przez Dąbrowskiego, Żeromskiego, Niestachowską. Analogicznie trasa linii numer 216 i 226 na obszarze Jeżyc w dalszym ciągu pozostanie taka jak dotychczas przez Roosevelta, Pułaskiego i Aleję Wielkopolską.
1: Informacje kulturalne.
2: Festiwal Classic on Junior to nowe wydarzenie na kulturalnej mapie Poznania, poświęcone muzyce klasycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin. W dwa wrześniowe weekendy, 12 i 13 oraz 19 i 20 września, będzie można posłuchać koncertów familijnych i sensorycznych. Festiwal otworzy widowisko muzyczne Upiór w orkiestrze, które odbędzie się 12 września w auli UOM, zapowiada dyrygent Marcin Sompoliński.
4: To niecodzienny koncert, a raczej trzeba by powiedzieć spektakl, który wyjaśnia słuchaczom, na czym polega rola orkiestry, na jakie grupy podzielona jest orkiestra, jakie są jej obowiązki, co należy do zadań dyrygenta, a wszystko wplecione jest w scenariusz, którego osią jest śledztwo.
2: Szczegółowy program festiwalu oraz bilety do kupienia znajdują się na stronie festiwalu.
1: A co jest kraju?
2: Jeszcze dziś prokuratura ma składać wniosek o areszt dla Romana Rzet. Usłyszał on dwa zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięciu Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie kryptowalut. Poinformował o tym obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda, podkreślając, że Roman Rzet nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu Zonda Krypto.
5: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
2: Roman Rzet został zatrzymany w piątek, gdy miał wylecieć do Chin. Jego obrońca przyznał, że tak było, ale zapewniał, że jego klient nie chciał uciec z kraju, bo miał bilety powrotne na 13 września.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Poniedziałkowe popołudnie możemy spodziewać się większej ilości chmur, ale nie spodziewajmy się opadów deszczu. Najcieplejszy moment dnia jest już za nami. Temperatura zaczyna spadać. Teraz na termometrze około 20 stopni Celsjusza spada też ciśnienie. W tej chwili 1023 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce.

Zapraszam na kolejną godzinę radiowego popołudnia z Radiem Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Na dobry początek tej godziny, na dobre nastrojenie się, piosenka 1000 Miles, którą zaśpiewa i zagra Vanessa Carlton.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Mówi się, że nie ma dzisiaj dobrego czasu, by przyjmować powołanie do kapłaństwa. Może to i racja, ale z drugiej strony trudne czasy jak żadne inne owocują świętością. A najlepszym przykładem jest tutaj urodzony w Cieszynie Melchior Grodziecki. Wstępowanie do jezuitów na początku XVII wieku, studiowanie i przyjmowanie święceń kapłańskich w przededniu wojny trzydziestoletniej, pełnienie swojej posługi na spornych religijnie terenach Czech i Słowacji, no i w końcu przyjęcie funkcji kapelana wojskowego w Koszycach, gdzie katolickie były tylko stacjonujące tam wojska i maleńka grupa mieszkańców. No cóż, to wszystko było głęboko nierozsądne. Przecież to było złe miejsce i zły czas do życia zakonnego i kapłańskiego. Tyle tylko, że Melchior Grodziecki jako jezuita ślubował posłuszeństwo wobec swoich przełożonych i papieża, a sens swego powołania jako zakonnika i kapłana niezmiennie widział w służbie innym. A że Koszyce uległy w 1619 roku protestanckim wojskom Rakoczego? Cóż począć? Byli tacy, którzy zwycięzcom doradzali zgładzenie wszystkich koszyckich katolików, tak żołnierzy, jak i mieszkańców. Ostatecznie na śmierć w męczarniach zostali skazani tylko kapłani: kanonik strzygomski Marek Krisz oraz jezuici Stefan Pongracz i Melchior Grodziecki. Swoim kapłańskim życiem w absolutnie złym czasie zapłacili jednak okup za wielu. Czy można bardziej upodobnić się do Chrystusa? No właśnie, dlatego wspominamy ich jako świętych.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Do tęga trzeba dwojga i taka jest prawda. O tym Krzysztof Cugowski, Budka Suflera, to piosenka, kiedy w Budce Suflera właśnie ten wokalista jeszcze był członkiem grupy. Zajrzyjmy w aktualną kartkę z kalendarza. Dziś poniedziałek, 7 września. Proszę sobie wyobrazić, że jest to 250 dzień roku. To ile zostało do końca? Rachunek jest bardzo prosty, równo 115 dni. Imieninowe pozdrowienia mamy dziś dla Reginy, Melchiora i Ryszarda. Wikipedia donosi, że dziś w Brazylii święto niepodległości, w Mozambiku świętują Dzień Zwycięstwa, a na całym świecie dzisiaj Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Duchenna. Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. Już niebawem na naszej antenie pojawi się pani Sophie Ellis-Bextor, która zaśpiewa swój wielki hit Murder on the Dance Floor, ale to dopiero tuż po reklamach.
1: Reklama.
2: Za 100 metrów skręć w rok 1900.

0: 70.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, a ja powiem.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
9: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
10: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
11: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
12: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
8: Tej jesieni przyłącz się do nas.
9: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
8: Po prostu dobre radio.
13: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
7: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

Bardzo dynamiczna była to piosenka, śpiewał Shawn Mendes. Odpaliłem właśnie przed chwilą nasz timer, taki jesienny timer, który odlicza momenty do chwili, kiedy się rozpocznie jesień. Zostało 15 dni, 10 godzin, 27 minut i w tej chwili 31 sekund. Słyszałem, że grzyby już obrodziły. Jeśli jesteście grzybiarzami, bo ja na przykład nie, będę się bardzo cieszył, jeśli pochwalicie się swoimi zbiorami. Możecie oczywiście przesłać się zdjęcie na numer 601-077-033. Możecie też, jeśli wam prościej, przysłać takiego maila ze zdjęciem waszych okazów z grzybobrania na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Każda forma przesłania takiego zdjęcia dozwolona, a ja o tym zdjęciu będę się starał jak najwięcej na antenie Radia Emaus opowiedzieć. Za 21,5 minuty minie 16.

Zajrzyjmy w cytat dnia. Maria Dąbrowska, znana Polka, powiedziała kiedyś: solidarność, miłość, godność, dopiero w imię tych trzech rzeczy postępujemy jak ludzie. Namawiam was jak zwykle do podzielenia się ze mną przemyśleniami na temat tego cytatu, tego co kiedyś powiedziała znana polska pisarka. 601 077 033. Pod tym numerem telefonu czekam również na zdjęcia waszych zdobyczy podczas grzybobrania, bo podejrzewam, że już pierwsze takie wycieczki na grzyby do lasu są zaliczone. Przypomnę jeszcze raz numer 601 077 033.

51 do 39. Taki był wynik wczorajszego meczu żużlowego. Na Golęcinie zmierzyli się zawodnicy z PZŻ Poznań i ROW Rybnik. Między innymi o tym dzisiaj Michał Bandura opowie w swojej audycji Hartowo na Sportowo, na którą w jego imieniu zapraszam o 18.30.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Jest poniedziałek, 7 września, minęła 16.
6: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Sanepid apeluje o ostrożność przy zbieraniu grzybów. Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu zaprasza na odpust. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie dostał na razie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Ciepła i deszczowa aura zwiastuje początek sezonu na grzyby, także te trujące. Dlatego pracownicy sanepidu apelują o ostrożność. Zdarza się, że grzybiarze przynoszą lisówki pomarańczowe, które są trujące, mówi Mariola Mazur-Zielińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
9: On się właśnie myli nam z kurką, z pieprznikiem jadalnym. On jest też nazywany tak przez grzybiarzy jako fałszywa kurka. I mianowicie jest to bardzo intensywne zabarwienie pomarańczowe. Dodatkowo ten grzyb jest zdecydowanie bardziej smukły. Natomiast tutaj jeśli chodzi o pieprznika jadalnego, to trzon i kapelusz są zdecydowanie bardziej masywne.
8: Wciąż krąży wiele mitów dotyczących grzybów.
9: Mówi się o tym, że jeśli grzyb jest o zabarwieniu czerwonym albo pojawiają się jakieś czerwone na nim odcienie, to prawdopodobnie jest to grzyb trujący. Kolejną rzeczą bardzo często powielaną jest informacja, że jeśli już zbierzemy grzyby i zaczynamy je przygotowywać, to w trakcie gotowania, jeśli pojawia się jakaś zmiana zabarwienia tego grzyba, te fragmenty grzybów wybarwiają się na kolor różowy, fioletowy bądź ciemnieją, to coś jest z nim nie tak i na pewno jest to grzyb niejadalny.
8: Przypominamy, że wojewódzki sanepid w Poznaniu udziela bezpłatnych porad dotyczących zebranych grzybów. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
6: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
8: Sanktuarium Matki Boskiej Lubaskiej Królowej Rodzin w Lubaszu zaprasza na odpust, mówi ksiądz kanonik Maciej Grześ, proboszcz parafii.
10: Uroczystości rozpoczną się właśnie 8 września, w dzień liturgicznego wspomnienia narodzenia Najświętszej Maryi Panny i wtedy wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 18 inaugurującą odpust, a następnie do niedzieli uroczystości.
8: 13 września w niedzielę na placu przed sanktuarium zostanie odprawiona uroczysta suma pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego.
6: Informacje z Leszna.
8: Przebudowa pomieszczeń w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Redzynie już zakończona, informuje powiat leszczyński. Dzięki inwestycji placówka zyskała nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń, która będzie służyć uczniom oraz kadrze pedagogicznej ośrodka. Powstały m.in. dwie sale dydaktyczne, gabinet oraz aneks kuchenny. Łączny koszt prac wyniósł nieco ponad 485 tysięcy złotych.
6: Informacje z kraju.
8: Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek nie dostał na razie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego, aby złożyć ślubowanie przed Karolem Nawrockim. Według politolożki Agnieszki Zaręby prezydent nie przyjmie od byłego ministra przysięgi. Politolożka oceniła w Polskim Radiu 24, że wybór byłego ministra na sędziego Trybunału pokazuje silną pozycję Donalda Tuska w Koalicji Obywatelskiej.
11: Wybory, jeśli chodzi o pana Macieja Berka, pokazały, że jednak Donald Tusk rządzi w koalicji i jednak ma ogromne poparcie. I pomimo wielu osób, wielu posłów, którzy, jak to się mówi, nie cieszyło się, ale głosowało, to jednak zagłosowało za tą kandydaturą. Prezydent zachowa się dosyć przewidywalnie i pewnie nie będzie chciał zaprzysiąc pana Macieja Berka. Będziemy mieli kolejną odsłonę dyskusji wokół Trybunału Konstytucyjnego, która na pewno tej instytucji nie służy.
8: Były minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w piątek, 4 września.
12: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: Średnia arytmetyczna na najwyższych temperatur w tym tygodniu wynosi około 21,5 stopnia, zawyżona przez temperaturę, która jest prognozowana na jutro. Synoptycy przewidują jutro nawet 28 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 21 stopni i 1022 hektopaskale. To na barometrze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

6 minut temu rozpoczęła się kolejna godzina popołudniowego programu Radia Emaus. Tomek Wandel, dzień dobry, z wami do godziny 19. A ty

0: Rádio Emaus. Dobrá muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Nigdy nie wiesz tym, którzy mówią, kto raz się stał złodziejem, zawsze nim pozostanie, lub marnujesz swoje pieniądze na to bezwartościowe stworzenie. Chrześcijanie tak nie twierdzą. Możesz odrzucić swoją starą naturę i przyoblec się w nową, ponieważ łaska jest odrodzeniem i nie ma większego znaczenia, jaka była twoja dawna natura.
0: Radio Emaus.

Już niebawem na naszej antenie garść propozycji kulturalnych. Wśród nich pojawi się jedna propozycja specjalnie dla fanów piosenek Zbigniewa Wodeckiego i z tą propozycją będzie związana jeszcze jedna propozycja, a raczej konkurs, który na naszej antenie pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Szczegóły w serwisie kulturalnym o 16:30, czyli już za 7,5 minuty. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Pierwsza informacja jest właśnie o koncercie, o którym mówiłem przed chwilą. To koncert wodecki Welcome To. Koncert poświęcony twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Odbędzie się on 20 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a wystąpią grupa Polyphonics i Paweł Głowiński. W tym tygodniu jeszcze będę miał jedno podwójne zaproszenie dla Was na tę imprezę. Słuchajcie uważnie Radia Emaus. Dzisiaj o 17:00 Galeria Śluza zaprasza na spacer tropem starych dębów, wysokich topoli, pachnących mirabelek. Co nam powiedzą o czasach sprzed budowy tych osiedli, osiedli ratajskie oczywiście, o to właśnie chodzi. Zbiórka punktualnie o 17:00, czyli za niespełna pół godziny na przystanku autobusowym Orle Gniazdo, tym w stronę centrum. Przewodnikiem tejże wycieczki i jednocześnie osobą, która będzie opowiadać, będzie Adam Mojżeszowicz. O 18:00 dzisiaj w Bibliotece Raczyńskich wernisaż wystawy Józef Maksymilian Ossoliński Wizjoner. A w kinie Bułgarska 19:00 dzisiaj o 17:00 do utraty tchu, o 18:20 zaproszenie, o 18:30, o czym sobie nie mówimy, o 20:10 Tony i o 20:30 Sirat.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Dajcie znać przy okazji, którą z propozycji kulturalnych wybraliście. O 20.30 w kinie Bułgarska 19, przy ulicy Bułgarskiej 19, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu Lecha, odbędzie się projekcja filmu Sirat. Ten film również dzisiaj w Radiu Emaus, no może tak niedosłownie. Ja zapraszam na 81. spotkanie z cyklu Muzyka Steroidu, dzisiaj o 22.10, w której to audycję opowiem między innymi o filmie Sirat. To film dla miłośników kina drogi, film również dla miłośników muzyki rave. Szczegóły przedstawię oczywiście w swoim czasie. W Muzyce Steroidu dzisiaj również coś dla fanów Jamesa Bonda, tego agenta o kryptonimie 007, i bynajmniej nie będzie to zapowiedź 26. filmu z Jamesem w roli głównej. Słuchajcie uważnie, 22.10, 81. spotkanie z cyklu Muzyka Steroidu.

No jak taka piosenka nam zabrzmiała, że beautiful day, czyli piękny dzień, no to warto spojrzeć w kalendarz i sprawdzić co za dzień, chociaż i tak wszyscy doskonale wiedzą, że to 7 września, poniedziałek, początek zupełnie nowego tygodnia. Dziś imieninowe pozdrowienia dla Dobrodonda, Domasula, Domasława, dla Eupsychi, Eupsychiusza, Gralusa, Melchiora, Panfila, Reginy, Ryszarda, Sozonta i Teodoryka. Jeżeli ktoś słucha nas w tej chwili i słyszy te imiona i może zna kogoś, kto właśnie takie imię nosi, proszę go serdecznie pozdrowić od Radia Emaus. A jeśli chcielibyście się z nami skontaktować, no to zachęcam jak zwykle do interaktywnego nas słuchania 601 077 033. To piosenka prosto z Antypodów, duet Savage Garden.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Neonet, Neonet.
5: Dobrze podpowiemy wnet.
4: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
6: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
4: Neonet, Neonet.
5: Dobrze podpowiemy wnet.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest poniedziałek, 7 września, minęła 17.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Kolejny remont w Poznaniu. Jutro decyzja poznańskich radnych w sprawie odkopania Bogdanki. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jutro zaczną się prace remontowe na wierzchni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dlaczego te prace są konieczne, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
9: Nawierzchnia na skrzyżowaniu ulicy Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej jest bardzo zniszczona. Kierowcy, którzy tamtędy się poruszają, na pewno widzą niejedną łatę. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont, który zapewni komfortowy przejazd.
8: W pierwszym etapie prace obejmą południową część skrzyżowania. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu.
9: Na pewno ze skrzyżowania nie będzie możliwości krętów w lewo. Na czas prac prędkość, która panuje w rejonie tego skrzyżowania, będzie ograniczona do 30 km na godzinę, a sygnalizacja będzie włączona w takim trybie światła żółtego pulsującego.
8: Remont będzie kosztował 2 miliony złotych. Prace potrwają do pierwszej połowy października.
0: Informacje z Poznania.
8: Czy Bogdanka w Poznaniu zostanie odkopana? Tego domagają się członkowie inicjatywy Uwolnić Bogdankę, którzy jednocześnie sprzeciwiają się planom budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Hanna Mardo z inicjatywy apelowała o zmiany w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tak aby dopuścić możliwość odkrycia rzeki.
10: Jeżeli zaplanujemy odkrycie Bogdanki, będziemy mieli projekt, a my czekamy, bo pieniądze zostały przekazane, ale tego projektu na razie zrealizowanego nie ma. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak odkrywamy rzekę, to dopiero możemy mówić o tym, jak umiejscowiamy inne, być może nowe elementy kompleksu sportowego, a być może jakieś urządzenie rekreacyjne, czy co jeszcze przyda się użytkownikom tego miejsca.
8: Poznańscy radni zajmą się nowym planem zagospodarowania przestrzennego podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Pantki rude, urodzone pod koniec czerwca w nowym zoo, to samiczki. Ustalili pracownicy zoo przy okazji pierwszego ważenia, odrobaczania i wszczepienia mikrochipów. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale na razie jeszcze są dość nieporadne. Większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. Zanim wyjdą na duży wybieg i będą się wspinać po konarach drzew, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Imiona dla nich wybierą mieszkanki DPS-u imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na poznańskiej Wildzie, a zostaną one ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pantki Rudej w sobotę 19 września.
0: Informacje z kraju.
8: Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjaśniła, że generał stracił status pokrzywdzonego, który uzyskał w postępowaniu wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu.
11: Po przyjęciu tego postępowania przez prokuraturę okręgową i dołączeniu tego postępowania do wszystkich zawiadomień, które zostały złożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
8: Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogą przekazać, co działo się podczas rozprawy. Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał więc na pytania dziennikarzy.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
7: Poznańskie niebo jest zachmurzone, ale aura nie jest deszczowa, chociaż mogłoby się wydawać zupełnie inaczej. Na termometrze 20 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 11 stopni. Nad ranem o 6 będzie nawet 10 stopni Celsjusza. Na szczęście jeszcze powyżej zera. Idzie zima? Nie, idzie jesień. Wielkimi krokami jesień idzie przez park. Na barometrze 1022 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Ludzie zawsze będą gadać. Zawsze będą nas oceniać. Możemy stawać na głowie i możemy czynić cuda jak Jezus, a zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony. Dlatego tak ważne jest, aby mieć wolne serce, które nie przejmuje się opinią ludzką. Jeżeli będziemy robili wszystko pod publikę, nigdy nie będziemy żyli pełnią życia i nie będziemy w stanie wypełniać woli Bożej. W których momentach robię rzeczy tylko dlatego, by ludzie dobrze o mnie mówili?

Prosto z Wysp Brytyjskich kwartet Coldplay. Czy rockowy? Tak, powiedzmy, że soft rockowy, chociaż wiem, że panowie też potrafią mocniej zagrać. 22 minuty po 17. Dzisiaj święto. Chociaż może nie święto, ale na pewno rocznica, i to 75. rocznica oddania do użytku nowego mostu uniwersyteckiego w Poznaniu. Ten most, ta przeprawa była w czasie II wojny światowej bardzo zniszczona. Odbudowa zajęła poznaniakom i nie tylko około 6 lat. W bezpośredniej okolicy mostu uniwersyteckiego, właściwie pod mostem można by powiedzieć, gdzieś rośnie nowa siedziba Teatru Muzycznego. Przechodziłem tam ostatnio w niedzielny wieczór i widzę, że ten teatr jest coraz większy. Na razie teatralnie spotykamy się przy ulicy Niezłomnych 1. Spotkajmy się tam 12 września na premierze nowego spektaklu. To polska premiera w ogóle tego muzykalu, pani Doubtfire. Myślę, że tytuł jest wam doskonale znany.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setka

0: Marki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

ubiegłą sobotę, mimo dość złego samopoczucia, wybrałem się na koncert Lecha Janerki na dziedziniec Centrum Kultury Zamek i nie żałowałem. Było to pożegnanie Lecha Janerki z publicznością. Nie będzie już koncertował, ale nie powiedział, że nie będzie komponował, a myślę, że napisze jeszcze parę ciekawych, interesujących nut. Dzień wcześniej, czyli w piątek, Centrum Kultury Zamek rozpoczął po raz 10 cykl Jazz Zamek. W ubiegłym sezonie, w 9 sezonie, działo się bardzo wiele, niekiedy bardzo zaskakujących, jazzowych, jazzrockowych rzeczy. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Myślę, że będzie podobnie, a nawet jeszcze lepiej. W przyszłym tygodniu moim gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek, która z pewnością coś więcej na ten temat wie i powie. Słuchajcie popołudniowego programu Radia Emaus. Za 24 minuty minie 18.

18,5 minuty zostało do godziny 18. Mam dobrą, a nawet bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich fanów motoryzacji, raczej tej vintage'owej motoryzacji. W przyszły piątek, nie w ten, co zaraz będzie, tylko potem, czyli 18 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz 10 odbędą się targi Retro Motor Show. Będzie można poglądać stare samochody. Z tego, co wiem, będą też prezentowane wielkie amerykańskie limuzyny policyjne, tak więc warto być. A już niebawem, być może nawet jutro, w konkursie w Radio Emos będzie można wygrać na te 10 targi Retro Motor Show zaproszenie. Wystarczy słuchać bardzo uważnie Radio Emos. Być może w porannym konkursie będzie takie jedno z zaproszeń do wygrania. Słuchajcie nas uważnie. Więcej szczegółów na ten temat poda już jutro rano Kuba Antkowiak.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poniedziałek, 7 września, minęła 18.
1: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Termin rozbiórki był kilkakrotnie przekładany, ale teraz prace przy wyburzeniu dawnego kina Olimpia w Poznaniu mają się już rozpocząć. Ze szczegółami tej sprawy zapoznała się nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Po rozbiórce dawnego kina teren ma przejąć nowa siedziba Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nowy obiekt będzie miał 9 kondygnacji, w tym 2 podziemne i około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się m.in. siedziba Wydziału Wokalno-Aktorskiego, zaplanowano również sale dydaktyczne i warsztatowe, zaplecze dla artystów oraz dużą salę operowo-teatralną. W najbliższych dniach obszar ma zostać zabezpieczony i ogrodzony. W pierwszej kolejności demontowane będą elementy, które można bezpiecznie usunąć. Zakończenie całości prac planowane jest na 2030 rok. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Menopauza bez tabu. Pod takim hasłem ruszy wydarzenie organizowane przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Już 12 września będzie można posłuchać wykładów, a także spotkać się z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Ważnym punktem programu będą bezpłatne badania, informuje rzecznik POSUM Hubert Jerzewski.
4: Mamografia, bezpłatne badania krwi w kierunku kiły, czy badanie oceniające ryzyko raka jajnika, tak zwany test ROMA. Oprócz tego analiza składu ciała, indywidualne porady dietetyczne, czy konsultacje w zakresie HPV. Także chcemy wspólnie pokazać, że menopauza to jest naturalny etap życia, o którym po prostu warto mówić otwarcie, bez mitów, skrępowania i niepotrzebnego wstydu. I na to w tym wydarzeniu stawiamy.
2: Uczestniczki będą mogły także wysłuchać prelekcji dietetyków pod tytułem Modne diety w świetle dowodów naukowych oraz czy luteina może być sposobem na długowieczność. W programie znalazł się również praktyczny warsztat Czytam etykiety, wiem co jem. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Szczegóły są dostępne na stronie POSUM.
1: Informacje drogowe.
2: Jutro rozpoczną się prace remontowe na wierzchni jezdni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dlaczego te prace są konieczne, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Agata Kaniewska.
5: Na wierzchni, na skrzyżowaniu ulicy Alei Solidarności, ulicy Piątkowskiej jest bardzo zniszczona. Kierowcy, którzy tamtędy się poruszają, na pewno widzą niejedną łatę. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont, który zapewni komfortowy przejazd.
2: W pierwszym etapie prace obejmą południową część skrzyżowania. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu.
5: Na pewno ze skrzyżowania nie będzie możliwości krętów w lewo. Na czas prac prędkość, która panuje w rejonie tego skrzyżowania, będzie ograniczona do 30 km na godzinę, a sygnalizacja będzie włączona w takim trybie światła żółtego pulsującego.
2: Remont będzie kosztował 2 miliony złotych. Prace potrwają do pierwszej połowy października.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Ciepła i deszczowa aura zwiastuje początek sezonu na grzyby, także te trujące. Dlatego wielkopolski sanepid apeluje do zbieraczy grzybów o ostrożność. Zdarza się, że grzybiarze przynoszą mnóstwo sztuk lisówki pomarańczowej, która jest trująca, mówi Mariola Mazur-Zielińska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
6: On się właśnie myli nam z kurką, z pieprznikiem jadalnym. On jest też nazywany tak przez grzybiarzy jako fałszywa kurka. I mianowicie jest to bardzo intensywne zabarwienie pomarańczowe. Dodatkowo ten grzyb jest zdecydowanie bardziej smukły, natomiast tutaj jeśli chodzi o pieprznika jadalnego, to trzon i kapelusz są zdecydowanie bardziej masywne.
2: Wielkopolski sanepid uruchomił bezpłatne porady dla grzybiarzy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
1: Informacje z Leszna.
2: We wrześniu rozpoczyna się tegoroczny cykl spotkań prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami. Podczas nich można porozmawiać o sprawach ważnych dla poszczególnych części miasta, dowiedzieć się więcej o realizowanych przez samorząd zadaniach i planowanych inwestycjach, a także bezpośrednio zadać pytanie prezydentowi oraz jego współpracownikom. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś w Szkole Podstawowej nr 4 i będzie poświęcone sprawom dzielnicy Zaborowo. 14 września przedstawiciele władz miasta spotkają się z mieszkańcami za to, w Szkole Podstawowej nr 9.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: pantki rude urodzone pod koniec czerwca w Nowym Zoo to samiczki. Ustalili pracownicy zoo przy okazji pierwszego ważenia, odrobaczania i wszczepienia mikrochipów. Maluchy ważą nieco ponad kilogram. Mają już szerzej otwarte oczy, ale na razie jeszcze są dość nieporadne. Większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. Zanim wyjdą na duży wybieg i będą się wspinać po konarach drzew, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Imiona dla nich wybiorą mieszkanki DPS imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na poznańskiej Wildzie, a zostaną one ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pantki Rudej w sobotę 19 września.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
11: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
12: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
13: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
12: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
11: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
12: Radio Emaus.
13: Radio Emaus.
11: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
14: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
1: Autopromocja. Pogoda.
0: Słońce nad Poznaniem zajdzie dziś o 19.26. Zachmurzenie nadal jest duże. Jutro znacznie mniej chmur i cieplej. Ma być aż 28 stopni Celsjusza. Teraz na termometrach 20 stopni, na barometrze 1021 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

8 po 18 zapraszam na kolejną godzinę popołudniowego programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Prawie już dobry wieczór, ale jeszcze dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Adam pyta, jak można określić osobę, która ma takie samo nazwisko, a nie jest rodziną. Jeśli ktoś ma takie samo imię, pisze pan Adam, jest czyimś imiennikiem, a jeśli ktoś nosi to samo nazwisko? No właśnie, czy mamy jakąś odpowiednią formę, jakiś odpowiedni rzeczownik? Czy ktoś jest czyimś nazwiskownikiem, czy może nazewnikiem? Oczywiście czegoś takiego nie ma. Słowo imię, które dzisiaj odnosi się do tego pierwszego członu naszego pełnego nazwiska razem z imieniem, to ja mam na imię Jerzy, to jest właśnie moje imię, to słowo oznaczało kiedyś troszkę więcej. Jakie jest twoje imię, bohaterze? I on mógł wtedy nie tyle podawać swoje imię, ale swoją pełne określenie, czyli pełne to, co byśmy dzisiaj nazwiskiem nazwali. Rozszerzało się. To zresztą kiedyś noszono tylko imiona, ewentualnie mówiono, skąd on jest, powiedzmy, Zawisza z Garbowa akurat, czy Lis z Targowiska, jak chociażby przypomnijmy sobie bohaterów Krzyżaków. I takie imiona, Zbyszko z Bogdańca, zupełnie wystarczały. Dziś mamy imię i nazwisko. Czy określeniem imię możemy nazwać także i nazwisko? Byłoby to co najmniej dziwne. Ale z drugiej strony, w takich właśnie użyciach chyba powiedzielibyśmy także imiennik. Zdarza się czasem, że ktoś nosi to samo imię i nazwisko, co druga osoba. Wtedy, ja nawet mam w swoim dość bliskim otoczeniu taką sytuację, wtedy zdarza mi się mówić twój imiennik, nie mając na myśli wcale tylko imienia, ale imię wraz z nazwiskiem. Czy powiedziałbym tak, gdyby ktoś nosił tylko nazwisko analogiczne? Pewnie bym to zrozumiał, choć sam bym tego nie użył. Pewnie bym jednak powiedział osoba o tym samym nazwisku. Trochę szkoda, że nie mamy takiego określenia. Może je kiedyś wytworzymy, ale nie sądzę, żeby to było szybko i żeby to było aż tak bardzo potrzebne.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

Sukces wczoraj na Golęcinie. Żużlowcy PSŻ Poznań pokonali żużlowców Zerow Rybnik 51-39. Więcej na ten temat w Radiu Emaus

Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Dziś rozmawiamy o żużlu, bo w niedzielę byliśmy świadkami historycznego awansu Hunters PSZ Poznań do finału Metal Cas drugiej ekstraligi żużlowej. Stało się tak po tym, jak w rewanżowym meczu na Golęcinie poznaniacy wgrali z Impro ROF Rybnik 51-39 z nawiązką, odrabiając stratę z Rybnika, gdzie przegrali, przypomnijmy, 42-48. W wielkim finale Skorpiony zagrają po raz pierwszy w historii. Pierwszy mecz 13 września w Poznaniu, rewanż 20 września w Bydgoszczy. Zwycięzca wielkiego finału awansuje do PGE Ekstraligi Żużlowej, a przegrany zagra w barażu dwumecz z siódmą drużyną z najwyższej klasy i to jest całkiem prawdopodobne, że będzie to GZ Stal Gorzów. Nie tracimy czasu o tym, co się działo wczoraj na Golęcinie, co czeka nas w finałowym dwumeczu w Bydgoszczy i czy Hunters PSZ stać już teraz na ewentualny awans, nie tylko sportowo. Porozmawiam z Dawidem Procajło, twórcą portalu Żużel w Poznaniu i dziennikarzem sportpoznań.pl. Cześć Dawid.
2: Cześć Michał.
1: To miał być zacięty dwumecz. Ty po niewielkiej porażce PSŻ-u w Rybniku z ROW-em 42-48 wierzyłeś w odrobienie strat, bo pamiętam, jak o tym rozmawialiśmy. Tak się stało. 51-39 dla Skorpionów w Poznaniu sprawiło, że Hunters PSŻ po raz pierwszy w historii pojedzie dwumecz w wielkim finale Metal Cas drugiej Ekstraligi Żużlowej. Co było, powiedz, twoim zdaniem kluczem do tak szybkiego odrobienia strat, bo tam było bardzo szybko te sześć oczek zostało odrobionych. Mam wrażenie pełnej kontroli odpowiednim wysokim zwycięstwem w tym meczu.
2: Przede wszystkim, jak spojrzysz nawet na punkty tej drużyny, czy ktokolwiek spojrzysz z zewnątrz, no to pierwsza rzecz, jaka się rzuca w oczy, to to, że każdy z zawodników minimum jeden bieg wygrał. I to już też robi różnicę, patrząc na to, jakie dziury powstały w zespole Improw Rybnik, gdzie tak naprawdę zawodnik U24 czy też młodzieżowcy, no tak naprawdę nie pokonali właściwie nikogo. No jest Knudsen jedynie przez nieszczęście Nisa Christiana Iversena zdobył te dwa punkty z bonusem. A tak to można powiedzieć, że przez to, że po prostu drużyna równo i mocno punktowała już od samego początku i ta przewaga w zasadzie już po pierwszej serii była z Rybnika była już zniwelowana i w zasadzie drużyna poszła za ciosem. Ale do tego myślę, że dużo się przychyliły też warunki, jakie panowały na torze.
1: No chciałem cię o to zapytać, bo mignęła mi taka sytuacja, jak prezes Kozaczyk mówił, że to jest w ogóle cichy bohater, na toro mistrza pokazał, który jedzie i równuje tor.
2: Tak. No Jan Choroś, no to znany oczywiście w środowisku żużlowym, jeden z bardziej cenionych oczywiście toro mistrzów.
1: Pana Jana oczywiście pozdrawiamy.
2: Tak jest. No wiadomo, że sukces ma wielu ojców i tutaj też należy wymienić tą postać. No wiemy, że tutaj troszkę się też nieszczęśliwość zdarzeń wywołana była tym, że planteka nie była położona przed tymi zawodami, mimo prognozowanych opadów. Te opady we wczesnych prognozach nie były przewidywane aż tak duże i nie aż tak długie. Finalnie oczywiście natura trochę sprawiła kaprysu, ale doświadczenie z poprzednich lat, czy też z poprzedniego sezonu, dawało spokój tak naprawdę tym osobom, które przygotowywały ten tor. Sztab szkoleniowy też był o to spokojny i, no i tutaj stanęło oczywiście na naszym, tak? No bo ten tor finalnie był ciekawy do rywalizacji, dużo się odsypywało tej nawierzchni i sami zawodnicy nawet po meczu, gdy rozmawiałem nawet z Kacperem Pludą chociażby, to zawodnik wspominał, mówił o tym, że no takie warunki mu po prostu pasują i rzeczywiście no to było widać, że była chęć do walki, chęć do ścigania się i to widowisko rzeczywiście nie tylko tyle, że była skuteczna jazda zawodników, bo oczywiście można wyjść ze startu i pomknąć do mety gdzieś tam i nic się podadze nie dzieje, ale tutaj po prostu dużo się działo, tak? Dużo się działo na dystansie, czego byliśmy świadkami chociażby poprzez spektakularne akcje, czy też Kamila Witkowskiego, czy Jana Douglasa, bo to naprawdę no, palce lizać po prostu.
1: No tak, akcje. Właśnie wspomniałeś, Kamila Witkowskiego wrócił, po dwóch pierwszych swoich biegach pojechał kapitalnie, bo pięć punktów, prawda? Spodziewałeś się aż tak dobrej jazdy po nim?
2: Już gdzieś tam ten trening, który drużyna odbyła jeszcze w piątek przed zawodami, no już zwiastował, że jednak ta kontuzja nie będzie miała aż takiego wpływu na jego dyspozycję. bo gdzieś tam dochodziły słuchy, że Kamil tak naprawdę wykręca te same czasy jak przed tym urazem ręki, który odniósł przed meczem jeszcze rundy zasadniczej z Piłą. No i w zasadzie pełen optymizm był co do jego dyspozycji w niedzielę, a jak sam Kamil jeszcze gdzieś tam w kuluarach podkreślał, że taki tor, jaki właśnie był w niedzielę, no taki mu pasuje po prostu zwyczajnie. On lubi taki tor do walki i rzeczywiście nawet w tym biegu młodzieżowym, mimo że zajmował najgorsze trzecie pole, bo tam rzeczywiście zawodnicy z tego pola no okrutnie się męczyli ze startu. On został tak naprawdę na tym starcie, to tak wyglądało troszkę jak w zawodach młodzieżowych, nie? Z mniej doświadczeni juniorzy zostają na starcie, to tak mniej więcej to wyglądało. No ale jego moc, umiejętności i wszystko razem tak naprawdę jako całokształt, no doprowadziły do tego, że Kamil wyprzedził obu swoich rywali na dystansie i na kresce zameldował się zaraz za Antkiem Mencelem i dzięki temu podwójne zwycięstwo już w biegu młodzieżowym już rozpoczęło tą drogę właśnie po to zwycięstwo i po ten awans. Także no Kamil naprawdę świetna jazda, w ogóle świetny rozwój tego zawodnika w trakcie sezonu, bo możemy to obserwować. Wielu kręciło nosem przed sezonem, że to właśnie wybór padł na tego

0: Życie Poznań, a nie Tobiasz Jakumusiak czy też Kacper Teska, którzy poszli na wypożyczenie do Polonii Piła. Ale jak widać, te decyzje są podejmowane z głową i finalnie się bronią.
1: Mhm. No wspomniałeś o Ryanie Douglasie, 12 oczek, czyli zrobił swoje, może poza tym jednym biegiem, gdzie tam miał jeden punkt, przywiózł, ale tak się też, jesteś też dzisiaj w tej koszulce Last Dance i z podobizną Ryana, z australijską flagą, odrzutowiec. No Ryan Douglas kończy przygodę w Poznaniu. 3 sezony. Zastanawialiśmy się, czy po tym, jak został mistrzem świata, czy gdzieś trochę nie spuści z tonu. Nie, on do końca gdzieś w Poznaniu wykręca te swoje kosmiczne liczby.
0: Ryan jest pełnym profesjonalistą i tutaj on w zasadzie nie musi nic mówić, nie musi nic obiecywać, on pokazuje to po prostu zwyczajnie na torze i ja myślę, że gdyby obniżył nawet nagle loty, no to też nie lepiej by o nim świadczyło, a jeśli on gdzieś tam sięga swoimi ambicjami w tym momencie tej Ekstraligi, no to tak naprawdę musi oddać całe swoje serce w to, co się dzieje na torze. Robić swoje tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się, no to jest najlepszy zawodnik, metalka z długiej Ekstraligi, która jest już zwyczajnie dla niego za ciasna i on w przyszłym sezonie gdziekolwiek by nie trafił, niezależnie od sytuacji, jaka by się wydarzyła, no to on na pewno w tej Ekstralidze będzie jeździł, niezależnie od tego, jaki to będzie klub, bo po prostu zwyczajnie poziomem sportowym już dorósł do tego miejsca i zasługuje, żeby sobie dać tą szansę rywalizacji z najlepszymi, bo jak już pokazał chociażby drużynowy Puchar Świata, jego miejsce jest już jak najbardziej w szeregu tych najlepszych zawodników.
1: No tak, to Last Dance będzie przedłużony na pewno o 2 kolejne mecze. Cieszymy się z tego na pewno, że PSŻ jest w finale. Po drugiej stronie rywal nie byle jaki, absolutny faworyt tego sezonu. Przed tym sezonem też mówiliśmy, że to jest Liga Dwóch Prędkości. Abramczyk Polonia, Bydgoszcz i reszta stawki. Faktycznie przekonało się na własnej skórze Skorpiony o tym. Dostał 2 wysokie porażki właśnie z Żużlowcami z Bydgoszczy. Powiedz, jak ty oceniasz szansę na jakąkolwiek niespodziankę? Teraz wiadomo, pierwszy mecz na Golaju, potem rewanż w Bydgoszczy. Czy uważasz, że chociażby w pojedynczym meczu jest szansa na sprawienie jakiejś niespodzianki? Łódź na przykład sprawiła niespodziankę.
0: Tak, Łódź jest pierwszym zespołem, który tak naprawdę sprawił to, że Polonia nie wygrała spotkania. Oczywiście jeszcze bydgoskie Gryfy nie są, są wciąż niepokonane, ale to oczywiście może się zmienić jeszcze. Także jeszcze nie jest to powiedziane. Myślę, że w tym pierwszym meczu, ten pierwszy mecz szczególnie będzie istotny, jak Skorpiony, poznańskie Skorpiony w niego wejdą i ja myślę, że tutaj będzie bardzo duża chęć ze strony właśnie drużyny Hunters PSŻ Poznań, aby podgryźć trochę rywala i jednak pokazać, że to miejsce w finale jak najbardziej jest zasłużone i no, żeby nawiązać jakąś taką większą rywalizację, bo wiemy, że Abramczyk Polonia Bydgoszcz no, jest totalnym dominatorem, potwierdziła to wszystkie przedsezonowe tutaj że tak powiem spekulacje czy też notowania, kto będzie tak naprawdę tym głównym kandydatem do awansu do PG Ekstraligi. No i tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, gdy Unia Leszno też takim była dominatorem i tam w zasadzie dopiero też w fazie play-off podobna analogicznie sytuacja, tylko tam akurat udało się drużynie Stali Rzeszów w półfinale pokonać w pierwszym meczu nieznacznie drużynę z Leszna. Tak teraz no jeszcze do tego nie dotarliśmy, ale kto wie, czy w niedzielę tak właśnie się nie stanie.
1: A szansa na końcowy sukces w 2 meczu oceniasz, są w ogóle?
0: No na pewno nie są jakieś wielkie, ale no to jest sport, tak? Mhm. Więc tu może się wszystko wydarzyć, dyspozycja dnia.
1: Nie zawsze faworyt wygrywa, czasami underdog.
0: Zgadza się, tym bardziej, że 2 lata temu też właśnie Hunters PSŻ Poznań był underdogiem, gdy 78% respondentów, chociażby tutaj dla takiego portalu statystycznego Guru Stats w ankiecie stwierdziło, że Hunters PSŻ Poznań spadnie po prostu sezonie 2024, a wiemy, jak to się skończyło na półfinale i tak naprawdę otarciu się o finał. W tym sezonie, no już nie wiadomo, ugruntowana pozycja już Metalka z drugiej Ekstralidze, więc zupełnie inne podejście do drużyny HDSPZ Poznań, ale też wielu kibiców czy też ekspertów przed sezonem nie dawało szans nawet na wejście do fazy play-off poznańskim Skorpionem.
1: A tam było ciasno do samego końca, prawda?
0: No bo tak naprawdę ta stawka była dosyć wyrównana i dosyć długo. No później finalnie się wyklarowały te cztery drużyny, które rywalizowały o trzy miejsca.

0: fazie play-off. Natomiast no, nikt nie przypuszczał przed sezonem, że akurat Wilki Krosno czy też Ostrawia Ostów się tak szybko wypiszą z tej rywalizacji i na pewno tutaj gdzieś ktoś, ten układ tych miejsc przewidywany przed sezonem był zupełnie inny. Natomiast tutaj no to no będzie loteria, tak naprawdę loteria, bo wszystko będzie zależało od tego, jak takie małe rzeczy, od małych rzeczy tak naprawdę.
1: Może znowu deszcz spadnie i będzie jeszcze dobrze.
0: No tutaj nawet menedżer Jacek Kannenberg też tutaj się śmiał troszkę, że on liczył na ten deszcz właśnie chociażby przed wczorajszym spotkaniem i pewnie no dobrze by było, żeby spadł ten deszcz, co potwierdził też trener Kiźwiak, że no ten deszcz nam sprzyja i ten tor faktycznie jest fajniejszy, lepszy do ścigania i lepszy dla naszych zawodników, więc to tylko świadczy o tym, że no takie warunki jak były wczoraj, no to byłyby idealne, żeby powalczyć z takim mocnym rywalem, jakim jest Abramczyk Polonia.
1: Nawet jeśli by się odpukać w niemalowane nie udało rzeczywiście wygrać z Bydgoszczą, tak czekają jeszcze baraże. Baraże, jeszcze rywala dla PZŁ nie znamy, ale wiemy, że będzie ktoś z pary Częstochowa kontra Gorzów. Ale no, ponieważ Włókniarz Częstochowa jest tak słaby, że przegrywa wszystkie mecze, prawdopodobnym rywalem jest GZ Stal Gorzów. Powiedz, czy szanse w zetknięciu w dwóch meczu z taką drużyną jak Stal Gorzów widzisz duże, jeśli chodzi o Hunters PZŁ?
0: Na pewno większe niż w starciu z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, a to z tego względu, że Stal Gorzów jedzie drugą część sezonu bez swojego, no w zasadzie bezsprzecznego lidera, czyli Jacka Holdera, i Jack Holder na pewno nie wróci do końca tego sezonu i drużyna z Gorzowa będzie musiała sobie radzić bez niego. A to jest dosyć duże osłabienie, patrząc na ostatnią chociażby dyspozycję też Stali Gorzów, gdzie no przez to, że no różne tam manewry taktyczne tak naprawdę trzeba wykonywać, żeby ta drużyna gdzieś tam jakoś sensownie była poukładana do tej jazdy. No to nie wychodzi finalnie to najlepiej. Oczywiście tu zastępstwo w postaci Charlesa Wrighta no też jest jakimś rozwiązaniem i nawet pokazał ten zawodnik, chociażby który też miał okazję jechać w drużynowym Pucharze Świata, że też przeskok z drugiej ligi żużlowej, to akurat to już w ogóle jest przeskok niesamowity, z krajowej ligi żużlowej do Ekstraligi, no nie musi być aż taki ciężki. Oczywiście on jechał na sprzęcie Jacka Holdera, miał mechaników Jacka w swoim sztabie, ale no to jest zawodnik też ciekawy i myślę, że finalnie gdzieś tam te szanse Hunters PZŁ Poznań są większe przez to, że są gdzieś tam te dziury, braki kadrowe, tak, które są...
1: No dobrze, a zapytam cię tak, w przypadku gdyby się udał awans do Ekstraligi żużlowej, jest możliwe zostanie Ryana Douglasa w Poznaniu?
0: Pewnie są jakieś na to szanse, natomiast to by trzeba było zapytać, jakie są gdzieś tam ustalenia już takie typowo, które są między tylko i wyłącznie między prezesem Jakubem Kozaczykiem a Ryanem, bo już kilka takich, no w sumie jedna taka większa rozmowa jest taka face to face za nimi. Myślę, że gdzieś tam jest jakiś taki plan B, czy tam C nawet na to, ale no to by musiało się najpierw fizycznie spełnić, żeby móc wrócić do tego tematu, no bo teraz finalnie oczywiście Ryan gdzieś tam jest skupiony bardziej na tym, co teraz się dzieje, bo gdzieś już ma zapewnione oczywiście tą przyszłość, podpisując prekontrakt. No natomiast wiadomo, prekontrakty zawiera się na konkretną ligę z konkretnym klubem, więc no te, jeśli coś wyjdzie poza ten plan, no to wiadomo, że wtedy do rozmów ponownie zawodnicy wracają.
1: Czy jeśli sportowo by się ten awans udał, czy organizacyjnie, finansowo PZŁ stać na PG Ekstra Ligę Żużlową?
0: Sportowo myślę, że tak, bo Jakub Kozaczyk już też niejednokrotnie pokazał, że jego decyzje co do kontaktowania zawodników są jak najbardziej słuszne. Oczywiście kilka jakichś można tam wymienić nietrafionych transferów. Natomiast jeśli miałaby być zbudowana od nowa drużyna, to myślę, że to by mu się udało i nie byłoby tutaj chyba raczej jakichś większych problemów. No natomiast aspekt organizacyjny, czy też infrastrukturalny, bo ten mamy na myśli najbardziej, no to jest tutaj jeszcze cała masa rzeczy do zrobienia i tak naprawdę, żeby ubiegać chociażby o tą licencję warunkową, no jest niezbędna przede wszystkim ta trybuna główna i jakieś tymczasowe rozwiązania w postaci tutaj chociażby wieżyczki sędziowskiej, która jest najbardziej
1: wymagana. Ale jest to fizycznie do zrobienia w tak krótkim czasie?
0: To wszystko zależy od tego, jak miasto do tego podejdzie. Miasto jest właścicielem obiektu i tak naprawdę tutaj najistotniejsze rozmowy musiały być, by być oczywiście między władzami klubu a władzami miasta odnośnie tego, co robimy po awansie do Ekstraligi, bo taka w tym momencie gdzieś tam opcja się pojawia, tak naprawdę na horyzoncie, przez to, w którym miejscu w tym momencie jest Hunters PSŻ Poznań.
1: No dobrze, a co z tymi prekontraktami nowych zawodników, którzy już są gdzieś skompletowani, jeśli chodzi o skład Hunters PSŻ? W przypadku awansu na przykład?
0: No, prekontrakty, tak jak już wspomniałem, no, są zawierane na konkretną ligę, tak więc no, trudno przypuszczać, żeby to, co było prolongowane na niższą ligę, no to ma obowiązywać na wyższą, tak więc to w zasadzie cała układanka musiałaby być od nowa układana. Oczywiście można wrócić do rozmów z tymi samymi zawodnikami, to też nie jest problem, i prolongować po prostu nową preumowę, że tak powiem, bo umowy oczywiście są zawierane w okienku transferowym listopadowym, gdy wtedy nadejdzie moment, no to już jest ta finalna parawka. Natomiast do tego momentu no może się wszystko wydarzyć. Kwestia tylko, co się wydarzy sportowo, a na to jeszcze musimy oczywiście poczekać.
1: No to zapytam cię wprost, bo pod koniec sierpnia Przegląd Sportowy podał, że w przyszłym sezonie w Poznaniu pojadą Tom Brennan i Kai Hakenbeck. Potwierdzasz?
0: Tak to by się rysowało, bo gdzieś oczywiście już te nazwiska wcześniej padały przez cały ten okres letni, bo wiem, że teraz ten okres transferowy można powiedzieć, że coraz szybciej następuje, już gdzieś tam nawet już pod koniec maja już niektórzy rozmawiają z zawodnikami o przyszłych latach, i to jest trochę też dziwne zjawisko, no ale w żużlu już chyba już nikogo nic nie zdziwi. Natomiast ci zawodnicy no rzeczywiście są najpoważniej brani pod uwagę, jeśli chodzi o Hunters PSŻ Poznań na przyszły sezon, jeśli chodzi o starty w Metalkę z drugiej Ekstralidze, bo o tym mówimy. Tak więc gdzieś tam Kai Hukenbeck miałby ewentualnie wejść w buty Ryana Douglasa. No a Tom Brennan, no też jako ten drugi, że tak powiem, jeden z liderów oczywiście, bo Dimitri Berge też jest oczywiście brany cały czas pod uwagę jako zawodnik, który ma być jednym z liderów, który przedłużył już oczywiście umowę na następny sezon. Więc ten skład, no, będzie kilka zmian i wydaje się, że ta drużyna no, na pewno nie będzie słabsza niż ta, którą mamy obecnie.
1: Czyli tak czy siak, czy będzie awans, czy nie będzie tego awansu, drużyna nie będzie słabsza.
0: No zależy, w jakim kontekście patrzymy. Jeśli patrzymy w kontekście Metalka z drugiej Ekstraligi, to na pewno nie będzie słabsza niż obecna. Natomiast jeśli chodzi o Ekstraligę, to nie wiemy, jak ta drużyna będzie wyglądała, więc tu można tylko przypuszczać.
1: No ale wspomniałeś, że prezes, jeśli by się udał ten awans i by było dogadane wszystko z miastem, nie pozwoli sobie na to, żeby było coś takiego jak w Częstochowie.
0: Tak, tylko że jeszcze trzeba wziąć to pod uwagę, co tak naprawdę, jakie są możliwości jeszcze na rynku transferowym w tym momencie sezonu. W tym momencie sezonu już te oczywiście najgrubsze nazwiska, no przez to, że są też długoletnie kontrakty w Ekstralidze, bo tam akurat chociażby taki przykład drużyny obecnego jeszcze drużynowego mistrza Polski, a więc klubu sportowego Storunia. No tam kontrakty zawodnicy mają długoletnie i one są jeszcze prolongowane na jeszcze dłuższy termin w tym momencie. Tam tak naprawdę no nie mamy żadnej rotacji już od dłuższego czasu, więc ta liga jest pod tym kątem jest zabetonowana,
1: ale my będziemy z uwagą patrzeć, co się będzie działo w finale, a później być może w barażach, a być może nie. Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki również.
1: Państwa i moim gościem był dziś Dawid Procajło z portalu Żużel w Poznaniu, piszący do sportpoznań.pl. Ja też się żegnam, do usłyszenia. Z tej strony mówi Michał Bondyra.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel, dziękuję serdecznie za wspólne popołudnie. Słyszymy się jeszcze dziś o 22.10. Zapraszam na 81. spotkanie w audycji Muzyka z Celuloidu. Dziś zaproszenie od agenta 007. Nie będzie to zapowiedź premiery 26. filmu, ale coś zupełnie innego. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Poza tym powiem parę słów o rewelacyjnym kinie drogi zatytułowanym Sirot. 22.10 Muzyka z Celuloidu. Zapraszam, a potem zapraszam jutro kilka minut po 14.30. Tomek Wandel, do usłyszenia.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Kolejny remont w Poznaniu. Jutro decyzja poznańskich radnych w sprawie odkopania Bogdanki. Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Jutro zaczną się prace remontowe na wierzchni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dlaczego te prace są konieczne, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Agata Kaniewska.
2: Na wierzchni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej jest bardzo zniszczona. Kierowcy, którzy tamtędy się poruszają, na pewno widzą niejedną łatę. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont, który zapewni komfortowy przejazd.
1: W pierwszym etapie prace obejmą południową część skrzyżowania. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu.
2: Na pewno ze skrzyżowania nie będzie możliwości krętów w lewo. Na czas prac prędkość, która panuje w rejonie tego skrzyżowania, będzie ograniczona do 30 km na godzinę, a sygnalizacja będzie włączona w takim trybie światła żółtego pulsującego.
1: Remont będzie kosztował 2 miliony złotych. Prace potrwają do pierwszej połowy października.
0: Informacje z Poznania.
1: Czy Bogdanka w Poznaniu zostanie odkopana? Tego domagają się członkowie inicjatywy Uwolnić Bogdankę, którzy jednocześnie sprzeciwiają się planom budowy hali lekkoatletycznej na Golęcinie. Hanna Mardo z inicjatywy apelowała o zmiany w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tak, aby dopuścić możliwość odkrycia rzeki.
3: Jeżeli zaplanujemy odkrycie Bogdanki, będziemy mieli projekt, a my czekamy, bo pieniądze zostały przekazane, ale tego projektu na razie zrealizowanego nie ma. Jeżeli już będziemy wiedzieć, jak odkrywamy rzekę, to dopiero możemy mówić o tym, jak umiejscowiamy inne, być może nowe elementy kompleksu sportowego, a być może jakieś urządzenie rekreacyjne, czy co jeszcze przyda się użytkownikom tego miejsca.
1: Poznańscy radni zajmą się nowym planem zagospodarowania przestrzennego podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Pantki rude, urodzone pod koniec czerwca w nowym zoo, to samiczki. Ustalili pracownicy zoo przy okazji pierwszego ważenia, odrobaczania i wszczepienia mikrochipów. Maluchy ważą nieco ponad kilogram, mają już szerzej otwarte oczy, ale na razie jeszcze są dość nieporadne. Większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. Zanim wyjdą na duży wybieg i będą się wspinać po konarach drzew, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Imiona dla nich wybierą mieszkanki DPS-u imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na poznańskiej Wildzie, a zostaną one ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pantki Rudej w sobotę 19 września.
0: Informacje z kraju.
1: Rozpoczął się proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie wyjaśniła, że generał stracił status pokrzywdzonego, który uzyskał w postępowaniu wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu.
4: Po przyjęciu tego postępowania przez prokuraturę okręgową i dołączeniu tego postępowania do wszystkich zawiadomień, które zostały złożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Media nie mogły wejść na salę, a strony postępowania nie mogą przekazać, co działo się podczas rozprawy. Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał więc na pytania dziennikarzy.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dokoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
2: Jezus uzdrawia w szabat, ignorując oskarżycielskie spojrzenia. Pyta jasno: czy wolno czynić dobro? Odpowiedź jest prosta, choć w życiu bywa trudna. Czasami obawiamy się opinii innych, gdy chcemy postąpić słusznie. Boimy się oceny, co powiedzą ludzie. Jezus uczy odwagi, by w każdej sytuacji stawiać dobro drugiego człowieka ponad ludzkie konwenanse czy lęk przed konfliktem. Dobro ma pierwszeństwo. Pomyśl, czy mam w sobie dość odwagi, by robić coś dobrego, mimo obawy, że nie wszyscy to pochwalą lub zrozumieją.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebiony.

wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
9: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
6: Autopromocja. Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
11: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
12: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasatiego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
13: La visita è nata un po' in maniera privata, il papa...
14: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
15: Wiadomości ze świata.
12: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frassatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frassatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
15: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
12: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
16: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
12: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
17: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va.pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
18: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
19: Gdzie ty mnie prowadzisz?
18: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
19: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, dzień dobry. Jest ranek, świeci słońce. Pędzimy z dużą prędkością busem osobowym po drodze szybkiego ruchu relacji Kijów-Charków. Jedziemy z Polski i nasza podróż trwa już blisko 20 godzin. To jest podróż służbowa. Pracuję w projekcie pomocy humanitarnej współfinansowanym przez MSZ, polegającym na pomocy medycznej dla ludności cywilnej blisko frontu w obwodzie charkowskim. Taka podróż to jednak zawsze oko na to, co dzieje się naprawdę w tym miejscu, jaka tu jest codzienność, jaka jest rzeczywistość. Jakiś czas temu minęliśmy Żytomierz. Jechaliśmy przez miasto, a nie obwodnicą, całe szczęście, bo na obwodnicę coś się stało, potężne kłęby czarnego dymu i ruch wstrzymany. Słychać było też myśliwiec, który prawdopodobnie strącił dron czy rakietę, bo rozległ się mocny wybuch. Teraz droga spokojna, niedawno minęliśmy samochód ciężarowy wiozący czołg. Trzeba powiedzieć, że mniej więcej 100 km od Charkowa wszystkie stacje benzynowe, prawie wszystkie, są spalone. Widać kikuty zabudowań, zgliszcza, a niektóre, te, które funkcjonują, najczęściej malutkie stacyjki, są po prostu obłożone workami. Takich normalnych stacji prawie tutaj nie ma. Zobaczymy, co będzie dalej. Po obu stronach szosy od dawna monotonny i piękny widok, niekończące się po horyzont pola słoneczników. Ich żółte głowy, skręcone od upału, zwracają się w stronę słońca, wędrują za nim jak niemy chór. Na pozór wszystko wygląda normalnie. Niedawno drogę przecięły 3 helikoptery. Zaraz wjeżdżamy do Charkowa za kierownicą Tomek Kaliński z Fundacji Most Solidarności, obok Przemek Ulman z organizacji Step In. To właśnie te dwie organizacje razem z polskim MSZ-em prowadzą ten projekt, o którym więcej będzie za chwilę. Jesteśmy bardzo, bardzo już tą podróżą zmęczeni. Teraz za oknem, o właśnie, ciekawe, za oknem widać umocnienia przed Charkowem, takie świeże wykopane zwały rudej ziemi, w wielu miejscach przetykane zwiniętym w kłęby drutem żyletkowym. Teraz, o, znów spalona stacja benzynowa, a tam jest czynna, ale widać, że chyba to są zbiorniki paliwa, obudowane są ciężkimi kamiennymi blokami, tak żeby nic się przez nie nie przebiło, a oczywiście stacja obłożona jest zwałem białych worków z piaskiem. Niedługo Charków, już widać jego potężne zabudowania rozsypane na takich wyżynach. Muszę powiedzieć, że bardzo mało po drodze było blokpostów. Blokposty, kiedy zaczęła się ta wojna, były po prostu co kilkaset metrów, co kilka kilometrów. To takie punkty kontrolne, gdzie żołnierz albo policjant z ciężką bronią przygląda się powoli jadącym samochodom. Samochody na jego prośbę się zatrzymują, czasem sprawdza się dokumenty. Najczęściej jednak po prostu otrzymuje się informację, żeby jechać. Teraz na całej drodze może 3 blokposty, nie więcej. Właśnie przed chwilą taki blokpost minęliśmy i witamy Charków.

0: Потому что, когда я спрашиваю, ну, выйдет ли мова, а там еще не бывает.
1: Dzień dobry. Będę mówił trochę przyciszonym głosem, bo jestem teraz na korytarzu, gdzie jest dużo ludzi. To jest Caritas Charków. Dlaczego tu jestem? Co się tu dzieje? W Caritas Charków w ogóle bardzo wielu ludzi otrzymuje pomoc. Pomoc codzienną. Tak było i przed wojną, i tak jest tym bardziej podczas tej wojny. To jest taki hub pomocowy, gdzie można przyjść, otrzymać paczkę żywnościową, a też pójść do lekarza, dostać leki, dostać receptę, pójść do psychologa. Tu wiele organizacji wynajmuje przestrzeń i tak jest właśnie z Fundacją Stepin i Fundacją Mas Solidarności. I tu, gdzie jestem teraz, jest właśnie klinika mobilna Polskiej Pomocy. Dlaczego to jest tak ważne i kto tu przychodzi? Krótko. Ja jestem tu, bo rozmawiam przede wszystkim z pacjentami tej kliniki i dowiaduję się o tym, jakie jest życie w Charkowie, jakie są ich problemy, z czym się zmagają na co dzień, w czym potrzebują pomocy, jak ta klinika działa, ale też rozmawiam z lekarzami, którzy tu pracują. Przez okna widać świat, widać miasto Charków, tętniące swoim trochę wojennym życiem. O tym potem będzie więcej. Jak to wszystko działa? To jest taki blaszany budynek, gdzie jest jeden korytarz i kilka gabinetów. W pierwszym gabinecie jest recepcja i tam po prostu się wchodzi i rejestruje. Przyjść może absolutnie każdy, nie musi mieć ubezpieczenia, nie musi mieć niczego poza tym, że po prostu jest. To jest raz. Dwa, będzie przyjęty przez lekarza albo przez psychologa. A trzy, co bardzo ważne, jeśli potrzeba, otrzyma leki. Leki są na Ukrainie bardzo, bardzo drogie. Jak patrzę tu po korytarzu, jak się przechadzam tutaj drugi dzień, to widzę, kto tu stoi. Tu stoją głównie kobiety i sądzę, że w ogóle ta audycja, ten program to będzie głos kobiet. Z mężczyznami jest trudno, szczególnie młodymi w ogóle ich tutaj na ulicach nie widać. Czemu to o tym później? To jest też los osób starszych, dlatego że wiele osób młodych wyjechało z Charkowa. Zostało więcej osób starszych. I ich historie są niesamowite i też te historie dziś Państwo będziecie słyszeć. Tam w końcu korytarza siedzi drobna staruszka w słomianym kapeluszu. Ona się zgodziła na rozmowę i zaraz pójdę do niej porozmawiać, ale wcześniej jeszcze umówiłem się na spotkanie z Anią i z Wiktorią. Ania jest recepcjonistką, przyjmuje tu codziennie mnóstwo ludzi, a Wiktoria codziennie z nimi rozmawia, mierzy im ciśnienie, jest pielęgniarką. Dla mnie jak zawsze najciekawszy jest los zwykłych ludzi. Zobaczymy, z kim porozmawiamy dalej.
2: Mnie nazywa Ania, ja pracuję в громадській організації «Степин Україна». Ми надаємо медичні послуги населенню.
3: Мам на ім'я Аня і працює в організації społecznej «Step in Україна». Świadczymy mieszkańcom usługi medyczne.
4: Я медична сестра мобільного госпіталю «Степин».
5: Вікторія.
3: Jestem Wiktoria, pielęgniarka w mobilnym szpitalu Stepin.
4: O 4 ranku do mnie zatelefonowała siostra, jaka pracowała w lekarni.
3: O 4 rano zadzwoniła do mnie siostra, która pracowała w szpitalu. Pierwsze uderzenia były właśnie w ten szpital dziecięcy, w którym pracowała moja siostra. Powiedziała, że zaczęła się wojna. Wjechały czołgi i transportery opancerzone. Strzelają do szpitala dziecięcego.
2: Ja prokinula się od tego, że pracowała ustanowka Grad.
3: Obudził mnie ostrzał z wyrzutni Grad. Otworzyłam balkon, zobaczyłam łunę i nie rozumiałam, co się dzieje. Mąż mówi, zamknij okno, to Grad. A ja stoję i myślę, jaki Grad? Przecież jest luty. Przez kilka dni nie potrafiliśmy zrozumieć, że zaczęła się wojna. Przed wojną pracowałam jako księgowa i 23 lutego miałam wypłacić ludziom pensję. Rano pojechałam do pracy, zebrałam pieniądze, wzięłam listę płac i zawiozłam ludziom pieniądze do domów. Było to przy ówczesnym Prospekcie Moskiewskim, dziś Prospekcie Bohaterów Charkowa. Jeździł tam transporter opancerzony, a ja równoległą ulicą Myru pojechałam do pracy. Przez pierwsze 3 dni nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co się dzieje. Ostrzał był tak zmasowany, że przerwy między uderzeniami w moją dzielnicę wynosiły po 15-17 minut. Mieszkam na osiedlu Soniecznej, 8 kilometrów od Małej Rochani, do której weszli już Rosjanie. Bywały dni, kiedy mieliśmy tylko 15 minut, żeby przemknąć do sąsiedniej dzielnicy i kupić chleb. Już w pierwszych dniach od razu zniszczony był sklep spożywczy. W mojej dzielnicy nie pozostał ani jeden cały dom. Przez 2 miesiące nie mieliśmy prądu ani wody. Gazu nie było przez 8 miesięcy. Było potem bardzo ciężko.
2: W
3: Mieszkam obok węzła dystrybucji gazu i Rosjanie stale próbowali w niego trafić.
2: Це паралельно моєму дому було десь приблизно у кілометрі від мого дому.
4: О, я застала війну, я на той час була в Харківській області.
3: Вибух війни застав мене в обводі Харковським. Мешкам при головній трасі, проводжоній з Харкова до Києва. Перші 3 дні війни були страшні. Cała trasa była zakorkowana. Ludzie uciekali z Charkowa i po prostu stali pod sklepami, bo nie mieli gdzie nocować. Wszystkie pobocza były zastawione skrzynkami ze zwierzętami. Ludzie wyjeżdżali i zostawiali je samym sobie pod sklepami. Pod sklepami stały matki z dziećmi, które nie miały dokąd pójść. Kiedy to zobaczyłam, wróciłam do domu. Wspólnie z rodziną postanowiliśmy, że kogoś przyjmiemy. Moja rodzina przyjęła 13 przesiedleńców, zupełnie nam obcych ludzi. Przez pół roku mieszkaliśmy wszyscy razem. Do dziś utrzymujemy z nimi kontakt. Nie mieliśmy nawet chleba. Sklepy były zupełnie puste. Pamiętam jak dziś, że kupiłam kaszę kukurydzianą, żeby ulepić z niej chociaż coś na kształt chleba. Przetrwaliśmy to. Było bardzo strasznie. Mam 2 małych dzieci. Bardzo wielu masowo opuszczało Ukrainę. Każdy dokonuje własnego wyboru. Ja nie wyjechałam. Po 3 dniach, po tym koszmarze, doszłam do siebie. Zaczęłam pomagać przy wydawaniu pomocy humanitarnej. Wstąpiłam w szeregi obrony terytorialnej i wierzyłam, że Ukraina zwycięży. Rozmawiałam z dziećmi i pytałam je o zdanie. W naszej rodzinie szanujemy zdanie dzieci. Dzieci powiedziały, że nie chcą nigdzie wyjeżdżać z Ukrainy. Wyjaśniłam im, jak wygląda sytuacja. Pamiętam też pierwszy raz, kiedy przywieziono żywność do naszego najbliższego sklepu. Mój syn rozbił swoją skarbonkę, oszczędności i poszedł kupić jedzenie. Dzieci miały 12 i 6 lat.
4: Tak, 12 i 6.
2: W mnie nie ma dzieci, ale ja żyję w bagatokwartyrnym domu.
3: Nie mam dzieci, ale mieszkam w budynku wielorodzinnym. Dawno temu istniał program o nazwie Kooperatywa. Nasi rodzice sami zbudowali ten blok, który teraz jest wspólnotą mieszkaniową. Wszyscy jego mieszkańcy znali się od dzieciństwa. W pierwszych dniach wojny ewakuacja do nas nie docierała. Kto mógł, wyjechał, ale wielu ludzi zostało. Zostali przede wszystkim starsi. Było to bardzo trudne psychicznie. Nawet wspominać jest ciężko. Mieliśmy taki przypadek. Rakieta uderzyła w dach, przebiła dach i kondygnację techniczną, a następnie eksplodowała na 9. piętrze w mieszkaniu mojego przyjaciela. Jego siostra miała wtedy 42 lata i dostała zawału serca. W piwnicy działała wspólna kuchnia. Później zrobiliśmy toaletę. Wody w ogóle nie było, ale ponieważ nasz blok był pierwszy na linii, woda sączyła się u nas bez ciśnienia. Wszyscy mieszkańcy dzielnicy przychodzili do nas ją nabierać. Napełnienie jednego wiadra zajmowało godzinę. Potem zaczęli przyjeżdżać wolontariusze. Pogotowie przyjeżdżało zawsze. To była jedyna służba, która przyjeżdżała bez względu na intensywność ostrzału. Zawsze przyjeżdżał też Triolan, operator internetu. To było bardzo ciekawe. Dobrze pamiętam rozmowę z pewnym policjantem. Zapytałam go, jak można tak zostawić ludzi? A on odpowiedział, nie mamy obowiązku ryzykować życia. Mniej więcej po 3 miesiącach przyjechała do dzielnicy miejska pomoc humanitarna. Jej pracownicy byli zszokowani, gdy dowiedzieli się, ilu ludzi wciąż pozostawało w piwnicach. Uważali przede wszystkim, że tej dzielnicy już nie ma. Pierwsze grupy, które prowadziłam w Caritasie jako koordynatorka wsparcia psychospołecznego, tworzyły właśnie dzieci z rodzin, które nigdzie nie wyjechały, które przez 2 miesiące spędzały w piwnicy każdy dzień i każdą noc. Miały bardzo bladą skórę i wszystkie były pogryzione przez pchły. Rozumiały jednak, co znaczy uderzenie pocisku i co znaczy wystrzał. Dzieci miały wówczas od 3 do 13 lat. Pewnego razu, gdy razem z mężem przechodziliśmy z naszej dzielnicy do innej, zaczął się ostrzał. Niedaleko mnie spadł i eksplodował pocisk moździerzowy. Miałam wielkie szczęście. Upadł około 3 metrów ode mnie. Obsypało mnie śniegiem i kamykami. Wtedy zupełnie mnie zablokowało. Przez 3 dni nie mogłam wyjść z domu, ale potem się zmusiłam. Mniej więcej w czerwcu zrobiło się trochę lżej, ostrzałów było znacznie mniej. Zorganizowano mobilne punkty wydawania pomocy. Jakieś 1,5 roku później, może wcześniej, Step In przyjechał do naszej dzielnicy. Wtedy nie mieliśmy jeszcze nawet namiotów. Dziś wspomina się to tak, jakby przydarzyło się komuś innemu. Takie było wtedy życie.
2: Тоді це, ну, таке життя.
4: Я на третій день війни вже пішла і починала.
3: Już trzeciego dnia wojny poszłam działać. Przestałam się malować. Wojna była dla mnie czymś w rodzaju wewnętrznej żałoby. Potem przyszła mi do głowy myśl, że muszę coś zrobić, jakoś pomagać. Ludzie mnie potrzebują. Kiedy zaczęłam działać jako wolontariuszka, i to nie w jednej organizacji, bo szłam tam, gdzie byłam potrzebna, zrobiło mi się lżej. Proponowałam nawet, że będę przywozić do mojego miasta osoby leżące, które potrzebowały różnej pomocy. Pytałam, czy mogę biegać do ludzi, zakładać kruplówki, robić zastrzyki albo szukać dla nich leków. Dzięki temu, że coś robiłam, że byłam komuś potrzebna i pomagałam, zrobiło mi się lżej. Łatwiej było mi żyć. Rozumiałam, że robię coś dobrego, że pomagam ludziom i jestem tam, gdzie trzeba.
4: Dobro, що я допомагаю людям, що я там, де я треба.
2: Ну, я теж так сталося з першого дня війни.
3: У мене подобне, зачало się od pierwszego dnia wojny. Nie potrafię nawet powiedzieć, co mnie do tego motywowało. Po prostu, kto jeśli nie ja? Kto pójdzie po chleb? Ciocia Tania? Staruszka podpierająca się laską? Albo mój 70-letni tata? I tak to się zaczęło. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Gubili się i panikowali. Ja podchodziłam do tego jakoś spokojniej. Byłam w stanie działać, więc działałam. Później trzeba było już pomagać na większą skalę, w mobilnych punktach wydawania pomocy humanitarnej. Przez pierwsze miesiące ludzie się do mnie przyzwyczaili i mnie znali. Łatwiej było mi dojść do porozumienia z tłumem niż przyjezdnym wolontariuszom, których nikt nie znał. Trzeba też zrozumieć, w jakim stanie psychicznym byli ludzie. Proszę sobie wyobrazić, 2 miesiące bez żywności, bez pracy i bez pieniędzy. I tak to się rozwijało. Spodobała mi się ta praca. Bardzo się cieszę, że przeszłam do Stepin, ponieważ odpowiadał mi kierunek działania. Obecnie pracuję jako recepcjonistka. Rano zajmuję się organizowaniem kolejki. Przygotowuję karty pacjentów, którzy idą do lekarza, a po południu zajmuję się danymi statystycznymi. Wprowadzam dane z kart i przygotowuję raport dla darczyńców.
2: Formuję zwit dla donorów.
4: Moja robota, wszystkie manipulacje, pomaga lekarzu, robota z ludźmi.
3: Moja praca obejmuje wszystkie zabiegi, pomoc lekarzowi i pracę z ludźmi. Na przykład zaczęłam wierzyć,

0: dzielnica chodzi i jak blisko są twoi krewni i przyjaciele. Piszesz do znajomych z tej dzielnicy. Jak się trzymasz? Jak tam u ciebie? Tak to wygląda. Teraz jest to norma życia. Staram się przyjąć, że obecnie życie wygląda właśnie tak. To nie jest normalne i nie powinno tak być, ale tak jest. Nie mogę siedzieć i skarżyć się, że powinno być inaczej. Być może kiedyś będzie inaczej, ale żyjemy teraz. Innego życia nie będzie. Staramy się wspierać wzajemnie tak mocno, jak to możliwe i w miarę możliwości nie skupiać się na tych okropnościach. To straszne, bo o ile w latach 2014-2015 grzebaliśmy przede wszystkim żołnierzy zawodowych, ludzi, którzy wybrali tę profesję, o tyle teraz grzebie swoich przyjaciół, którzy jej nie wybrali. Jura Larikow poszedł na ochotnika już w 2014 roku. Zginął 2 lata temu pod Donieckiem. To nie jest w porządku. To bardzo straszne, kiedy przejeżdża się obok cmentarza numer 18 albo numer 9. Tam są wszędzie flagi. Już nie afgańskie, jak bywało przez całe życie, lecz współczesne, ukraińskie flagi. To okropne. Całe pola młodych chłopców i dzieci.
1: Це просто, це не кладові, це поля. Це цілі поля. Молодих хлопців.
2: Війна дуже багато забрала.
0: Війна bardzo wiele nam odebrała.
1: Просто грузовиками.
0: Od pierwszych dni pomoc humanitarna była wysyłana ciężarówkami i pociągami. Nie było nawet wystarczająco wielu ludzi, aby rozładować taką ilość. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Gogola był wypełniony pomocą humanitarną aż po sam chór. Ludzie przysyłali wszystko, od świec po słodycze. Było to bardzo wzruszające. Bardzo poruszało odnajdywanie pozdrowień, które niektórzy dołączali od siebie. Takich maleńkich karteczek. Tłumaczyło się je, bo były po polsku. To były dary z Polski. Niestety nie było adresów, pod które można by odpowiedzieć. To było tak niezwykłe. Człowiek rozumiał, że nie jest sam. Polska zareagowała jako pierwsza od pierwszych dni. W Caritasie na parterze wisiały fotografie przedstawiające przyjeżdżające ciężarówki. Są też zdjęcia, na których biskup wraz z wolontariuszami Caritasu rozładowuje pociąg, gdy zaczyna się ostrzał. Pomoc humanitarna sprawiła, że nie było głodu i katastrofy humanitarnej.
1: Dużo bogato było, pomogło dużo.

0: моє ім'я Марія. Ну, зараз у мене дуже складна
1: ситуація. Мам на ім'я Марія. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w czasie wojny jest bardzo ciężko ze wszystkim. Mam już 80 lat. Zdrowie nie jest najlepsze, dlatego dość często zwracam się do lekarzy i oni, jeśli mogą, jeśli mają te leki, pomagają mi. Jestem im bardzo wdzięczna. Jestem bardzo wdzięczna za to, że są tacy łagodni, że z taką troską i opieką odnoszą się do takich ludzi jak ja. Kiedy zaczęła się wojna, zrobiło się bardzo ciężko, zarówno materialnie, jak i psychicznie. To po prostu jakiś koszmar, kiedy bez końca są te uderzenia, ostrzały, wybuchy i te zniszczenia. A najstraszniejsza jest śmierć ludzi. To bardzo, bardzo wpływa na psychikę i dlatego u wielu osób choroby po prostu się zaostrzyły. Emeryci otrzymują u nas bardzo niskie emerytury. Dostajemy około 3,5 tysiąca hrywien. Ceny bardzo wzrosły. Z emerytury bardzo trudno kupować leki, bo często ich koszt przekracza wysokość emerytury. A przecież trzeba też kupić coś do jedzenia i zapłacić za media. Jestem bardzo praworządna. Niektórzy mówią, wojna wszystko umorzy, po co płacić za media? A ja jestem innego zdania. Jeśli wszyscy przestaną płacić, to jak będą pracować służby komunalne? Jak będziemy mieli ciepło, światło, wodę? Dlatego staram się płacić. Bardzo wiele osób nawet z naszego domu, to sześciopiętrowy budynek tutaj w centrum miasta, wyjechało. 50, a może i 60%. Kiedy w 2022 roku zaczęła się wojna, a w centrum znajduje się nasz ratusz, to już 1 marca był bombardowany i fala uderzeniowa powybijała szyby.

Ale budynek, taka stalinka, ceglany, solidny, pozostał cały. Tylko szyby powybijało. Jakoś te otwory pozasłaniali. No, jest ciężko. Nigdzie nie chciałam wyjeżdżać i chyba nigdzie nie wyjadę. Chociaż zapraszali mnie tu i tam po Ukrainie, do Lwowa, do Połtawy. Ale co z tego? Dzisiaj tutaj, jutro tam, a za granicę w ogóle? Tutaj jest moja ziemia. Przyzwyczaiłam się. Myślę, że mimo wszystko kiedyś zwyciężymy i będzie u nas dobrze. Tak to wygląda. Alarmy lotnicze po prostu wyjmują człowiekowi całą duszę. Kilka razy zdarzyło się tak, że już wchodziłam na swoje podwórko i słyszę drony dokładnie nade mną. Nie zdążyłam wejść na podwórko, a tu jak huknęło. Wszystko się trzęsie, łzy lecą, zrobiło się tak strasznie. Idziesz, idziesz, a nagle niespodziewanie bach. To bardzo trudna sytuacja. Nie da się tego opisać. Chcę pokoju. Chcę ciszy. Mamy nadzieję i wierzymy, że tak będzie.

0: proszę państwa, jest pięknie. Tu, gdzie jestem. Piękne słońce, choć nie gorące, wisi nad polami i rozświetla zieleń. Jest tu mnóstwo kwiatów. To są kwiaty w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym, takim jasno-fioletowym. Alejki, dróżki, trochę porzucone, trochę przesypane dookoła ładnego nowego budynku z cegły klinkerowej. To jest dom kultury w miejscowości Kowiachy. To jest wioseczka Kowiachy, w której jednak stoi duża szkoła. Pewnie tu przyjeżdżało ileś młodzieży do szkół okolicznych, a dziś prawie od początku wojny to jest ośrodek dla uchodźców. Tak, uchodźców wewnętrznych. Będzie słowo o losie uchodźców, proszę państwa. W obwodzie charkowskim jest ponad 500 tysięcy uchodźców wewnętrznych, czyli takich ludzi, którzy wyszli czasem z reklamówką z domów, które mieli dokumenty i jedno ubranie. Czasem zostali ewakuowani z jedną walizką jeszcze przez wojsko. Czasem uciekali, wykupując się od Rosjan. I ta liczba się zwiększa. 500 tysięcy to było pół roku temu, a teraz jest 560 tysięcy. To oznacza, że ludzie wciąż przybywają, bo kolejne miejscowości są po prostu zagrożone. Jaki jest los wewnętrznych uchodźców? Ta odsłona audycji Wywiad z Człowiekiem będzie właśnie o tym. Klinika mobilna dojeżdża właśnie tutaj raz w miesiącu, tak jak i do wielu podobnych miejsc. Ona 3 dni pracuje w Charkowie, a 2 dni pracuje w terenie. Czasem bardzo blisko frontu, co wymaga dużej odwagi. Ale to jest walka o przetrwanie. To jest walka o przetrwanie tego regionu, dlatego że pomoc medyczna, lekarstwa dla uchodźców, dla osób starszych sprawiają, że oni są w stanie pozostać, przeżyć, mają nadzieję, nie zostawiają tych miejsc i czekają, aż skończy się wojna. Opustoszenie tego regionu jest tym, czego Rosja chciałaby najbardziej. Dlatego tak proste rzeczy jak leki i zdrowie to jest walka o wygranie tej wojny i to jest walka o przyszłość. Zanim oddam głos uchodźcom, to jeszcze rozmowa z Anastazją Rasulową, lekarką pracującą w mobilnej klinice.
1: A kiedy ja sama stałam lekarzem, to było trochę więcej niż 4 roky temu.
2: Lekarką zostałam 4 lata temu. To bardzo nieromantyczna historia. Mówiono mi, że dobrze jest być lekarzem. Wszyscy będą mnie szanować i zawsze będę miała pracę. Poza tym to bardzo dobry zawód. Można pomagać ludziom. Tak właśnie zostałam lekarką. Bardzo dobrze pamiętam 24 lutego. W naszej rodzinie obchodziliśmy święto 23 lutego. Siedzieliśmy do późnej nocy i rozmawialiśmy całą rodziną. Ja, mama, tata i siostra. Zastanawialiśmy się, czy wybuchnie wojna. Doszliśmy do wniosku, że to wszystko plotki. Nic się nie wydarzy i wszystko będzie dobrze. Doskonale pamiętam swój ostatni dzień na uniwersytecie, kiedy pożegnaliśmy się słowami do jutra. Przed 6 rano usłyszałam. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, jak brzmią wybuchy. Słyszałam jakieś dziwne odgłosy i bardzo wiele jadących wozów strażackich. Wstałam. Okna mojego pokoju, mieszkałam wtedy jeszcze z rodzicami, wychodziły na dużą ulicę. Spojrzałam i zobaczyłam bardzo wiele samochodów jadących szybko. Pomyślałam, kurczę, co tam się stało? Mój tata pracował w policji, był już w mundurze, chociaż wiedziałam, że nie miał wtedy dyżuru i powinien mieć wolne. Zapytałam, co się dzieje. Powiedział mi, Nastia, zaczęła się wojna. Wzywają mnie do pracy. Nie wiadomo, co będzie. Zadzwoniła do nas babcia. Mieszkała z mężem 2 kilometry od granicy z Rosją. Powiedziała, że jadą rosyjskie czołgi. Wtedy zrozumieliśmy już, że naprawdę zaczęła się wojna. Jeszcze zanim oficjalnie to ogłoszono. Zebraliśmy się. Moja mama pracowała wówczas w przedszkolu. Poszłyśmy więc do przedszkola. Zamieszkaliśmy w tym przedszkolu na 1,5 miesiąca, dopóki nie zostało zniszczone przez bombę. Byli ranni. Poszłam udzielać pomocy, ponieważ karetki nie wjeżdżały na teren objęty aktywnym ostrzałem. Zakładaliśmy opatrunki i opaski uciskowe, bandażowaliśmy ręce i nogi, wszystkie miejsca, w których były rany. Stopniowo uświadomiłam sobie, że mój zawód zyskał dodatkowy sens.
1: Jest taka sztuka, nazywa się psychosomatyka.
2: Istnieje coś takiego jak psychosomatyka. Niestety jest ona czymś realnym. Nie chodzi o opowieści niektórych oszustów, którzy twierdzą na przykład, że ktoś ma, przepraszam, raka żołądka, ponieważ nie wybaczył ojcu. Psychosomatyka polega na tym, że problemy psychologiczne, a nawet psychiczne, znajdują odzwierciedlenie w ciele. Czasami człowiek naprawdę może nie mieć organicznych zmian w głowie, żołądku, jelitach, nodze, ręce, gardle, klatce piersiowej, sercu itd., a mimo to rzeczywiście szczerze i fizycznie odczuwa ból. Czy możemy pomóc ludziom z zaburzeniami psychosomatycznymi? Stosujemy leki uspokajające, antydepresanty, leki przeciwlękowe i oczywiście psychoterapię. Obecnie takie zaburzenia są bardzo rozpowszechnione. Niestety, nawet połączenie farmakoterapii z psychoterapią nie zawsze pozwala pomóc tym ludziom. Jak bowiem wyleczyć człowieka, który stracił bliskich, dom, rodzinę, przyjaciół, psa, kota i wszystko inne, na co pracował przez dziesiątki lat? Wszystko przepadło. Oczywiście ma teraz problemy z ciśnieniem, bóle i bezsenność. Naprawdę źle się czuje. Podczas wizyt często trzeba więc, powiedzmy, odwracać uwagę ludzi od ciągłego skupiania się na swoim nieszczęściu. Nie można ich jednak za to obwiniać. Jak nie skupiać się na tym, że straciło się wszystko, co było w życiu cenne? Bardzo się cieszę, kiedy ktoś się do mnie zwraca. Mimo, że moja historia zostania lekarką nie jest romantyczna, bardzo zależy mi na tym, aby być dobrą specjalistką. W mojej grupie wszyscy, absolutnie wszyscy, opowiadali wzruszające, romantyczne historie o tym, jak od kołyski marzyli o zawodzie lekarza, jak zamiast bawić się w dom, bawili się w lekarza i pacjenta, a potem konsekwentnie dążyli do celu. Ja nie mam takiej chwytającej za serce historii. Zawsze bardzo się cieszę, gdy mogę komuś pomóc. To rezultat mojej pracy, który mogę ocenić właściwie tylko na podstawie słów i samopoczucia moich pacjentów. Teraz brzmi to bardziej romantycznie niż na początku i naprawdę sprawia mi to radość. Lekarz pracujący w ukraińskim systemie musi dodatkowo zastanawiać się, czy siedzący przed nim pacjent będzie mógł sobie pozwolić na leczenie. Wiele dobrych, nowych leków jest dla naszych pacjentów po prostu niedostępnych. Co więcej, niekiedy problemem nie jest nawet cena, lecz to, że dany lek nie został zarejestrowany w Ukrainie. Niestety wiele posiadanej wiedzy pozostaje bezużyteczne, ponieważ pacjentów nie stać na terapię albo w Ukrainie po prostu nie ma określonego leku bądź metody diagnostycznej. Kiedy studiowałam, na moim roku było 16 osób. Obecnie w Ukrainie zostało 5. To wszystko. Pozostali rozjechali się za granicę. Cała piątka, która została, znajduje się w Charkowie. Czym różni się życie w Ukrainie od życia ludzi w krajach, w których panuje pokój? Tym, że człowiek żyjący za granicą myśli nie tylko o śmierci. Przed wojną nie myślałam na przykład, czy lepsza byłaby amputacja ręki czy nogi. Teraz myślę, że jeśli przeżyję i stracę kończynę, to lepiej, żeby to była noga, ponieważ bez rąk nie będę mogła pracować. Mój chłopak pracuje w branży informatycznej. Zastanawiam się, jeśli nie umrze, ale na przykład urwie mu ręce, jak przekonać do życia człowieka, który utraci możliwość samorealizacji i pracy? Podobnie jest ze mną. Przepraszam, ale jako lekarka bez rąk, a nawet bez jednej ręki, prawdopodobnie nie mogłabym kontynuować pracy zawodowej. Tymczasem świadczenia rentowe w Ukrainie są tak niskie, że nie da się z nich przeżyć.
1: Zaraz ja думаю, tak, jak się ja wyżył i będę bez kęciwki,
2: nie dość to więc, będę że człowiek myśli o własnej śmierci, to jeszcze zastanawia się, jakie protezy można byłoby kupić, ile pieniędzy trzeba zgromadzić, jaki kredyt zaciągnąć i przez który kraj je zamówić. I daj Boże, gdyby już miało do tego dojść, żeby urwało nogę, a nie rękę. Najlepiej zaś, żeby noga została urwana w taki sposób, by nie doszło do masywnego krwotoku i żeby można było nie umrzeć z upływu krwi. Jak mam marzyć o swojej przyszłości, skoro nie wiem, czy w ogóle ją mam? Oczywiście, tak naprawdę żaden człowiek nie może wiedzieć, czy ma przed sobą przyszłość. Poza działaniami wojennymi zdarzają się przecież wypadki samochodowe i inne nieszczęścia. Prawdopodobieństwo takich zdarzeń jest jednak na tyle małe, że można je pominąć. A wojna jest u nas na ulicach codziennie. Ja nie potrafię planować nawet następnego roku. Nie wiem, czy wojna będzie trwała, czy się skończy, lub w jakiej będzie fazie. Być może Charków będzie okupowany. Przepraszam, ale nie mogę nawet zrobić remontu w mieszkaniu. Za każdym razem, kiedy myślimy o tym z chłopakiem, zaraz przychodzi nam do głowy. A jeśli pocisk trafi w mieszkanie? Ludzie w Polsce po prostu robią remont. Ludzie w Charkowie wstawiają w miejsce okien drewniane płyty, żeby w razie uderzenia drona były mniejsze zniszczenia. Tak samo jest ze zakupem mieszkania. Moglibyśmy wziąć kredyt hipoteczny na większe mieszkanie, ale człowiek myśli, weźmiemy kredyt, mieszkanie zostanie zniszczone i co dalej? Więc o tym także nie ma mowy. Po prostu jakoś żyjemy.
1: Nie robimy remont tam, gdzie nie robimy. Tak żyjemy, krecie.
0: Teraz idę po wąskim korytarzu, ciemnym, po dwóch stronach są drzwi. Jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie, czwarte, piąte. Jest ich tu kilkanaście, a za każdymi drzwiami mieszkają dwie, trzy osoby. To są małe pokoiki. I w tych pokoikach ci ludzie spędzili ostatnie 3 lata, czekający na nic. I w tym bezruchu i w tym pięknie pośród tych kwiatów jest tu coś dramatycznego. Dramatycznego. Stary człowiek lat 90, który wyszedł z domu z reklamówką i mieszka tutaj w dobrych warunkach, przeżywa jakiś straszny dramat. No dobrze, dość monologów. Porozmawiamy. Porozmawiamy z tymi ludźmi, a zaczniemy od Nestorki, która ma lat 96. Właśnie do niej idę na rozmowę.
3: Ja Anna Samojlowna. Żyła ja w selu, posiolok Borowa.
2: Nazywam się Anna Samojłowna. Mieszkam w miejscowości Borowa. Przez 40 lat pracowałam w kołchozie. A potem przyszła do nas wojna. Nasza wojna. Jesteśmy braćmi. Przeżyliśmy ponad 70 lat razem. Nigdy nie myślałam, że coś takiego może się wydarzyć. I wypędzili nas z domu. Zniszczyli nasz dom. Już jakiś czas żyjemy tu pod Charkowem, w wiosce.
3: Хочеться до дому. Так оте село мені хочеться, де я родилася, де я прожила.
2: Tak bardzo chce mi się do domu, do tej wsi, w której się urodziłam, gdzie przeżyłam życie, gdzie moje dzieci, moi rodzice są tam pochowani, wszystkie moje siostry są tam pochowane. Chcę tam wrócić, żeby i mnie tam pochowano. Zatrzymajcie się, dobrzy ludzie, opamiętajcie się, nie bądźcie źli, bądźcie dobrzy, żebyście przyszli do wiary, do miłości, żeby miłość przyszła do was, do wszystkich, żeby przyszła miłość, żebyśmy pokochali jedni drugich i już więcej nie walczyli. I wiara w Boga. Wierzcie i kochajcie jedni drugich. Zło nie zwycięży, zwycięży tylko jedno. Miłość. Żeby między wszystkimi ludźmi była miłość. Przyjdź do nas, miłości i wiaro. Wzywam was wszystkich. I życzę wam wszystkim, dzieci, żebyście mogli przeżyć życie tak jak ja. Dobrze. Doprowadzili do nas gaz i mieliśmy wszystko. A teraz zniszczyli ten dom. Tak bardzo chce mi się do domu. Tak bardzo. Choćby mnie tam pochowali. Obok moich bliskich. Zmęczyłam się. Zmęczyłam się.
3: Zamoryłaś ja. Wszystkiego dobrego wam. Wszystkiego dobrego wam.
4: My z Donieckiej oblasti. Miasto Toreckie, jakiego na razie już tam nie ma.
2: Jesteśmy z obwodu Donieckiego, z miasta Toreck, którego teraz już właściwie nie ma. Jest całkowicie zniszczone. Przyjechałyśmy w 2024 roku. 1 sierpnia trafiłyśmy tutaj z mamą. Mama ma 90 lat. Nazywam się Samolina Tatiana Petriwna. Mieszkamy tutaj. Przyjęto nas bardzo dobrze, choć nie było miejsc. Mieszkamy we dwie w pokoju z mamą i wszystko jest dobrze. Podoba nam się. No wiecie, strasznie jest wyjeżdżać w nieznane, bo nie wiemy dokąd i co dalej. Gdybyśmy miały dużo pieniędzy, zebrałybyśmy się i wyjechały. A mamy takie emerytury, że jest ciężko. Dlatego chyba tak długo siedziałyśmy w Torecku. Nikt nie chce porzucać swojego mieszkania, dorobku lat, całego życia. A teraz zostałyśmy zupełnie bez niczego. Przyjechałyśmy tak, jak stałyśmy. Tutaj, niedaleko, wzięłyśmy sobie ogródek. Mamy tam wszystko, czego trzeba. Nawet arbuzy i melony. Wszystko jest. ale ogólnie jest ciężko. Moje dzieci są przesiedleńcami w Kijowie od 2015 roku. Już wtedy wszystko na nas leciało. Wnuki były małe, dlatego dzieci wyjechały, a my z mamą zostałyśmy. Pomoc medyczna jest bardzo dobra. Ja sama mam grupę inwalidzką, mam wysokie ciśnienie i tutaj bardzo dobrze do tego podeszli. Czuję się znacznie lepiej. Dają też leki i wszystko, czego potrzeba. Dziękujemy. I wam dziękuję.
4: I wam dziękuję. Przyjdźcie.

0: Jestem teraz w miejscowości Nowy Korotycz. To jest wioska. Tu jest placek zabaw. Na tym placeku zabaw bawi się kilkoro dzieci. Stoję przed dużym, ładnym budynkiem, gdzie jest dom samotnej matki, prowadzony przez polskie siostry orionistki, które zajmują się matkami mającymi małe dzieci, które nie mają się gdzie podziać. No to będzie słowo. Przed chwilą rozmawiałem z dzieckiem. Proszę, posłuchajcie.
1: Zaczęło się robić niebezpiecznie. Szachedy latają, jest głośno, strasznie. Wiele osób umiera i to nie jest normalne. Wszystko jest zniszczone. Ostatnio jechaliśmy trasą kijowską i tam wszystkie stacje benzynowe są zniszczone. Nowa poczta jest zniszczona. Przed początkiem wojny było nas tutaj 40-50 osób. Wsiedliśmy do autobusu, pojechaliśmy na zachodnią Ukrainę i niektórzy nie wrócili, a my wróciliśmy, bo tam jest obco, w domu jest lepiej. Wróciło może 15 osób. Na początku było cicho, a teraz każdego dnia ostrzeliwują nową pocztę pociskami balistycznymi, bo myślą, że jest tam sprzęt wojskowy.
0: Siostra powiedziała mi taką historię o tym, jak się dzieci bawią w drony. Otóż bawią się tak, że budują z materacy schron, wchodzą do schronu i jedno dziecko rzuca poduszką. Jeśli nie trafi, to jest kupa śmiechu, a jak trafi, to dzieci bawią się w śmierć i po prostu giną. Tak, dzieci się uczą wojny najszybciej, ale niestety uczą się jej na zawsze. My to dobrze wiemy po tym, co zostało w naszych pradziadkach i dziadkach.

Jestem w Charkowie. Jest dziwnie. Niesamowite gwiazdy, takie jakby miały zaraz spaść na ziemię. Normalne duże bloki. Nie za dużo świateł. Może jedna piąta, jedna szósta. Reszta ciemne. Takie gwiazdy niesamowite jak w górach, bo po prostu nie palą się latarnie. Jest całkowita ciemność. Boże, jaki to jest niesamowity widok. Stoję pod takim drzewem, chyba to od niego te cykady czy świerszcze. Te gwiazdy jakby miały zaraz spaść na głowę. Na głowę czasem spadają rakiety, a czasem drony. Tutaj gdzieś raz na godzinę wyje syrena i czasem słychać wybuchy. Na szczęście nie za blisko. Ale godzina policyjna jest po 24, więc ruch odbywa się normalnie. Dopiero w nocy wszystko zastyga absolutnie. Teraz tylko ciemności. I w tych ciemnościach światła samochodów, jak się przechodzi przez centrum, jak widać budynki użyteczności publicznej, widać sklep, to one najczęściej są zabite, jak to się mówi, dechami. Ale nie tylko dechami, bo to fantazyjny sposób. Raz, że paździerze w bardzo wielu oknach, a niektóre okna poklejone taśmą na krzyż czy w gwiazdy, a czasem są to paździerze fantazyjnie pomalowane, także się wydaje, że tam jakieś jest nowe życie w środku. Po co te paździerze? No po to, że jak walnie bomba, to wtedy nie lecą okna. To zawsze oszczędność i zawsze coś się może stać, jeżeli lecą odłamki, prawda? Dziwnie, taki naprawdę jest przekompletny mrok, a jestem po prostu na osiedlu. Idę jakąś zupełną ciemność, ledwo odróżniam chodnik od ulicy. Centrum na przystankach nie za często, ale czasem są takie schronienia w formie bunkrów. Czekasz na autobus, jak coś się dzieje, to zawsze możesz wejść do środka, no bo najgroźniejsze są oczywiście odłamki. O Boże, tak patrzę na tą kamienicę przede mną. Ona ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć pięter i 18 okien w poziomie. Ile widać świateł? 15 świateł na ponad 100 okien. Co się stało z mieszkańcami Charkowa? Oni często wyjechali, bo tu jest trudne życie. Na pytanie, czy przeżywają traumę, jedni mówią, że już nie słyszą tych syren, które wyją raz na godzinę, może zaraz zawyje, nie wiem. A inni mówią, że nie są w stanie już tego znieść. W tych ciemnościach, patrząc w gwiazdy, chciałbym zmówić modlitwę, albo przynajmniej pomyśleć po pierwsze o tym całym świecie, który Bóg stworzył, po drugie podziękować i dziękuję za to, że tu jestem, bo mogę zobaczyć, jak jest naprawdę i mogę spotkać się ze zwykłymi ludźmi, którzy dziś nikogo nie obchodzą w mediach i w polityce. I za to dziękuję Bogu i za tych ludzi dziękuję Bogu i za Polskę, która o tych zwykłych ludziach pamięta. I dziękuję Bogu za Ukrainę. Amen. Niesamowite ta noc.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów, zaprasza Ewa Pietrzak.
1: Drodzy Państwo, to jest audycja Nie jesteś sama. Dziś naszym gościem jest psycholog, coach Maria Żak. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dziś będziemy mówić o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. No właśnie, jak rozpoznać, że korzystanie przez dziecko lub nastolatka z internetu i mediów społecznościowych przestaje być taką zwykłą rozrywką, być może chwilową atrakcją, a zaczyna mieć charakter uzależnienia?
2: A no właśnie, no, każdy z nas zna swoje dzieci, obserwuje je od maleńkości i no, orientujemy się, jaki mają temperament, jakie sposoby reagowania na to, jak im się coś nie podoba albo coś je bardzo zainteresuje. I w momencie, kiedy pojawia się różnica między tym, co znamy, a tym, co dziecko pokazuje, mówi albo się wycisza, jakoś zamyka, no to już powinno nas zaciekawić, przynajmniej zaciekawić na początek. I no i skłonić do takiej wstępnej obserwacji, co się dzieje. Bo jeśli chodzi o zachowania dzieci i takie ich dodatkowe wybryki, może takie nieszablonowe, no to one zasadniczo pochodzą z trzech obszarów. Jeden obszar to jest taki, że coś tam jeszcze utkwiło z wcześniejszego okresu, tak? Czyli na przykład jakiś taki bunt, zdenerwowanie. Drugi obszar, no to jest takie typowe dla wieku, w którym jest dziecko, zakres, repertuar różnych zachowań. A trzecie to są takie od starszych. I najczęściej w przypadku mediów społecznościowych obserwujemy właśnie tą trzecią grupę takich naleciałości, czyli dziecko robi coś, co jakby jest poza jego obszaru wiekowego i to powinno nas właśnie zastanowić.
1: Czy my mamy taką wiedzę, żeby to zauważyć albo żeby w miarę szybko reagować?
2: No, myślę, że każdy, no przecież my też byliśmy dziećmi, ale taką mamy wiedzę zdroworozsądkową i też rozmawiamy ze znajomymi rodzicami, mamy takie swoje wymiany doświadczeń, czy o to cię pyta już dziecko, albo o tamto. No i jak się pojawiają takie tematy, że w ogóle trochę, no zaraz, ale to się tak jakoś nie wpisuje, to się czuje, że coś jest nie takiego. A jeśli no tu nie mamy aż takiego zaufania do siebie, no to powinniśmy zwrócić uwagę, jak nasze dziecko podchodzi do swoich zainteresowań, do pasji, czy nie porzuca czegoś, czym do tej pory się fascynowało, czy przypadkiem nie zaniedbuje jakoś nadmiernie swojej higieny, swoich obowiązków domowych, czyli czy nie ma takich oznak wycofania się z szeroko pojętego życia, zainteresowań, znajomych i takie bardziej skupienie na sobie.
1: Dlaczego dzieci i młodzież mogą tak łatwo uzależnić się od mediów społecznościowych? No i co sprawia, że ciągle chcą sprawdzać ten telefon, że ten telefon jest w zasięgu wzroku, prawda, że jest w kieszonce z tyłu w spodniach, tak? Że sprawdza też wiadomości, polubienia czy komentarze.
2: No właśnie, no bo tutaj też musimy odwołać się do dzieci i w ogóle do ich wieku. To jest takie wspaniałe w wieku dziecięcym, że jest zafascynowanie zabawą, przyjemnością, atrakcją. I wszystko, co nam karmi tą przyjemność, jest pożądane, bo to też jest związane z tym aspektem zabawowym, zwłaszcza to się dzieje w przypadku młodszych dzieci. Więc jeżeli dziecko dostaje telefon bez żadnych ograniczeń i z niego korzysta, to jest to po prostu kolejna zabawka i jeżeli jest potem jej pozbawiane, to wywołuje to bunt. Natomiast to, co się dzieje no właśnie w tych dniach i w najbliższych tygodniach będzie się działo w Stanach Zjednoczonych, to jest ten proces przeciwko, no powiedzmy ogólnie, temu, co się dzieje w mediach społecznościowych. Tam się dzieją bardzo niepokojące informacje, ponieważ jest podawane do wiadomości publicznej, że stosowano celowo manipulację dopaminą. Więc jeżeli te algorytmy zostały użyte celowo, no to nasze dzieci są naprawdę wystawione na zagrożenie, ponieważ psychologia, oprócz psychologii wychowania, psychoterapii, czy jeszcze jakiejś psychologii emocji, ma taki osobny dział, który nazywa się psychologią procesów poznawczych. To stamtąd reklama, manipulacje, perswazje, stamtąd czerpią wiedzę, a tam wiedza jest bardzo zaawansowana, w jaki sposób trzeba przekazywać informacje, żeby świadomość tego nie wychwyciła, a miało to wpływ na nasze doświadczenia. I to są bardzo poważne badania, bardzo konkretne, jak to wszystko ma działać. Wygląda na to, że jeśli była ta stymulacja układu nagrody, układu dopaminowego wykorzystywana, to nasze dzieci jakby zostały wciągnięte, tak, w pewne mechanizmy, zostały niejako wciągnięte w uzależnienia i te procesy są rozpoczęte i bardzo trudno jest z tym walczyć. No, można oferować coś obok, no ale trzeba być tego świadomym, że tam się może dziać coś, co sprawi, że to inny będzie miał wpływ na nasze dzieci, a nie my.
1: Mhm. Przykre jest to, że ta manipulacja dopaminą, o której pani wspomniała, no to jest przecież działanie ludzi dorosłych.
2: Tak, jak najbardziej. No i niepokojące jest to, że jakby no, głównym powodem był powód finansowy, żeby jak najwięcej użytkowników było, co potem też się przekłada na zyski firmy. Ta manipulacja, znaczy przynajmniej to, co jest podawane do wiadomości publicznej, ona była jakby oparta o algorytmy, czyli takie strategie programowania zarządzania tą dopaminą. I to są na przykład te filmiki, które się pokazują jeden po drugim. Dziecku się trudno z tego oderwać. To są też te przypominajki, powiadomienia, sprawdź, wróć do nas, nie wiem, coś ciekawego, to jest atrakcyjne dla ciebie. I dzieciom się, nam dorosłym trudno się oprzeć, ale my jesteśmy jeszcze odciągani przez różne obowiązki zawodowe, prywatne, rodzinne. Natomiast dzieciom bardzo trudno jest powiedzieć stop, no bo niby dlaczego? To jest fajne. I w momencie, kiedy rodzic mówi nie, to pojawia się na przykład opór czy jakiś bunt. Jeżeli się zastanawiamy, czy u naszego dziecka jest już jakaś forma uzależnienia, no to proszę Państwa, jest taka triada w przypadku uzależnień, na którą warto zwracać uwagę. Ta triada to jest wycofanie, o którym trochę już powiedzieliśmy. Tak samo w przypadku dorosłych, ale u dzieci. Zaniedbuje swoją czy higienę, czy swoje obowiązki domowe, czy swoje pasje, tak, czy sen. Druga rzecz to jest utrata kontroli nad swoimi impulsami i emocjami, czyli już natychmiast to musi się dziać. To też proszę zobaczyć, czy coś takiego się nie dzieje. A trzecia to jest popadanie w konflikty, czyli reagowanie silnym oporem, że jak ty mi nie pozwalasz, wyzywanie też, to się łączy trochę z tą też utratą kontroli nad impulsami, ale generalnie opór, trudności no, w relacjach, czy ich utrzymywanie, czy budowanie, no to już wchodzimy w te jakby konsekwencje dalsze uzależnień, jeżeli do nich dochodzi.
1: Jaki wpływ nadmierne korzystanie z mediów społecznych może mieć na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży i czy może rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, przyczyniać się tak do lęku, do obniżonego nastroju, chociaż ja usłyszałam, że jak wezmę telefon, to mi się poprawi nastrój, poprawi mi się humor, stres lub niskiej samooceny.
2: To, że mi się poprawi humor, jak ja wezmę telefon albo sprawdzę sobie co nowego, to on mi się oczywiście poprawi, tylko tu mamy na chwileczkę, bo to są te złudne korzyści krótkoterminowe, krótkoterminowa ulga i o, jest mi lepiej. I tak jak wcześniej jeszcze mówiłyśmy o tej dopaminie, to chodzi o to, że właściwie ja mam chęć sięgnięcia czy do internetu, czy sprawdzenia kontaktów, bo ja nawet myśląc o tym, że mogłabym sięgnąć, mogłabym sprawdzić, zanim to zrobię, już mam wyrzut tej dopaminy. Czyli jakby sama myśl o tym, że o ja tak bardzo chcę, to już jest ta super nagroda. Jak ja zaczynam coś sprawdzać, to ta dopamina spada, to tak działa, więc muszę mieć następne coś. I jeżeli jest mi źle, wiem, że mam telefon, to sobie sprawdzę, bo wiem, że to mi na chwilę poprawi humor, a to jest złudne, bo to za chwilę znowu padnie. Natomiast jak najbardziej to może wpływać na nastroje i obniżone nastroje, ale też na depresję i samoocenę, no bo zobaczmy, tam jest bardzo dużo treści, gdzie ja mam okazję się porównywać, a myśli porównawcze, czyli jeżeli ja porównuję się, czy ja jako dziecko, czy ja jako dorosły, że inni mają lepiej wyglądają, fajnie jeżdżą na wakacje, mają lepszy status, bardziej ich lubią. Jakiekolwiek myśli z kategorii porównawczych dla nas psychologów są alarmujące, bo one wskazują na to, że możemy mieć do czynienia z tendencją do overthinkingu, co nas prowadzi też do zaniedbywania różnych swoich celów, prokrastynacji i tak dalej. To jest szereg złożonych rzeczy, natomiast te myśli porównawcze, one są bardzo ważnym wskaźnikiem na początku. Jeżeli dziecko jest ciągle w takim procesie porównywania się, jak mi to wyszło, jak komuś, to zaczyna budować swoją wiedzę o sobie. Jeżeli ja nie mam w otoczeniu wsparcia, czy w rodzicach, czy w grupie koleżeńskiej takiego przytrzymania mnie w rzeczywistości, ale zobacz, ale jest tak, no to jest dobrze, to jest źle, no ale to nie znaczy, że jesteś do niczego. Jak ja nie mam takiej grupy, a mam tylko ten internet, to sobie zaczynam budować siebie na podstawie tego, co widzę. I potem w sytuacjach gabinetowych, to jest zwłaszcza widoczne w przypadku kobiet między 20 a 26 rokiem życia. To są bardzo młode osoby, które są już aktywne zawodowo, czasem studiują, jeszcze czasem już skończyły i pracują. Natomiast one przeżywają bardzo dużo lęku i takiego zatrzymania w tym, że nie są w stanie pójść dalej, no bo one jak one wypadają na tle tego Instagrama czy na tle tego Facebooka. I to są rzeczy, które dzieją się na co dzień, z którymi zgłaszają się ludzie po pomoc do psychologa. I proszę mi wierzyć, to nie jest proste powiedzieć czy wesprzeć taką osobę, zmień to. Ona musi tego doświadczyć i zobaczyć, że jak ja się nie odetnę od tego, nie ograniczę sobie sama, to ja będę się tylko gorzej czuła. Ale to się dzieje wtedy, kiedy ja jestem osobą dorosłą. A co w przypadku dzieci? Przecież one sobie tak... jakiej to wymaga odwagi i determinacji w sobie, żeby powiedzieć, nie robię tego. Natomiast jeżeli ja słabo wypadam, spada mi samoocena, no to mi się nie chce robić, no bo jeżeli ja źle o sobie sama myślę, że mi to nie wyjdzie, no to dlaczego ja mam w ogóle coś robić? No więc nie robię. Jak nie robię, no to znowu mi nic nie wychodzi. To jest błędne koło. Popadamy w smutek i mamy, no i mamy żniwo depresji u dzieci.
1: Drodzy Państwo, do tego tematu w audycji Nie jesteś sam. Za moment powrócimy. Dziś naszą gościem jest pani Maria Żak, psycholog i coach. Do usłyszenia za moment.

0: nie jesteś sam.
1: Mówimy między innymi o uzależnieniu od mediów społecznościowych i o tym, w jaki sposób wpływa to na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży, ale myślę, że również całej rodziny. Jest z nami pani Maria Żak, psycholog, coach. Kolejne pytanie, w jaki sposób to uzależnienie od mediów społecznościowych może wpływać na relacje właśnie z rodziną? Z rówieśnikami, czy nadal takie dziecko, czy taka nastolatka, taki nastolatek potrafi prowadzić rozmowę? Komunikować swoje emocje, komunikować cokolwiek.
2: Ważna jest ta rzeczywistość, w jakiej żyje mały człowiek. Czy w otoczeniu są osoby, które utwierdzają go, potwierdzają, czy wspierają. W ogóle rzecz najważniejsza, czy dostrzegają dziecko, czy nastolatka, że ty jesteś, tak? Ja cię widzę, teraz się nie umyłeś. O, teraz, ale fajnie ci wychodzi jakieś rysowanie, nie wiem, granie. O, tutaj dużo trenujesz, to widać. Więc czy ja dostaję jakieś takie informacje? Bo jeżeli dostaję te informacje, to jeszcze to sprawa nie ma się tak najgorzej, bo tutaj mogę się samodzielnie jako dziecko nawet kalibrować, tak? I też doświadczam pewnych emocji, na przykład jakiegoś poczucia wstydu, poczucia winy i to jest część rozwojowa, że ja mogę to sobie przepracować. Nie mówię tutaj o nadużyciach, o skrajnych jakichś patologiach czy dysfunkcjonalnych rodzinach. Natomiast w przypadku właśnie tych rodzin z dużymi problemami, gdzie jest ta, no gdzieś dużo złego się dzieje, gdzie są te dysfunkcje, gdzie są naprawdę ogromne przykrości, to tam dziecko może zostać pozbawione tego zewnętrznego dopływu powietrza informacyjnego i ono zaczyna wierzyć w to, co podaje mu internet. I wtedy przewaga internetu jest taka, że on tak paradoksalnie troszkę mnie chroni, bo jak ja nie chcę odpowiedzieć, nie wiem jak odpowiedzieć, tu coś, nie wiem co myśleć o tym, co odpisała mi koleżanka, czy jakiś taki anonimowy komentarz, to ja mogę się trochę schować, ja mogę poczekać, więc nie muszę nawet przepracowywać tych emocji w trakcie i się nic nie uczę. Potem wyjście do ludzi jest utrudnione, bo po prostu przeżywam niepokój, niepewność, a nawet lęki, jak ja sobie poradzę. I to jest kolejna grupa trudności, do których prowadzą takie dzieci pozostawione, znaczy to nie dzieci prowadzą, tylko dzieci pozostawione same sobie z tym internetem, potem w przyszłości doświadczają takich trudności. No bo zobaczmy, jeżeli ja nie rozmawiam z kimś, tak w sytuacji rzeczywistej, nie dostaję informacji, jakiejś reakcji na moje zachowanie, to jak ja mam się dowiedzieć, kim ja jestem? No wyrastam w takiej bańce. Już tutaj nie mówimy o schizofrenii, gdzie jest totalne odcięcie, ale mam dużo mniej informacji o sobie. I mogę wykształcić się jako taka osoba nieznająca siebie. I potem są błędne podejmowania decyzji co do zawodu, są niedopasowania. W relacjach też mi po prostu nie idzie, bo jak ja z kimś żyję, czy się spotykam, to nie mogę się schować, tak? No doświadczam tych emocji. Czy umiem je kontrolować właśnie, czy no co ja wtedy robię? Więc no jest ryzyko takiego nieprzygotowania.
1: Albo dlaczego Hania dała mi tego lajka, a Julka jeszcze nie polajkowała, tak? Tego zdjęcia, albo tego posta.
2: Właśnie, to dotykamy takiej jeszcze jednej ważnej zdolności psychicznej. My to nazywamy mentalizowanie od takiej strony technicznej w psychologii, w psychoterapii. Mentalizowanie to jest coś takiego, że ja potrafię jakby zrozumieć tą samą sytuację, ale z różnych punktów widzenia, tak? A jeżeli ja czytam określoną ilość treści w internecie, czy określone komentarze dostaję na swój temat, wkrada się taka sztywność i może być mi trudno zobaczyć jakąś sytuację inaczej. Mogę na przykład mieć przekonanie, że wszyscy są dla mnie źli, że nauczyciel się na przykład czepia, tak? Że rodzice są, nie wiem, wrodzy. I mogę tylko to widzieć. No i to wzrastanie w takiej sztywności, w takim tylko w jeden sposób, jakby widzenie rzeczywistości tylko w jeden sposób prowadzi potem do zaburzeń osobowości. To też jest coraz większa grupa osób, z którymi, no, które mamy w społeczeństwie, a zaburzenia osobowości powstaje właśnie wskutek zaniedbań w procesie wychowawczym dzieci i nastolatków. No i tam to też już nie jest takie proste i tanie, żeby to wyprowadzić.
1: No, rozpoczął się dopiero rok szkolny. Już teraz możemy powiedzieć, że to uzależnienie od mediów społecznościowych, to ciągłe sprawdzanie telefonów, no wpływa na koncentrację, raczej na dekoncentrację, prawda, na zdrowy sen, na aktywność fizyczną, no i tak jak pani powiedziała, też na relacje z innymi. Co możemy zrobić my, zagubieni rodzice?
2: My zagubieni,
1: którzy też z tego telefonu korzystamy.
2: No właśnie, jeszcze zależy w jakim

0: też znakomita sprawa. My dorośli też przecież z tego korzystamy. Natomiast no też wyciągać, zapraszać, czy no organizować jakieś takie, czy spotkania w gronie, czy ze znajomymi, czy gdzieś właśnie wyjeżdżać rodzinnie, półrodzinnie i spędzać inaczej w czas i pokazywać dziecku świat też od różnych, znaczy od różnych stron, nie tylko od tych telefonicznych.
1: Mhm. No we Francji podobna sytuacja. We wrześniu ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych, zakaz korzystania z tego do 15 roku życia. Też zauważyli chyba wpływ, prawda, na zdrowie psychiczne.
0: No właśnie, tak? jest to kolejny kraj, który też interesuje się no i podejmuje działania, żeby przeciwdziałać temu, co się dzieje. Bo zobaczmy, no w przypadku korzystania z mediów społecznościowych, tam nie zawsze, może tak to ujmijmy, nie zawsze dochodzi do obróbki refleksyjnej informacji, które dzieci dostają. Bardzo często jest to takie po prostu przyjęcie tego, że to tak jest. No i potem wytwarza się jakby, znaczy wytwarza, aktywuje się taki mechanizm bezrefleksyjnego przetwarzania informacji. I on polega na tym, że okej, wierzę w to wszystko, co czytam, nie myślę nad tym, po prostu to przyjmuję. Natomiast jeżeli to są treści negatywne, bądź o mnie, bądź o jakiejś grupie ludzi, do której mogę należeć, to wtedy to wpływa na obniżenie mojego funkcjonowania. W tych procesach poznawczych to też wychodzi w badaniach i widać, że ja na przykład jak się nasłucham takich treści nieprzyjemnych, to potem moje wyniki jakiekolwiek mogą spaść i też naukowe i też czy to w szkole, czy w aspekcie zainteresowań. Rzeczywiście no może mi się znowu nie chcieć i to prowadzi do tego, że tych wyników nadal nie będzie. Nie?
1: Rada dla nas rodziców, ale myślę, że także dziadków, którzy bardzo przeżywają to, co dzieje się z ich wnukami, prawda? Kiedy należy szukać pomocy u specjalisty?
0: No więc przede wszystkim, jak dziecko nadmiernie zamyka się w sobie, unika już kontaktu i staje się agresywne, wręcz takie wrogie, nie jest to sytuacja jednorazowa, bądź związana z jakimś stresorem, bo coś się faktycznie wydarzyło, tylko to się powtarza, no to wtedy warto się tym zainteresować i myślę, że naprawdę umówienie jednej konsultacji z psychologiem jest dużo poradnie, zwłaszcza w Warszawie mamy ich sporo i naprawdę, proszę Państwa, te kolejki nie są takie długie. No, czasem trzeba poczekać 2 miesiące, ale ja też regularnie interesuję się, jak jest z dostępnością. Może nie w naszej dzielnicy, tylko w innej. Pójść, porozmawiać, dowiedzieć się, żeby też się jakoś uspokoić, że może ktoś inny na nasze dziecko rzucił okiem. Można porozmawiać też z psychologiem szkolnym, jeżeli mamy dostęp do takiej osoby. Na pewno tego nie zaniedbywać. Myślę, że warto zacząć od takiej troski i powiedzenia dziecku, co się widzi. Nie, absolutnie nie oceniać tego, że to jest złe, co ty robisz i tak dalej, bo to powoduje, że dzieci nam nie ufają i nie chcą rozmawiać. Natomiast opisywanie, tak jak jeszcze raz to podkreślę, opisywanie, nazywanie tego, co ja widzę, bez wartościowania, podłączone z taką troską, no to może sprawić, że dziecko nam trochę więcej powie. Możemy też podpytać, a co ty robisz, a na czym to polega w ogóle, tak, to czym się zajmujesz, żeby troszeczkę złapać taki wspólny język i potem możemy dalej coś rozmawiać, no że na przykład to się o ciebie martwię, tak, żebyśmy porozmawiali z kimś.
1: Drodzy Państwo, i na koniec jeszcze tutaj taka podpowiedź, to pani Maria napisała do mnie: nie jesteś sam rodzicu, nie jesteś sam nastolatku, nie jesteś sam człowieku, prawda? Pamiętajmy o tym. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wyjaśnienie tych różnych procesów, z którymi dziś i nasze dzieci, i nasza młodzież ma do czynienia. A naszym ekspertem była pani Maria Żak, psycholog, coach. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. Do widzenia Państwu.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
3: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Papież pielgrzymuje do podrzymskiego sanktuarium maryjnego w Genazzano. W Portugalii otwarto górski szlak Frasaciego. Francja przygotowuje się na wizytę Leona XIV. W Metz papież odwiedzi m.in. centrum Roberta Schumana. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież pielgrzymuje dziś do Genazzano, to podrzymskie sanktuarium maryjne, w którym czczony jest wizerunek Maryi, Matki Dobrej Rady. Ojciec Święty pozostanie tam przez 3 godziny. Oprócz mszy w Wigilię Święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przewidziano czas na osobistą modlitwę papieża przed cudownym wizerunkiem. Jak mówi miejscowy biskup Mauro Parmegiani, dla Leona XIV jest to powrót do domu. W przeszłości bywał tam bardzo często. Od 1356 roku kustoszami sanktuarium są bowiem Augustianie.
4: La visita è nata un po' in maniera privata, il Papa...
5: Wizyta zrodziła się z prywatnej inicjatywy Leona XIV. Papież chce podziękować Matce Bożej i na nowo się jej zawierzyć. Ofiaruje jej złotą różę. Podczas tej wizyty odsłonięty też zostanie fresk przedstawiający Leona XIV w modlitwie przed Matką Bożą. W sanktuarium są już wizerunki innych papieży, którzy w przeszłości pielgrzymowali do Matki Dobrej Rady.
4: Al madre del buon consiglio.
6: Wiadomości ze świata.
3: Z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji Piotra Jerzego Frasatiego w Portugalii otwarto kolejny szlak górski jego imienia. Dołącza on do listy międzynarodowych szlaków Frasatiego, który z zamiłowania był alpinistą.
7: Jak informują organizatorzy, trasa prowadzi wokół Sanktuarium Matki Bożej z Penedy. Pomysł nadania temu szlakowi imienia świętego Pier Giorgia Frassatiego wyszedł od portugalskiego klubu alpinistycznego. Jest to odpowiedź na wezwanie włoskich alpinistów, którzy pragną utworzyć w świecie międzynarodową sieć szlaków Frassatiego. Trasa portugalskiego szlaku jest wymagająca. Rozpoczyna się przy Sanktuarium Matki Bożej z Penedy na wysokości 612 metrów nad poziomem morza i prowadzi starożytną trasą wykorzystywaną przez pielgrzymów.
3: Za niespełna 3 tygodnie papież uda się w podróż do Francji na wniosek Stolicy Apostolskiej. W programie znalazła się wizyta w centrum Schumana w Metz. Leon XIV wygłosi tam przemówienie o Europie. Na znaczenie tego wydarzenia wskazuje ksiądz Cédric Burguin, zaangażowany w proces beatyfikacyjny Schumana.
8: Podkreśla on, że zarówno integracja europejska, jak i sama postać Schumana to tematy, które wśród francuskich katolików budzą wiele kontrowersji. Po co beatyfikować polityka, który wpędził nas w takie tarapaty? Pytają niekiedy wierni, niezadowoleni z obecnego kształtu integracji. Ksiądz Burguin podkreśla, że we Francji trwa złożona i uzasadniona debata na temat znaczenia suwerenności narodowej. Leon XIV będzie musiał się do tego ustosunkować. Najważniejsze jest jednak dotarcie do młodych pokoleń i pokazanie im na przykładzie Roberta Schumana, że również działalność polityczna może być drogą do świętości.
3: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.

Zu Asze, zu Staub i Severia. To fragment doskonałej ścieżki dźwiękowej serialu Babylon Berlin, którym zachwycałem się w ubiegłym sezonie moich filmowo-muzycznych opowieści. Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. To jest 81. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Z dekadenckiego Berlina przenosimy się na Półwysep Apeniński. Jedną z najpopularniejszych destynacji wakacyjnych wśród Polaków i nie tylko jest Bari na południu Włoch. To urocze miasto położone w regionie Apulia. O Apulii nie zapominają filmowcy, często tam właśnie lokalizując plany filmowe i wspominając o nich w swoich scenariuszach. To właśnie z Bari najpierw według powieści, a później według scenariusza filmowego pochodzi Francesca Johnson, w którą wcieliła się Meryl Streep, czyli bohaterka melodramatu The Bridges of Madison County, szerzej w naszym kraju znanego jako Co wydarzyło się w Madison County. Bari to plan filmowy dla włoskiej komedii Życie przed tobą z Sofią Loren w roli głównej oraz dla filmu sensacyjnego Zniknięcie w nocy. Około godziny drogi samochodem na południe od Bari leży Matera. Miasto, w którym zrealizowano parę ujęć do ostatniego filmu z agentem 007 w roli głównej, czyli No Time to Die. Dla wszystkich fanów Jamesa Bonda mam dobrą wiadomość. Ponieważ premiera 26. Bonda, wbrew temu co spekulowano, nie odbędzie się w tym roku, mówi się nawet o roku 2028, w muzyce z celuloidu będę raz w miesiącu przypominał, co działo się na planach szpiegowskiej serii od lat 60. ubiegłego wieku. Czyli krótko mówiąc, przypomnę doskonale znaną wam serię Gramy z Bonda. A jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to tym bardziej zapraszam w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. Zaczynamy 28 września od samego początku, czyli od epizodu numer 1 z 1962 roku zatytułowanego Dr. No. Tymczasem fragment ścieżki dźwiękowej z ostatniego Bonda śpiewa Dalida.

Słuchacie muzyki z celuloidu. Teraz coś dla kinomanów lubiących kino drogi z totalnie niespodziewanymi zwrotami akcji i muzykę rave. To film z 2025 roku, który na 78. festiwalu w Cannes zdobył specjalną nagrodę jury, a w tym roku zdobył dwie nominacje do Oscara za najlepszy film międzynarodowy i za najlepszy dźwięk. Ścieżka dźwiękowa obfituje w transowe, rave'owe dźwięki, które specjalnie na potrzeby filmu stworzył Kangding Ray. Pod tym pseudonimem ukrywa się francuski DJ mieszkający i tworzący w Berlinie, David Letelier. Akcja filmu, której towarzyszy ta niesamowicie intrygująca muzyka, toczy się na marokańskiej pustyni. Ojciec wraz z synem szuka zaginionej córki, trafia na zlot fanów muzyki rave, którzy tańczą przy jej dźwiękach odtwarzanych z ogromnych kolumn głośnikowych. Reżyser Oliver Lux i kompozytor ścieżki dźwiękowej, wspomniany David Letelier, pracowali nad doborem muzyki do obrazów już kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć. Oto efekt tej współpracy.

Jesteśmy na pustyni w Maroku, gdzie trwa wielki zlot fanów muzyki elektronicznej spod znaku rave. Gdy, jak się okazuje, nielegalna impreza zostaje przerwana przez władze, paru jej uczestników dołącza do poszukiwań zaginionej dziewczyny i tutaj dopiero zaczynają dziać się rzeczy magiczne, o których rzecz jasna nie mogę zbyt wiele powiedzieć, by uniknąć ewentualnych spoilerów. Powiem tylko, że happy endu nie będzie. Twórcą filmu Sirat dopiero teraz wymieniam jego tytuł. Widzowie na ekranie widzą go dopiero po około 30 minutach. Jest urodzony we Francji reżyser i scenarzysta Oliver Lax. Do obsady zaangażował Sergi Lopeza, aktora specjalizującego się w rolach czarnych charakterów. Pozostali aktorzy to głównie amatorzy, autentyczni fani muzyki rave, wybrani do obsady w drodze castingu. Wielu z nich powiedziało Laxowi po premierze filmowej, że ukazał ich kulturę w sposób bardzo szczery i autentyczny. Reżyser jako inspirację do stworzenia filmu wymienia m.in. takie tytuły jak Mad Max na drodze gniewu czy Czas apokalipsy. Znany hiszpański filmowiec Pedro Almodóvar o filmie wyraził się w samych superlatywach. W trakcie zdjęć ekipa parokrotnie miała do czynienia z burzami piaskowymi typowymi dla pustyni, które powodowały duże utrudnienia w pracy z uszkodzeniem sprzętu włącznie. Oliver Lax myśli już o następnym filmie, nie mając na razie jego konkretnej wizji. Jak powiedział w jednym z wywiadów, akcja filmu może zaczynać się w erze kamienia łupanego, a kończyć w czasach teraźniejszych. Na więcej szczegółów musimy poczekać. Tytułowy Sirat to most prowadzący do Dżana, czyli islamskiego raju. Tak jak wspomniałem, akcja filmu dzieje się w Maroku. Na soundtracku pojawia się też utwór popularnego artysty z tego kraju, to Hamid El Kasri, który na zakończenie 81. spotkania z muzyką z celuloidu zaśpiewa i zagra na gembri, czyli trzystrunowym instrumencie basowym pochodzącym z północnej Afryki. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel, do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Termin rozbiórki był kilkakrotnie przekładany, ale teraz prace przy wyburzeniu dawnego kina Olimpia w Poznaniu mają się już rozpocząć. Ze szczegółami tej sprawy zapoznała się nasza reporterka Natalia Grudzień.
2: Po rozbiórce dawnego kina teren ma przejąć nowa siedziba Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nowy obiekt będzie miał 9 kondygnacji, w tym 2 podziemne i około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W budynku znajdzie się m.in. siedziba Wydziału Wokalno-Aktorskiego, zaplanowano również sale dydaktyczne i warsztatowe, zaplecze dla artystów oraz dużą salę operowo-teatralną. W najbliższych dniach obszar ma zostać zabezpieczony i ogrodzony. W pierwszej kolejności demontowane będą elementy, które można bezpiecznie usunąć. Zakończenie całości prac planowane jest na 2030 rok. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Menopauza bez tabu. Pod takim hasłem ruszy wydarzenie organizowane przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych. Już 12 września będzie można posłuchać wykładów, a także spotkać się z fizjoterapeutką uroginekologiczną. Ważnym punktem programu będą bezpłatne badania, informuje rzecznik POSUM Hubert Jerzewski.
3: Mamografia, bezpłatne badania krwi w kierunku kiły, czy badanie oceniające ryzyko raka jajnika, tak zwany test ROMA. Oprócz tego analiza składu ciała, indywidualne porady dietetyczne, czy konsultacje w zakresie HPV. Także chcemy wspólnie pokazać, że menopauza to jest naturalny etap życia, o którym po prostu warto mówić otwarcie, bez mitów, skrępowania i niepotrzebnego wstydu. I na to w tym wydarzeniu stawiamy.
1: Uczestniczki będą mogły także wysłuchać prelekcji dietetyków pod tytułem Modne diety w świetle dowodów naukowych oraz czy luteina może być sposobem na długowieczność. W programie znalazł się również praktyczny warsztat Czytam etykiety, wiem co jem. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Szczegóły są dostępne na stronie POSUM.
0: Informacje drogowe.
1: Jutro rozpoczną się prace remontowe na wierzchni jezdni na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Dlaczego te prace są konieczne, mówi rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu Agata Kaniewska.
4: Na wierzchni, na skrzyżowaniu ulicy Alei Solidarności, ulicy Piątkowskiej jest bardzo zniszczona. Kierowcy, które tamtędy się poruszają, na pewno widzą niejedną łatę. Teraz przyszedł czas na kompleksowy remont, który zapewni komfortowy przejazd.
1: W pierwszym etapie prace obejmą południową część skrzyżowania. Kierowcy muszą spodziewać się zmian w organizacji ruchu.
4: Na pewno ze skrzyżowania nie będzie możliwości krętów w lewo. Na czas prac prędkość, która panuje w rejonie tego skrzyżowania, będzie ograniczona do 30 km na godzinę, a sygnalizacja będzie włączona w takim trybie światła żółtego pulsującego.
1: Remont będzie kosztował 2 miliony złotych. Prace potrwają do pierwszej połowy października.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Ciepła i deszczowa aura zwiastuje początek sezonu na grzyby, także te trujące. Dlatego wielkopolski sanepid apeluje do zbieraczy grzybów o ostrożność. Zdarza się, że grzybiarze przynoszą mnóstwo sztuk lisówki pomarańczowej, która jest trująca, mówi Mariola Mazur-Zielińska z wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Poznaniu.
5: On się właśnie myli nam z kurką, z piecznikiem jadalnym. On jest też nazywany tak przez grzybiarzy jako fałszywa kurka. I mianowicie jest to bardzo intensywne zabarwienie pomarańczowe. Dodatkowo ten grzyb jest zdecydowanie bardziej smukły. Natomiast tutaj jeśli chodzi o pieprznika jadalnego, to trzon i kapelusz są zdecydowanie bardziej masywne.
1: Wielkopolski sanepid uruchomił bezpłatne porady dla grzybiarzy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej instytucji.
0: Jest Leszna.
1: We wrześniu rozpoczyna się tegoroczny cykl spotkań prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami. Podczas nich można porozmawiać o sprawach ważnych dla poszczególnych części miasta, dowiedzieć się więcej o realizowanych przez samorząd zadaniach i planowanych inwestycjach, a także bezpośrednio zadać pytanie prezydentowi oraz jego współpracownikom. Pierwsze spotkanie odbędzie się dziś w szkole podstawowej nr 4 i będzie poświęcone sprawom dzielnicy Zaborowo. 14 września przedstawiciele władz miasta spotkają się z mieszkańcami za to, w szkole podstawowej nr 9.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: pantki rudy urodzone pod koniec czerwca w Nowym Zoo to samiczki. Ustalili pracownicy ZOO przy okazji pierwszego ważenia, odrobaczania i wszczepienia mikrochipów. Maluchy ważą nieco ponad kilogram. Mają już szerzej otwarte oczy, ale na razie jeszcze są dość nieporadne. Większość czasu spędzają w swojej budce pod czujnym okiem mamy Indiry. Zanim wyjdą na duży wybieg i będą się wspinać po konarach drzew, upłynie jeszcze kilka miesięcy. Imiona dla nich wybiorą mieszkanki DPS imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na poznańskiej Wildzie, a zostaną one ogłoszone podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pantki Rudej w sobotę 19 września.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 27. Cyrk w Antiochii wznosił się na południowym brzegu rzeki, prawie naprzeciwko wyspy, i nie różnił się niczym od podobnych ówczesnych budowli. Widowiska starożytne urządzane były właściwie przez Cezara lub jego urzędników dla pozyskania sobie serca ludu. Aby ten cel osiągnąć, budowano gmachy obszerne, mogące pomieścić wielkie tłumy. Zwykle też już w przeddzień uroczystości wszystkie okolice cyrku bywały zajęte, bo obawiano się, by nie zabrakło miejsc. Tak było i tym razem w Antiochii. O północy otwarto wejścia. Tłum zajął siedzenia sobie przeznaczone i żaden z widzów nie byłby opuścił zdobytego miejsca za żadną cenę. Chyba tylko trzęsienie ziemi mogłoby go poruszyć, bo przecież zdobył je z takim trudem. Chętnie też w ławkach spędzili noc. Trudy te bynajmniej nie ostudziły ich niecierpliwości i gorącego pragnienia wytrwania aż do końca. Znakomitsze osobistości miały miejsca zamówione i udawały się do cyrku dopiero około pierwszej godziny dnia. Możniejszych niesiono w lektykach. Towarzyszyła im służba w bogatych szatach niby dzisiejszej liberii. Około godziny drugiej napływ przybywających do miasta stał się podobnym do rwącego strumienia. W chwili, gdy zegar słoneczny wskazywał na cytadeli godzinę drugą, zstąpiła z góry Sulpius Legia w całej paradzie z rozwiniętymi sztandarami, aby się udać do cyrku. Zaledwie ostatnia kohorta znikła za miastem, wyludniła się Antiochia, tak że miasto stało się niemal puste. A jednak mimo obszerności cyrku wszyscy mieszkańcy nie mogli się tam pomieścić. Tłum, który nie znalazł pomieszczenia w cyrku, stał na brzegu rzeki i czekał przybycia konsula. O godzinie trzeciej cyrk był już pełny, zaczem odezwały się trąby wzywające do spokoju. Równocześnie oczy przeszło

0: stutysięcznego tłumu zwróciły się ku wschodniej części areny. Tu była brama szeroko sklepiona zwana Porta Pompe. Nad nią wznosiła się trybuna zdobna sztandarami z godłem cesarstwa. W niej zasiadł konsul, zajmując honorowe miejsce. Po obu stronach łuku stanowiącego bramę znajdowały się tak zwane carceres, czyli przegrody zamknięte bardzo silnymi drzwiami umocowanymi do filarów bramy. Ponad przegrodami wznosił się mocny gzyms uwieńczony niską balustradą. Tu znajdowały się miejsca dygnitarzy, których wspaniałe ubiory dodawały widowisku świetności. Tym bardziej, że galeria ta ciągnęła się przez całą wschodnią szerokość cyrku. Wiodły do niej osobne schody i wspaniałe bramy, które zdobiły budowę, a zarazem dźwigały podpory służące do rozpięcia purpurowego namiotu, który miał ocieniać tę przestrzeń wystawioną na upał. Dla lepszego zrozumienia planu budowy cyrku przenieśmy się myślą do niego. Usiądźmy w loży obok konsula i zwróćmy się twarzą ku zachodowi, gdzie się skupia cała akcja. Na wprost nas znajduje się arena, czyli eliptyczna płaszczyzna wysypana piaskiem, świecącym od słońca złocistą barwą. Na tej arenie odbywać się będą wszelkie widowiska prócz gonitw pieszych. Środkiem areny wzdłuż jej dłuższej osi biegnie mur, rozpoczynający się po stronie wschodniej trzema niskimi, stożkowatymi kolumnami z szarego kamienia. Ileż to oczu spocznie tego dnia na tych kolumnach. Wszak one oznaczają pierwszą i ostatnią metę, czyli początek i koniec wyścigów. Za kolumnami wznosi się ołtarz, a za nim zaczyna się płaski mur zwany spina. Mur ten ma 10 do 12 stóp szerokości i 5 do 6 wysokości, a ciągnie się na przestrzeni 100 metrów. U końca stoją trzy kolumny oznaczające drugą metę. Ci, którzy biorą udział w wyścigach, wchodzą na arenę z prawej strony pierwszej mety, a tym samym mają zawsze mur po lewej. Tym sposobem punkt początkowy i końcowy wyścigów znajduje się zawsze naprzeciw trybuny konsula. Toteż miejsce to jest najpożądańsze ze wszystkich. Jeśli czytelnik, zajmujący w myśli miejsce na trybunie obok konsula, spojrzy na resztę cyrku, zajmie go najpierw mur gruby na 15 do 20 stóp, zdobny taką samą balustradą jak ta, która wieńczy karcery, a zamykający całe wnętrze cyrku od zachodu. Kto by chciał tą galerią obejść całą arenę, wnet spostrzeże, że trzy razy przerywają ją bramy, z którymi dwie znajdują się po stronie północnej, a jedna po zachodniej. Brama zachodnia jest najwspanialsza i zwie się bramą triumfalną, gdyż po ukończeniu widowiska wychodzą nią zwycięzcy w wieńcach wawrzynowych i w towarzystwie straży honorowej wśród rozmaitych obrzędów uświęconych tradycją. Zachodni kraniec muru zagina się w półkole i mieści obok głównego balkonu dwie pośrednie galerie zaopatrzone w ławki wznoszące się stopniami w górę, a przeznaczone dla pospolitszych widzów. W chwili, o której mówimy, roją się te galerie różnobarwnym tłumem oczekującym rozpoczęcia igrzysk. Nareszcie zabrzmiał głos trąbki oznaczający początek widowiska. Od strony wschodniej, poniżej Porta Pompe, słychać muzykę i ukazuje się uroczysty pochód. Tuż za muzyką postępuje mistrz uroczystości, za nim odświętnie przybrani obywatele i urzędnicy miasta. Dalej niosą na złoconych noszach lub wiozą na niskich, czterokołowych wózkach opiekuńcze bóstwa przybrane w kwiaty. Bohaterowie dnia, zawodnicy, idą za tym pobożnym orszakiem. Pochód powoli przechodzi arenę, zajęcie widzów wzrasta, bo widok to naprawdę piękny i wspaniały. Okrzyki coraz głośniejsze, coraz gorętsze, szumią jak woda pieniąca się przed płynącą łodzią. Tłum przyjmuje swych ulubieńców z niezwykłym zapałem, woła ich po imieniu, zarzuca gradem kwiatów i wieńców. Gdy się ukazały wozy, hałas i uniesienie doszły do szczytu. Każdemu woźnicy towarzyszy konny jeździec, tylko Ben-Hur nie ma towarzysza. Widać, nie ufał nikomu. W miarę jak wozy zbliżały się do drugiej mety, gdzie na galeriach przeważał biały kolor, powietrze zatrzęsło się od okrzyków. Ben-Hur! Ben-Hur! Messala! Messala! Zaczęto wołać z balkonów, tak że dwa wrogie imiona splotły się w jeden potężny okrzyk. Gdy pochód przeszedł, widzowie wrócili na miejsca i na nowo podjęli rozmowy. Ach, na Bacchusa, jakiż on piękny, mówi jakaś kobieta, zapewne Rzymianka, bo jej włosy zdobi szkarłatna wstęga. Co za piękny wóz, odpowiada jej sąsiad, należący do tego samego stronnictwa. Cały z kości słoniowej złota, niech go Jowisz wspiera. Tuż obok nich odzywają się całkiem inne głosy. 100 syklów na Żyda, woła ktoś donośnym głosem. Wstrzymaj się, przyjacielu, szepce umiarkowańszy. Nie śpiesz się, dzieci Izraela nie celują w walkach i igrzyskach. Takie sprawy należą przed obliczność Pana. Masz słuszność, niemniej odpowiedz sam, czy widziałeś kiedy pewniejszego siebie woźnicę? Patrz, co za siła w ręku. Co za konie, rzekł trzeci. Wszystko to drobnostki. Najważniejsza, dorzucił czwarty, że podobno ma być biegły we wszelkich rzymskich harcach. Kobieta siedząca w pobliżu dopełniła miary pochwał, mówiąc: wierzajcie, piękniejszy jest od Rzymianina. Uwaga ta dodała bodźca zapalonemu krzykaczowi, także ze zdwojoną siłą zawołał: 100 syklów na Żyda. Wariat z ciebie, ostrzegał jakiś Antiochijczyk z ławki wysuniętej ku przodowi. Alboż nie wiesz, że postawiono przeciw niemu 50 talentów, 6 przeciw 1 na mesale? Schowaj, radzę ci twoje sykle, jeśli nie chcesz, by się ciebie wyparł ojciec Abraham. Głupia gadanina, ten osioł z Antiochii taki mądry, a nie wie, że mesala samo siebie się zakładał. Gdy się skończył pochód, Ben-Hur odetchnął swobodniej, bo widział, że nie brak mu stronników i że cały wschód będzie świadkiem jego spotkania z mesalą. Około godziny 3, licząc według naszego czasu, program igrzysk był już wyczerpany. Zostawały jedynie wyścigi wozowe. Rządca, mając wzgląd na wygodę publiczności, zarządził pauzę. Otwarto więc bramy i większość widzów wyszła do portyku, gdzie można się było pokrzepić. Tymczasem, korzystając z pauzy, przybyli do cyrku ci z publiczności, którzy chcieli się przypatrzeć tylko wyścigom wozów. Między nimi przybył do cyrku Simonides z swym towarzystwem i zajął miejsce w pobliżu drugiej bramy naprzeciw konsula. Zaledwie 4 słudzy wnieśli kupca w lektyce, a liści stały się przedmiotem ogólnej ciekawości. Imię jego podawano sobie z ust do ust, aż doszło do ław w zachodniej stronie cyrku. Nie było w tym nic dziwnego. Tyle bowiem rzeczy nadzwyczajnych, złych i dobrych opowiadano sobie o nim i jego nieszczęśliwych losach, że to wszystko czyniło zeń jakąś na wpół fantastyczną istotę. Ilderim miał tu również wielu znajomych, to też zewsząd go witano, natomiast Baltazar i 2 towarzyszące mu kobiety jako nieznajomi wzbudzili ogólną ciekawość. Widzowie rozstąpili się przed nimi z uszanowaniem, a dozorcy przestrzegający porządku wskazali im miejsca tak bliskie siebie, że mogli swobodnie rozmawiać. Towarzyszkami 3 starców były Iras i Estera. Młoda Izraelitka, spojrzawszy po tłumach, przestraszyła się i mimowoli szczelniej się zasłoniła. Egipcjanka przeciwnie, spuściła welon na ramiona, ukazując twarz, na której malowała się ta udana obojętność, która znamionuje pewne towarzyskie obycie. Nowo przybyli, rozglądali się dość ciekawie, zaczynając od konsula i jego otoczenia. Jeszcze nie skończyli przeglądu, gdy na arenę weszło 2 z służby cyrkowej, by przez środek przeciągnąć sznur mocno nakredowany, który umocowali między balkonami na wprost kolumny 1. mety. Prawie równocześnie ukazało się pod porta pompę 6 ludzi i ustawili się u przegród zwanych karcerami. Tłum powitał tych zwiastunów wyścigów głośnymi okrzykami radości. Czy widziałeś kiedy Messalę? Spytała Egipcjanka Esterę. Nie, odparła Żydówka ze wstrętem. Piękny jest jak Apollo, rzekła Iras. A gdy to mówiła, jej oczy zajaśniały blaskiem równym klejnotom, zdobiącym jej piękny wachlarz. W tej samej chwili podszedł do nich Sanballat, a widząc pytający wzrok Ilderima, rzekł wesoło: wracam z karceru. Konie twoje, szejku, dzielnie się trzymają i na pewno zwyciężą. Ilderim odparł z prostotą: jeśli by miały ulec, niechże Bóg uchowa, aby zwycięzcą był Messala. Sanballat skinął głową, po czym zwrócił się do Simonidesa, mówiąc: Znowu przynoszę ci coś zajmującego. Wiesz już, że wczoraj stanął zakład z Messalą, dziś zaś przed zaczęciem wyścigów miał się zgłosić drugi i oto go mam. Simonides wziął tabliczkę, przeczytał, zliczył stawki i rzekł: spodziewałem się tego, bo dziś przysłali do mnie z pytaniem, czy masz u mnie dostateczne sumy. Gdybyś miał przegrać, wiesz, gdzie mnie szukać. Jeśli wygrasz... Tu twarz kupca nabrała groźnego wyrazu. Jeśli wygrasz, pilnuj, przyjacielu, aby podpisani nie umknęli i wyciśnij z nich wszystko do ostatniego cykla, bo oni nie mieliby również litości nad nami. Możesz na mnie polegać. Czy nie usiądziesz z nami? Zapytał Simonides. Cenię twą łaskę, odpowiedział zaproszony, lecz lękam się opuścić konsula, bo wtedy młody Rzym zaraz by podniósł głowę, a może i nowe porobił zakłady. Zostańcie w pokoju. Już też i pauza miała się ku końcowi. Wnet trębacze zagrali pobudkę, za czym wszyscy śpiesznie wrócili na miejsce. W tejże chwili kilku ze służby weszło na mur wznoszący się w środku areny w pobliżu drugiej mety i złożyli 7 drewnianych kul. Z kolei wrócili do pierwszej mety i na podwyższeniu umieścili 7 innych kawałków drzewa podobnych kształtami do ryb. — Na co te kule i ryby, szejku? — zapytał Baltazar. — Czy nigdy nie widziałeś wyścigów? — Nigdy i zaledwie wiem, po co tu jestem. To są godła potrzebne do obliczeń. Po każdym okrążeniu będą zdejmować po kuli i po rybie, jak to niebawem zobaczysz. Już wszystko gotowe, bo przy zarządcy stanął trębacz, który ma dać sygnał do rozpoczęcia wyścigów. Oczy wszystkich zwróciły się ku zachodowi, ku drzwiom karcerów, gdzie stały rydwany. Rumieniec na twarzy Simonidesa zdradzał, że i on gorąco zajmował się tym, co się działo na arenie. Ilderim zaś wbrew zwyczajowi szarpał brodę z wyraźną niecierpliwością.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami.
2: Rodowód Jezusa to lista imion pełna dramatów, błędów i różnych ludzkich historii. To nie jest idealna opowieść. Bóg wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest, z jej pogmatwaną przeszłością. Historia Józefa, który mierzy się z niezrozumiałą sytuacją, pokazuje, że Bóg działa także tam, gdzie my widzimy jedynie trudności. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami, w każdym naszym dniu. Nie muszę być doskonały, by On chciał działać. Pomyśl, czy potrafię przyjąć moją historię wraz z jej trudnościami, wierząc, że Bóg jest obecny także w tym.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.
3: Dog time. Rocker.